0: Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Condius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
1: Jutro o godzinie 9 maturzyści przystąpią do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym, który potrwa 180 minut. Warto skupić się na powtórce zagadnień takich jak analiza map, procesy atmosferyczne i litosferyczne, demografia oraz gospodarka Polski i świata. Egzamin będzie zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a uczniowie będą mogli korzystać z linijki, kalkulatora prostego i lupy. Przecieki z internetu często okazują się fałszywe, dlatego lepiej polegać na materiałach wskazywanych przez CKE. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026 z utworem Pray, co przyniosło Polsce wiele radości. Już dziś, 14 maja, odbędzie się drugi półfinał w Wiedniu, w którym 15 państw powalczy o ostatnie miejsca w finale. Transmisja rozpocznie się o 21 czasu polskiego na TVP 1 i online. Polacy nie mogą głosować w tym półfinale, ponieważ ich reprezentantka wystąpiła we wtorkowym koncercie. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką LNU, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek.
0: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
1: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 8 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
2: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
1: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu. Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
2: W Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, gdy aż 4 uczestniczki pożegnały się z programem w jednym odcinku. Największym zaskoczeniem była Iza, która postanowiła odejść na własnych zasadach, oddając swoje miejsce Sofii. Toksyczna atmosfera i konflikty przerodziły wymarzoną przygodę w koszmar, a Iza, wybierając spokój, zyskała uznanie fanów. Ciekawe, czy taki gest byłby możliwy w zagranicznych edycjach. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii? Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, pokazał, jak wywrócić muzyczny świat do góry nogami, rozdając muzykę za darmo i zarabiając przy tym miliony. W 2008 roku, po zerwaniu z wytwórnią, wypuścił album Ghosts od 1 do 4, oferując pierwsze utwory za darmo, a resztę za symboliczne $5. Jego strategia? Zbudować most do fanów, omijając chciwe wytwórnie. Efekt? $1.5 miliona w tydzień i 2 nominacje Grammy. Kto by pomyślał, że rozdawanie muzyki może być tak dochodowe?
1: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1001 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskich, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. Krakowska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszukanie mieszkanki Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści podszywali się pod pracowników banku i policjantów, przekonując kobietę do przekazania pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i Warszawie, a podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policja przypomina, by zawsze weryfikować tożsamość dzwoniących i nie przekazywać pieniędzy nieznajomym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach doszło do protestu przeciwko planowi oszczędnościowemu uczelni. Demonstranci zarzucają władzom cięcia kosztem studentów i pracowników oraz brak dialogu. Interwencja ochrony i obecność policji dodatkowo zaostrzyły sytuację. Kolejna demonstracja zaplanowana jest na 18 maja, a spór wokół oszczędności pokazuje napięcia na uczelni. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec 3 pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany. Prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
1: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągu. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1005 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
1: Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Julia Szeremeta, polska pięściarka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć dla wielu był on złoty. W szczerej rozmowie opowiada o kulisach finałowej walki i planach na rewanż w Los Angeles. Szeremeta zdradza, że mimo popularności pozostała sobą i skupia się na przygotowaniach do kolejnych igrzysk w trybie mnicha. Jej książka Polskie Złoto, napisana przez Andrzeja Kostyrę, właśnie trafiła do księgarni, oferując inspirację dla młodych sportowców.
2: Marcin Najman wraca na ring, by zmierzyć się z Jackiem Murańskim podczas gali Prime 17 w Częstochowie. Po ogłoszeniu zakończenia kariery w listopadzie, Najman zdecydował się na rewanż, który odbędzie się 13 czerwca. Cesarz przyznał, że Murański był jednym z dwóch rywali, dla których był gotowy wrócić do walki. Starcie odbędzie się na zasadach boksu w małych rękawicach. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 14 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3380 odcinku serialu Barwy Szczęścia w Domu Pyrków wybuchnie emocjonująca awantura. Lucyna, podstępna seniorka, z premedytacją skłóci rodzeństwo, odrzucając Hubertowi umowę na mieszkanie od dewelopera Wilka. Hubert, odkrywając plany Agaty i Ignacego, oskarży ich o zdradę, co doprowadzi do gorącej kłótni. Lucyna, dumna ze swojego intryganckiego sukcesu, będzie przyglądać się całej sytuacji. Czy interwencja Asi załagodzi konflikt i uratuje rodzinę przed rozpadem? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 25 w TVP2. W 3389 odcinku Barw Szczęścia Lucyna Zwierzchowska stanie przed trudnym wyborem. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę 27 maja o godzinie 25 na TVP2. Lucyna, zmęczona ciągłym wspieraniem syna Macieja Wilka w walce przeciwko rodzinie Pyrków, zaczyna mieć dość. Jej prawdziwa tożsamość wyjdzie na jaw, gdy po spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zacisznej Maciej pocałuje ją w policzek, nazywając mamą. Zwierzchowska, mimo wyczerpania, przejmie dowodzenie w planie przeciwko Pyrkom, doradzając synowi, jak szybko pozbyć się ich z rodzinnego domu.

0: Nic wkracza w emocjonujący etap. W 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, o godzinie 15:05 na TVP2, Ximena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z Markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lope próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18:35 na TVP 1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem. W kamienicy dochodzi do oskarżenia o kradzież, co stawia Sylwię w trudnej sytuacji. Leonor unika publicznych wyjść z Inigiem, a generał Zavala próbuje otruć Sylwię, nie wiedząc, że ta sprytnie podmieniła flakonik. Tymczasem Diego stara się odkryć, kto stoi za śmiercią Martina. Madrycka kamienica pełna jest intryg i tajemnic, które trzymają widzów w napięciu. To prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych zwrotów akcji.
0: W 1935 odcinku serialu M jak Miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń. Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki, niespodziewanie zacznie zalecać się do Kasi, co wprawi w osłupienie Anetę. Kasia, przebywająca na urlopie macierzyńskim, odwiedzi swoje dawne miejsce pracy, gdzie Aneta wywrze na niej presję, by wyznała Jakubowi prawdę o jego ojcostwie. Tymczasem Sowiński, korzystając z poufnych informacji, rozpocznie bezwzględną grę, nie cofając się przed niczym. Spotkanie z szantażystką Anką dostarczy mu kluczowych informacji, które wykorzysta przeciwko Kasi. Sytuacja stanie się niebezpieczna, gdy dyrektor zażąda od niej wysokiej ceny za milczenie. Panna Młoda powraca z emocjonującymi odcinkami od 99 do 104, które będą emitowane od 18 do 23 maja. W tych odcinkach dramatyczne wydarzenia wstrząsną życiem bohaterów. Cichan omal nie traci życia po sprzeczce z Hanser, która przypadkowo strzela do niego. Walka o jego życie w szpitalu trzyma wszystkich w napięciu. Mukader, pełna gniewu, planuje zemstę na Hanser, jeśli Cichan nie przeżyje. Tymczasem Bejza budzi się bez sztucznego brzucha, co oznacza, że jej sekret został odkryty. Tajemnice i intrygi w rezydencji nabierają tempa, a widzowie mogą spodziewać się wielu zaskoczeń.
2: W 1429 odcinku serialu Policjantki i Policjanci zespół zmierzy się z brutalnym atakiem na prywatnej posesji. Lena i Bartosz zostają wezwani na miejsce strzelaniny, gdzie właścicielka domu odnosi lekkie obrażenia, a jej mąż walczy o życie. Zeznania poszkodowanej kobiety o zamaskowanych napastnikach wymagają dokładnej weryfikacji. Dochodzenie prowadzi funkcjonariuszy w mroczne zakamarki lokalnego półświadka. W międzyczasie Schulz intensywnie poszukuje świadka, który mógłby obciążyć Kostyrę. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 19 na kanale TV4. Serial od lat przyciąga widzów, pokazując zarówno dramatyczne interwencje, jak i codzienne życie wrocławskich policjantów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 10 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Olga Tokarczuk skrytykowała decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy uznającej język śląski za regionalny. Noblistka podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu wyraziła niezrozumienie dla tej decyzji, podkreślając, że śląski jest żywą mową używaną w domach i lokalnych społecznościach. Prezydent Nawrocki argumentował, że fakty naukowe nie powinny być ustalane politycznie, co wywołało sprzeciw środowisk śląskich. Spór o status języka śląskiego wciąż trwa i może powrócić do Sejmu.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie od 21 lat jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujaira, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
1: Słuchacie Radia Super Express. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filiks, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona, podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filiks, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywita nas temperaturą 10 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 13 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których heveningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa.
2: W Poznaniu trwa konferencja Impact 2026, gdzie Amal Clooney, znana prawniczka i żona George'a Clooneya, poruszyła tematy niezależnych mediów i sądownictwa. Jednak prawdziwą sensację wywołało niespodziewane pojawienie się jej męża na scenie, co wywołało burzę oklasków i gwizdów. Amal z przymrużeniem oka opowiedziała o plotkach na temat ich rozwodu i ciąży, które krążą w sieci szybciej niż prawda. George natomiast rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej rzekomej emerytury, podkreślając, że nie zamierza rezygnować z aktorstwa.
1: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem, a konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną.
1: Kto by pomyślał, że najmniej interesująca siostra Bennett stanie się gwiazdą ekranu? Nowy serial BBC. Ta inna siostra Bennett podbił serca widzów, choć początkowo pomysł wydawał się absurdalny. Mary Bennett, dotąd żyjąca w cieniu, odkrywa swój potencjał w Londynie, a jej historia o samoakceptacji i poszukiwaniu własnej drogi zbiera rewelacyjne recenzje. Finałowy odcinek już 10 czerwca, a widzowie nie mogą się go doczekać. Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie przeszła przez maturalny maraton. I co się okazało? Dziewczyna zdobyła 100% z ustnego polskiego i angielskiego. Rodzice są tak dumni, że aż trudno im to ukryć. Teraz czekają na wyniki pisemne, ale do lipca mogą żyć w błogiej nieświadomości. Cóż, nie każdy ma taką maturzystkę w domu.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Lufa, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny. To zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Pray już w finale.
1: Pearl Jam, jeden z gigantów rocka, po roku ciszy wraca na scenę. Zespół zapowiedział swój pierwszy koncert w 2026 roku na festiwalu Ohana w Kalifornii. Jednak tajemnicą pozostaje, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona. Czyżby sami członkowie zespołu jeszcze tego nie wiedzieli? Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedzi i nowe dźwięki od legend grunge'u.
2: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfer. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1001 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono trzy psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne.
2: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
1: Na warszawskiej Woli, w mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta, znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja zatrzymała mężczyznę, który zabarykadował się w łazience z nożem. Śledztwo trwa, a zatrzymany najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fundacja Zwolnieni z Teorii opublikowała ranking szkół ponadpodstawowych na 2026 rok, wyróżniając te, które uczą praktycznych umiejętności. Na pierwszym miejscu znalazło się 19 Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Warszawy, którego uczniowie zrealizowali 53 inicjatywy społeczne. Ranking podkreśla znaczenie rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy nad Bałtykiem, otworzy się 26 czerwca. Rezerwacje będzie można składać już od jutra, 15 maja. Obiekt oferuje 1200 pokoi, strefę spa, kompleks basenów i bogate zaplecze gastronomiczne. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co przyniesie korzyści lokalnym przedsiębiorcom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu. Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczymi pomocniczą starówką, przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC-7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 60. 64 lat oraz emerytów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poiraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poiraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Olek Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Olek rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Olek zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP 2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska.
0: Serialowe hity i plotki.
1: Jasper Sołtysiewicz,

0: na Stay 5, na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje synem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 9 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 11 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Sękocinie doszło do ostrych sporów zamiast oczekiwanego pojednania. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zakaz tworzenia wewnętrznych stowarzyszeń, co uderza w inicjatywę Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mimo napięć Morawiecki deklaruje chęć współpracy z Przemysławem Czarnkiem i pozostanie w partii. Konflikty dotyczyły także wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, co wywołało krytykę ze strony Morawieckiego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował ogólnokrajowe referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej, które miałoby się odbyć 27 września. Kancelaria prezydenta szacuje koszty na kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak Państwowa Komisja Wyborcza przewiduje, że mogą one sięgnąć blisko 375 milionów złotych. Referendum ma dać Polakom możliwość wypowiedzenia się na temat wpływu polityki klimatycznej na koszty życia i prowadzenia biznesu w Polsce. Decyzja o jego przeprowadzeniu leży teraz w rękach Senatu.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po doniesieniach amerykańskich mediów o możliwym wstrzymaniu wysłania kilku tysięcy żołnierzy USA do Polski. Szef MON zapewnia, że liczba amerykańskich wojsk w Polsce się nie zmniejsza, a kraj nadal zabiega o wzmocnienie obecności USA na wschodniej flance NATO. Według Kosiniaka-Kamysza zamieszanie wynika z reorganizacji sił USA w Europie, a Polska prowadzi rozmowy z Pentagonem na temat dalszego zwiększania obecności wojskowej. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów. Maj to kluczowy czas na nawożenie truskawek, aby zapewnić obfite i słodkie zbiory. Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, warto wykorzystać domowy nawóz z drożdży, który jest ekologiczny i tani. Drożdże dostarczają roślinom niezbędnych witamin, aminokwasów oraz fosforu i potasu, co wzmacnia ich odporność na choroby. Roztwór z drożdży przygotowuje się łatwo, a regularne podlewanie nim krzaczków gwarantuje wspaniałe owoce.
2: Szerszenie, największe europejskie osy, mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu. Jutro o godzinie 9 maturzyści przystąpią do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym, który potrwa 180 minut. Warto skupić się na powtórce zagadnień takich jak analiza map, procesy atmosferyczne i litosferyczne, demografia oraz gospodarka Polski i świata. Egzamin będzie zawierał zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, a uczniowie będą mogli korzystać z linijki, kalkulatora prostego i lupy. Przecieki z internetu często okazują się fałszywe, dlatego lepiej polegać na materiałach wskazywanych przez CKE.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026 z utworem Pray, co przyniosło Polsce wiele radości. Już dziś, 14 maja, odbędzie się drugi półfinał w Wiedniu, w którym 15 państw powalczy o ostatnie miejsca w finale. Transmisja rozpocznie się o 21 czasu polskiego na TVP 1 i online. Polacy nie mogą głosować w tym półfinale, ponieważ ich reprezentantka wystąpiła we wtorkowym koncercie. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
0: Zbigniew Ziobro, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Szczecin to miasto przywitana z temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
2: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia. Katarzyna Cichopek, znana z M jak Miłość, zaskoczyła fanów powrotem do swojej dawnej fryzury. Po burzliwym rozwodzie z Marcinem Hakielem i nowym związku z Maciejem Kurzajewskim, aktorka postanowiła odsłonić swoją prawdziwą naturę. Internauci są zachwyceni jej lokami, które przypominają czasy jej młodości. Cóż, wygląda na to, że nowa miłość nie tylko uskrzydla, ale i kręci loki.
1: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Cannes na 79. festiwalu filmowym czerwone dywany aż kipią od kontrowersji. Moda na heroin chic powróciła z pełną mocą, a gwiazdy jak Demi Moore zdają się być gotowe, by zdmuchnął je pierwszy, lepszy wietrzyk. Tymczasem Heidi Klum pokazuje, że można być szczęśliwym i kobiecym bez drastycznych diet. A Joan Collins i Jane Fonda udowadniają, że wiek to tylko liczba, błyszcząc na czerwonym dywanie niczym gwiazdy z dawnych lat. Czyżby Hollywood zapomniało, że zdrowie jest w modzie?
2: Stanisława Celińska, niezastąpiona gwiazda polskiej sceny, odeszła 12 maja, pozostawiając fanów w szoku. Jeszcze niedawno świętowała urodziny na scenie, a teraz jej menedżer potwierdza smutną wiadomość. Celińska miała przed sobą plany na kolejne koncerty, ale życie postanowiło inaczej. Jej głos już nigdy nie zabrzmi na żywo, choć miała wystąpić na dwóch dużych festiwalach w sierpniu.
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski w swoim stylu zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
2: Toruń, miasto Pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii?
1: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie.
2: Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
1: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskich, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. W Warszawie, w okolicach dworca centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie Bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Najstarszy tunel kolejowy w Polsce, znajdujący się w Rydułtowach na Śląsku, ma już ponad 160 lat i wciąż jest używany. Zbudowany w połowie XIX wieku, tunel o długości 727 metrów został uszczelniony nietypowo, bo za pomocą łoju wołowego i słoniny, co miało chronić przed wilgocią. Mimo licznych wyzwań, takich jak tąpnięcia czy zniszczenia wojenne, konstrukcja przetrwała do dziś. Tunel jest nadal czynny, choć nie jest udostępniany turystom. W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec trzech pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości. W Bydgoszczy doszło do brawurowej kradzieży luksusowego Audi z salonu przy ulicy Fordońskiej. Złodziej odjechał w nieznanym kierunku, a policja natychmiast rozpoczęła obławę na terenie całego powiatu. Mimo intensywnych poszukiwań, sprawca wciąż pozostaje na wolności. Policja nie ujawnia szczegółów prowadzonych działań.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali między innymi poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
1: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa. Zwłoki znaleziono w domu przy ulicy Sierakowskiego, a zgłoszenie złożył syn ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci. Mieszkańcy osiedla są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu, po szczegółowej analizie sytuacji. Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessica Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w 3380 odcinku przyniosą prawdziwą burzę emocji. Lucyna Zwierzchowska, manipulując rodziną Pyrków, próbuje skłócić Huberta i Agatę. Wszystko po to, by Hubert sprzedał dom przy zacisznej deweloperowi Wilkowi. Lucyna, będąca matką Wilka, knuje, by osiągnąć swój cel. W tym odcinku Hubert oskarża Agatę o zdradę, co prowadzi do gwałtownej awantury między rodzeństwem. Lucyna sprytnie manipuluje sytuacją, by każdy myślał, że jest po jego stronie. Odcinek pełen intryg i napięcia już dziś o 25 w TVP2. Część.

0: zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 15:05 na TVP2. Chimena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lope próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Na Sygnale powraca z emocjonującym 911 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 maja o godzinie 22:20 na TVP2. W najnowszym epizodzie Alec postanawia przetestować swoje uczucia, spędzając pełen wrażeń dyżur z Britney. Ratownicy będą mieli pełne ręce roboty w skateparku, gdzie interweniują po wypadkach dwóch osób. Jednym z pacjentów jest młody chłopak, który niespodziewanie zaczyna się dusić z powodu zatoru tłuszczowego. Równocześnie ekipa Wiktora pomaga starszemu mężczyźnie z objawami udaru, który dodatkowo boryka się z problemami mieszkaniowymi. W szpitalu Leon wybudza się z narkozy, co cieszy Różę, a stacja pogotowia przechodzi renowację. Widzowie mogą spodziewać się emocji i dramatycznych zwrotów akcji.
1: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18:35 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem. W kamienicy dochodzi do oskarżenia o kradzież, co stawia Sylwię w trudnej sytuacji. Leonor unika publicznych wyjść z Inigiem, a generał Zavala próbuje otruć Sylwię, nie wiedząc, że ta sprytnie podmieniła flakonik. Tymczasem Diego stara się odkryć, kto stoi za śmiercią Martina. Madrycka kamienica pełna jest intryg i tajemnic, które trzymają widzów w napięciu. To prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych zwrotów akcji.
0: W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
1: W 1936 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. Natalka po raz kolejny odkłada ślub z Adamem, co wywołuje złość jej córki, Hani. Dziewczynka nie przebiera w słowach i otwarcie krytykuje matkę za jej niezdecydowanie. Hania odkrywa też, że powodem ciągłego przekładania ceremonii może być bliska relacja Natalki z dyrektorem szkoły. Ich rozmowa, podsłuchana przez Hanię, rzuca nowe światło na sytuację. Natalka stara się zachować spokój, ale podejrzenia córki wyraźnie ją wytrącają z równowagi. Finałowy odcinek przed wakacjami zapowiada się niezwykle emocjonująco. Emisja już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Romanowski przebywa obecnie w Rumunii, co może być przełomem w poszukiwaniach. Jeśli te informacje się potwierdzą, polskie służby będą musiały podjąć współpracę z rumuńską policją, by go zatrzymać. Sprawa Romanowskiego stała się symbolem wyzwań dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki, były premier, podsumował wyjazdowe posiedzenie klubu PiS jako spotkanie w dobrej atmosferze, zaprzeczając doniesieniom o wewnętrznych konfliktach. Podkreślił swoją lojalność wobec partii, zaznaczając, że Prawo i Sprawiedliwość to jego ugrupowanie. Morawiecki skrytykował SUFpolizację jako szkodliwą dla partii i opowiedział się za poszerzaniem elektoratu. Działa również poprzez Stowarzyszenie Rozwój Plus, tworząc grupy eksperckie wspierające program PiS. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na statku wycieczkowym Ambition, zacumowanym w Bordeaux, potwierdzono przypadki zakażeń norowirusem. Jedna osoba zmarła, a około 80 pasażerów ma ostre problemy żołądkowo-jelitowe. Wszyscy na pokładzie, czyli około 1700 osób, zostali objęci kwarantanną. Władze sanitarne wzmocniły wymogi higieny na statku. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona. Księżna Kate odwiedziła włoskie miasto Reggio Emilia, gdzie została entuzjastycznie przyjęta przez mieszkańców. To jej pierwsza zagraniczna podróż po zakończeniu leczenia onkologicznego. W trakcie wizyty księżna rozmawiała z mieszkańcami po włosku, uczestniczyła w warsztatach i odwiedziła przedszkole. Włoskie media podkreślają jej naturalność i ciepły kontakt z ludźmi. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
3: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną, Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Szczecinie prognozowana temperatura to 12 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy festiwal kontrowersji. 5 krajów, w tym Hiszpania, zbojkotowało konkurs z powodu udziału Izraela. A atmosfera jest tak napięta, że ochroniarze musieli interweniować podczas półfinału. Alicja Szemplińska, polska reprezentantka, znalazła się w ogniu krytyki po przerwanym wywiadzie z izraelską dziennikarką, co wywołało falę hejtu w sieci. Tymczasem izraelska telewizja Kan, zamiast komentować incydent, musiała przepraszać Chorwatki za nieudany żart z ich makijażu. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy teatr emocji?
2: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
1: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a 4 uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną. Natasza Urbańska znowu w centrum uwagi. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie z nad jeziora Como, by fani oszaleli. Artystka, znana z tego, że nigdy nie była na diecie, pozuje w samym ręczniku, odsłaniając nogi, które mogłyby zawstydzić niejedną 20-latkę. Cóż, lata lecą, a Natasza zdaje się tylko młodnieć. Czyżby odkryła tajemnicę wiecznej młodości?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia Gąsowska, córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej, właśnie przeszła przez maturalny maraton. I co się okazało? Dziewczyna zdobyła 100% z ustnego polskiego i angielskiego. Rodzice są tak dumni, że aż trudno im to ukryć. Teraz czekają na wyniki pisemne, ale do lipca mogą żyć w błogiej nieświadomości. Cóż, nie każdy ma taką maturzystkę w domu.
1: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Lufa, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Pray już w finale. West Coast, tajemniczy fenomen z USA, w końcu zawita do Polski. 29 listopada Warszawa stanie się areną pop-punkowego show, które z pewnością przyciągnie tłumy fanów alternatywnych brzmieni. Zespół, który skutecznie ukrywa swoją tożsamość, zaprezentuje utwory z najnowszych płyt, w tym Gaslight i Chokehold. Miejsce koncertu wciąż pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Bilety ruszają do sprzedaży już jutro, więc warto być czujnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfair. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak Pet Sounds The Beach Boys początkowo nie zrobiło furory? Tak, ten album, który dziś uznawany jest za arcydzieło, w 1966 roku nie był hitem. Brian Wilson w twórczym szale stworzył coś, co jego koledzy z zespołu kwestionowali, a krytycy początkowo nie docenili. Dopiero dekady później świat zrozumiał, że te zwierzęce dźwięki to prawdziwa rewolucja w muzyce. Cóż, lepiej późno niż wcale.
2: Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, pokazał, jak wywrócić muzyczny świat do góry nogami, rozdając muzykę za darmo i zarabiając przy tym miliony. W 2008 roku, po zerwaniu z wytwórnią, wypuścił album Ghosts od 1 do 4, oferując pierwsze utwory za darmo, a resztę za symboliczne $5. Jego strategia? Zbudować most do fanów, omijając chciwe wytwórnie. Efekt? $1,5 miliona w tydzień i 2 nominacje Grammy. Kto by pomyślał, że rozdawanie muzyki może być tak dochodowe? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1001 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono 3 psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 2 obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie.
2: W Bydgoszczy doszło do zuchwałej kradzieży luksusowego Audi prosto z salonu przy ulicy Fordońskiej. Nieznany mężczyzna odjechał w nieznanym kierunku, a policja prowadzi intensywną obławę na terenie całego powiatu. Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów działań. Gmina Choroszcz z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali m.in. inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowo-europejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Polska planuje uruchomienie pierwszych reaktorów SMR w połowie lat 30. XXI wieku. Jeremy Stein z firmy Arup podkreśla, że kluczowym atutem jest ponad 90% poparcie społeczne dla energetyki jądrowej. Pierwsze prace budowlane nad dużą elektrownią jądrową mają ruszyć już w 2028 roku. Nowoczesne reaktory SMR, oparte na sprawdzonych technologiach, mają zmniejszyć ryzyko opóźnień. Orlen Synthos Green Energy planuje budowę kilkunastu reaktorów BWRX-300. Polska ma szansę na efektywny rozwój energetyki jądrowej, korzystając z doświadczeń innych krajów. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów i Gospodarki zdecydowało o przedłużeniu ulg podatkowych na paliwa do końca maja. To część rządowego programu Ceny Paliwa Niżej, mającego chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Podstawa prawna dla niższych stawek obowiązuje do końca czerwca. Decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu na wakacje zapadnie w czerwcu. Dzięki temu kierowcy mogą liczyć na niższe ceny paliw na stacjach jeszcze przez kilka tygodni. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC-7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1002 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Pierwsza miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsat. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger. Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 25 na kanale TVP. 2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława...

0: poniedziałku do piątku o 15.05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Na Wspólnej zapowiada kolejną dawkę emocji i dramatów w odcinkach od 4217 do 4220, które zobaczymy od 25 do 28 maja. Tadek po odkryciu prawdy planuje zemstę na Łukaszu, a Kalina niespodziewanie znajduje sojusznika w walce z Kasią. Remek zaskakuje wszystkich, oświadczając się Brygidzie, a Czerski trafia do szpitala. Ola, mimo problemów, wybiera się na randkę ze Zduńskim. Kajtek komplikuje życie Damiana, a Jarek wikła się w romans. To tylko część zawirowań, które czekają bohaterów w nadchodzących odcinkach.
0: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem, gdyż plotki o wypadku Cichana wywołują spore zamieszanie. W międzyczasie Bejza podejmuje ryzykowną grę, namawiając Hancer do użycia pistoletu, co prowadzi do dramatycznego wystrzału. Cichan daje synem wolność wyboru, co może zmienić jej życie na zawsze. Melich decyduje się na rezygnację z zawodu marynarza, co również wpływa na atmosferę w rezydencji. 102 odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 17.20 na kanale TP2.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Ta inna siostra Bennett to nowy serial z uniwersum Dumy i Uprzedzenia, który zadebiutował na HBO Max w kwietniu tego roku. Produkcja skupia się na Mary Bennett, najmniej znanej siostrze, która opuszcza rodzinny dom, by rozpocząć nowe życie w Londynie. Serial, będący adaptacją powieści Janice Hadloff z 2020 roku, zaskakuje lekkością i humorem, przypominając bardziej komedię obyczajową niż klasyczny romans. Widzowie są zachwyceni, a krytycy chwalą go jako adaptację doskonałą. W głównej roli występuje Ella Brucoleri, a towarzyszą jej m.in. Indira Varma i Richard E. Grant. Serial liczy 10 odcinków, a finałowy odcinek zobaczymy 10 czerwca.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS w Sękocinie doszło do ostrych sporów zamiast oczekiwanego pojednania. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział zakaz tworzenia wewnętrznych stowarzyszeń, co uderza w inicjatywę Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Mimo napięć Morawiecki deklaruje chęć współpracy z Przemysławem Czarnkiem i pozostanie w partii. Konflikty dotyczyły także wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, co wywołało krytykę ze strony Morawieckiego.
3: Olga Tokarczuk skrytykowała decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy uznającej język śląski za regionalny. Noblistka podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu wyraziła niezrozumienie dla tej decyzji, podkreślając, że śląski jest żywą mową używaną w domach i lokalnych społecznościach. Prezydent Nawrocki argumentował, że fakty naukowe nie powinny być ustalane politycznie, co wywołało sprzeciw środowisk śląskich. Spór o status języka śląskiego wciąż trwa i może powrócić do Sejmu. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Condius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
3: Szerszenie, największe europejskie osy, mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
2: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa?
2: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę. Rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Cichopek, znana z M jak Miłość, zaskoczyła fanów powrotem do swojej dawnej fryzury. Po burzliwym rozwodzie z Marcinem Hakielem i nowym związku z Maciejem Kurzejewskim, aktorka postanowiła odsłonić swoją prawdziwą naturę. Internauci są zachwyceni jej lokami, które przypominają czasy jej młodości. Cóż, wygląda na to, że nowa miłość nie tylko uskrzydla, ale i kręci loki.
2: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu. Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski, w swoim stylu, zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
1: Toruń, miasto Pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Kamerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Kamerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20.30, ale bramy otworzą się już o 16. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat?
2: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie.
1: Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
2: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono 3 psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 2 obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: Już jutro, 15 maja, rusza system rezerwacji w nowym hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Oficjalne otwarcie tego największego nad Bałtykiem obiektu zaplanowano na 26 czerwca. Hotel oferuje 1200 pokoi, rozbudowaną strefę spa, kompleks basenowy i prywatną salę kinową. Otwarcie hotelu może znacząco zwiększyć ruch turystyczny w Pobierowie, co jest dobrą wiadomością dla lokalnej gospodarki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś nad Polskę nadciągają silne burze, które obejmą 7 województw, w tym pomorskie i kujawsko-pomorskie. IMGW ostrzega przed porywami wiatru do 75 km na godzinę oraz opadami gradu. Jutro, 15 maja, pogoda pozostanie zmienna z przelotnymi opadami i burzami, a temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie zachmurzenie i lokalne opady z temperaturą spadającą do 4 stopni na północnym zachodzie.
2: W Bydgoszczy doszło do zuchwałej kradzieży luksusowego Audi prosto z salonu przy ulicy Fordońskiej. Nieznany mężczyzna odjechał w nieznanym kierunku, a policja prowadzi intensywną obławę na terenie całego powiatu. Sprawca wciąż pozostaje na wolności. Funkcjonariusze nie ujawniają szczegółów działań. Gmina Choroszcz z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali m.in. inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka trzech kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 60. 64 lat oraz emerytów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1002 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamu Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzącym odcinkach. Czy nowy mężczyzna

0: Poirazie. Po emocjonującej konfrontacji w parku, Poiraz postanawia bacznie obserwować każdy ruch Semicha. La Promesa. Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący etap. W 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja o godzinie 15:05 na TVP2, Jimena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lopez próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD.
1: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Oleg Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Olek rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Olek zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2. Martyna i Jakub, dotychczas przyjaciele, odkryją, że ich relacja zmierza w bardziej romantycznym kierunku. Karski odwiedzi Martynę z kwiatami, co zapoczątkuje serię emocjonujących wydarzeń. Podczas wizyty dojdzie do małego wypadku, gdy Martyna się oparzy, a Jakub pospieszy jej z pomocą. To zbliży ich do siebie, choć Martyna szybko się opamięta, obawiając się komplikacji. Jakub wciąż myśli o swojej byłej żonie, Kasi, co Martyna odbiera jako zagrożenie dla ich relacji. Mimo magicznego momentu, Martyna zdecyduje się na przerwę, co może wpłynąć na przyszłość ich związku. Wszystko rozstrzygnie się w kolejnym sezonie serialu. W 1935 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń. Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki, niespodziewanie zacznie zalecać się do Kasi, co wprawi w osłupienie Anetę. Kasia, przebywająca na urlopie macierzyńskim, odwiedzi swoje dawne miejsce pracy, gdzie Aneta wywrze na niej presję, by wyznała Jakubowi prawdę o jego ojcostwie. Tymczasem Sowiński, korzystając z poufnych informacji, rozpocznie bezwzględną grę, nie cofając się przed niczym. Spotkanie z szantażystką Anką dostarczy mu kluczowych informacji, które wykorzysta przeciwko Kasi. Sytuacja stanie się niebezpieczna, gdy dyrektor zażąda od niej wysokiej ceny za milczenie.
1: W 1936 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. Natalka po raz kolejny odkłada ślub z Adamem, co wywołuje złość jej córki, Hani. Dziewczynka nie przebiera w słowach i otwarcie krytykuje matkę za jej niezdecydowanie. Hania odkrywa też, że powodem ciągłego przekładania ceremonii może być bliska relacja Natalki z dyrektorem szkoły. Ich rozmowa, podsłuchana przez Hanię, rzuca nowe światło na sytuację. Natalka stara się zachować spokój, ale podejrzenia córki wyraźnie ją wytrącają z równowagi. Finałowy odcinek przed wakacjami zapowiada się niezwykle emocjonująco. Emisja już wkrótce na antenie TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1002 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością.

0: Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormuz doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
3: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną, Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia.
2: W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię. Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Eurowizja 2026 w Wiedniu to prawdziwy festiwal kontrowersji. 5 krajów, w tym Hiszpania, zbojkotowało konkurs z powodu udziału Izraela. A atmosfera jest tak napięta, że ochroniarze musieli interweniować podczas półfinału. Alicja Szemplińska, polska reprezentantka, znalazła się w ogniu krytyki po przerwanym wywiadzie z izraelską dziennikarką, co wywołało falę hejtu w sieci. Tymczasem izraelska telewizja Kan, zamiast komentować incydent, musiała przepraszać Chorwatki za nieudany żart z ich makijażu. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy teatr emocji?
2: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
1: Marcelina Zawadzka, znana z Blasków i Cieni show biznesu, postanowiła, że jej syn nie będzie celebrytą, ale piłkarzem. Choć sama świetnie radzi sobie przed kamerami, dla swojego chłopca widzi przyszłość na boisku. Marcelina z dumą opowiada, że jej syn ma talent do piłki nożnej i marzy o tym, by rozwijał swoją pasję bez presji. Cóż, kto by pomyślał, że w domu gwiazdy rośnie przyszły Lewandowski? W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a 4 uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Love is Blind, Polska. Emocje sięgają zenitu. Julia, która szukała miłości, znalazła nie tylko Kamila, ale i sporo kontrowersji. Jej mama nie jest fanką ani Kamila, ani programu, a sama Julia unika rozmów na ten temat, skupiając się na dramie czekoladkowej. Okazuje się, że nie tylko ona dostała słodkie prezenty od Kamila, co wywołało burzę emocji. A na randce z Jackiem słowo emocjonalna okazało się iskrą zapalną. Choć Julia twierdzi, że to komplement. Cóż, miłość bywa ślepa, ale na pewno nie nudna. Natasza Urbańska znowu w centrum uwagi. Tym razem wystarczyło jedno zdjęcie z nadjeziora Como, by fani oszaleli. Artystka, znana z tego, że nigdy nie była na diecie, pozuje w samym ręczniku, odsłaniając nogi, które mogłyby zawstydzić niejedną 20-latkę. Cóż, lata lecą, a Natasza zdaje się tylko młodnieć. Czyżby odkryła tajemnicę wiecznej młodości? Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
2: Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii? Nick Cave i The Bad Seeds nie próżnują. Choć ich ostatni album Wild God wciąż rozbrzmiewa na koncertach, artyści już myślą o nowym krążku. Cave, jak to ma w zwyczaju, mimochodem zdradził na swoim blogu, że pracują nad kolejnym projektem. A dla fanów z Polski dobra wiadomość. Zespół zagra na festiwalu Open Air w Gdyni 2 lipca. Czas szykować się na muzyczne emocje. Trent Reznor, lider Nine Inch Nails, pokazał, jak wywrócić muzyczny świat do góry nogami, rozdając muzykę za darmo i zarabiając przy tym miliony. W 2008 roku, po zerwaniu z wytwórnią, wypuścił album Ghosts od 1 do 4, oferując pierwsze utwory za darmo, a resztę za symboliczne $5. Jego strategia? Zbudować most do fanów, omijając chciwe wytwórnie. Efekt? $1.5 miliona w tydzień i 2 nominacje Grammy. Kto by pomyślał, że rozdawanie muzyki może być tak dochodowe? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
2: Na warszawskiej Woli, w mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta, znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja zatrzymała mężczyznę, który zabarykadował się w łazience z nożem. Śledztwo trwa, a zatrzymany najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. W Warszawie, w okolicach dworca centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie Bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Krakowska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszukanie mieszkanki Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści podszywali się pod pracowników banku i policjantów, przekonując kobietę do przekazania pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i Warszawie, a podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policja przypomina, by zawsze weryfikować tożsamość dzwoniących i nie przekazywać pieniędzy nieznajomym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja. Środowisko sportowe pogrążone jest w żałobie po śmierci Marka Pituły, legendarnego polskiego judoki i trenera, który zmarł w wieku 61 lat. Pituła, związany przez większość życia z klubem GK z Czarni Bytom, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i cenionym szkoleniowcem. Jego nagłe odejście wstrząsnęło bliskimi i wychowankami, którzy jeszcze niedawno widzieli go aktywnie działającego w świecie sportu. Wspomnienia o jego energii i oddaniu dyscyplinie płyną z całego środowiska judo.
1: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec trzech pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości.
2: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali między innymi poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
2: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągu. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn. mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Etiopska biegaczka długodystansowa Yebrgual Melese zmarła nagle w wieku 36 lat podczas treningu w Addis Abebie. Mimo szybkiej pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Melese przygotowywała się do maratonu w Ottawie, a w swojej karierze triumfowała między innymi w maratonach w Szanghaju, Houston i Pradze. Osierociła 2 dzieci. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie, pokonując Jessica Pegulę 6-1, 6-2. W czwartek wieczorem zmierzy się z Eliną Świtoliną o miejsce w finale. Za dotychczasowe osiągnięcia w Rzymie Świątek zarobiła już 289 115 euro. Polka ma na swoim koncie 3 zwycięstwa w tym turnieju, a teraz ponownie walczy o najwyższe laury. Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Styczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1002 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poyraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poyraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
2: Złoty Chłopak to turecka telenowela, która wciąga widzów w wir emocji i dramatów. Już w czwartek, 21 maja, o godzinie 14 na TVP 1 zostanie wyemitowany 295 odcinek. W najnowszym epizodzie Ferit wraca do domu z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran, nie mogąc dłużej milczeć, zdradza Halisowi tajemnicę Ferita i Suny, co doprowadza do rodzinnego chaosu. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, próbując uratować majątek. Ferit, mimo że coraz bardziej osamotniony, nie rezygnuje z poszukiwań skradzionych diamentów, wierząc, że to jedyna droga do odzyskania zaufania dziadka. W rolach głównych występują Afra Saracoglu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor.
1: Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce.
2: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18:35 na TVP 1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem. W kamienicy dochodzi do oskarżenia o kradzież, co stawia Sylwię w trudnej sytuacji. Leonor unika publicznych wyjść z Inigiem, a generał Zavala próbuje otruć Sylwię, nie wiedząc, że ta sprytnie podmieniła flakonik. Tymczasem Diego stara się odkryć, kto stoi za śmiercią Martina. Madrycka kamienica pełna jest intryg i tajemnic, które trzymają widzów w napięciu. To prawdziwa uczta dla miłośników dramatycznych zwrotów akcji.
1: W 3385 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgają zenitu. Sebastian wywiera presję na Dominikę, by zakończyła współpracę z Renatą, która zmaga się z uzależnieniem. Tymczasem w Las Vegas Bruno zaskakuje Karolinę propozycją szybkiego ślubu. Młodzi bohaterowie, Ewa i Romeo, po udanej studniówce znikają bez śladu, co wywołuje niepokój wśród ich bliskich. Justin potajemnie wynajmuje pokój hotelowy dla Oliwki, co Kajtek chce wykorzystać do szczerej rozmowy z byłą partnerką. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:05 na kanale TVP 2. Serial od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne miłości, trudnych wyborów i życiowych zakrętów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Jasper Sołtysiewicz, Adrianna Biedrzyńska i Stanisława Celińska.
2: Panna Młoda w 102 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Mukadder traci panowanie nad sobą, co zmusza Hancer do szukania sposobów na przetrwanie wrogich ataków. Rodzina Develioglu staje przed trudnym wyzwaniem.

0: początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
1: W 1935 odcinku M, jak miłość, Aneta stanie przed trudnym wyborem. Karski, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, odwiedzi klinikę. To idealna okazja dla Anety, by wyjawić mu prawdę. Jednak lekarka zmaga się z wyrzutami sumienia. Chodakowska, przytłoczona ciężarem sekretu, niemal wyznaje Jakubowi, że to on jest ojcem małej Zosi. Mimo to Aneta postanawia zachować tajemnicę i żąda od Kasi, by sama ujawniła prawdę. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55. Na TVP2. Czy Aneta złamie zmowę milczenia? Przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1001 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 9 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Przelotne opady będą częścią majowej wiosny, dodając jej charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
2: Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV przypomniał o 45. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Papież podkreślił znaczenie Matki Bożej Fatimskiej i modlitwy o pokój, zwracając uwagę na potrzebę jedności i nadziei w dzisiejszym świecie. Leon XIV skierował także słowa do Polaków, zachęcając do modlitwy za dzieci, przystępujące do pierwszej komunii świętej. Podczas festiwalu w świątyni w stanie Kerala w Indiach doszło do tragicznego incydentu. Słoń wpadł w szał, zabił 34-letniego mężczyznę i zniszczył samochód. Zwierzę zostało przyprowadzone na uroczystość, co jest częstą praktyką w tej części kraju. Jednak hałas i tłumy mogły wywołać u niego stres i agresję. W Indiach takie incydenty zdarzają się regularnie. Co roku giną setki ludzi w starciach ze słoniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
2: Szerszenie, największe europejskie osy, mogą być przyciągane do ogrodów przez niektóre rośliny. Szczególnie kuszą je drzewa owocowe, takie jak jabłonie czy grusze, oraz intensywnie pachnące krzewy, jak jaśminowce i lilaki. Aby uniknąć ich obecności, warto regularnie usuwać opadłe owoce i ostrożnie dobierać rośliny w pobliżu domu. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się tych owadów w naszym otoczeniu. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filiks, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filiks, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1002 hektopaskali. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Eurowizja 2026 jeszcze się nie skończyła, a już mamy niezłą dramę. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem, ale to komentarze Kajach i Ralfa Kamińskiego wywołały prawdziwą burzę. Artyści docenili prostotę Alicji, co wielu odebrało jako przytyk do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowych show. Internet podzielił się na dwa obozy. Jedni chwalą minimalizm, inni bronią spektakularnych efektów. Kto by pomyślał, że Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i pole bitwy na słowa.
2: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę – rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Cichopek, znana z M jak Miłość, zaskoczyła fanów powrotem do swojej dawnej fryzury. Po burzliwym rozwodzie z Marcinem Hakielem i nowym związku z Maciejem Kurzejewskim, aktorka postanowiła odsłonić swoją prawdziwą naturę. Internauci są zachwyceni jej lokami, które przypominają czasy jej młodości. Cóż, wygląda na to, że nowa miłość nie tylko uskrzydla, ale i kręci loki.
2: Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu. Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znów w centrum uwagi. Tym razem nie tylko o alimenty chodzi, ale i o rodzinne dramaty. Rutkowski, w swoim stylu, zapowiedział, że może odbudować relacje z synem, ale tylko jeśli ten stanie się całkowicie samodzielny. Ciekawe, czy 18 lat to wystarczająco, by spełnić te wymagania. A może syn będzie musiał poczekać do 20, by zasłużyć na rozmowę z ojcem. Oj, szykuje się kolejna medialna saga.
1: Toruń, miasto Pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat?
2: Ghost znowu na ekranach kin. Po sukcesie Right Here, Right Now zespół Tobiasa Forge'a zapowiada nowy koncertowy film, który trafi do kin w sierpniu. Materiał zarejestrowano podczas gorących koncertów w Meksyku, a całość utrzymana jest w tajemnicy, niczym najlepszy sekret. Tymczasem Forge, zmęczony ciągłym biegiem, planuje przerwę, by spędzić czas z rodziną, zanim dzieci wyfruną z gniazda. Ciekawe, co jeszcze wymyśli, gdy już odpocznie.
1: Szwajcaria znów próbuje podbić Eurowizję, tym razem z Weroniką Fusaro na czele. Ta 28-letnia artystka z Thun, znana z mieszanki popu, soulu i rocka, wystąpi w drugim półfinale z utworem Alice. Ciekawe, czy jej piosenka o kobiecie, która nigdy nie dochodzi do głosu, zdoła przebić się do finału. A może to tylko kolejny rollercoaster emocji, który zakończy się przedwcześnie. Finał już 16 maja w Wiedniu.
2: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza rzeźkość sprzyja aktywności. Wystarczy cieplejsza bluza i wygodne buty.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnej napaści na 16-letniego Artema i jego znajomych. Grupa agresorów zaatakowała nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku, co skończyło się poważnymi obrażeniami Artema, który trafił do szpitala i przeszedł operację. Warszawska policja intensywnie poszukuje sprawców, jednak dotychczasowy materiał dowodowy nie wskazuje na podłoże narodowościowe ataku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono 3 psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fundacja Zwolnieni z Teorii opublikowała ranking szkół ponadpodstawowych na 2026 rok, wyróżniając te, które uczą praktycznych umiejętności. Na pierwszym miejscu znalazło się 19 Liceum Ogólnokształcące imienia Powstańców Warszawy, którego uczniowie zrealizowali 53 inicjatywy społeczne. Ranking podkreśla znaczenie rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie, które są kluczowe w dzisiejszym świecie.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 2 obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach doszło do protestu przeciwko planowi oszczędnościowemu uczelni. Demonstranci zarzucają władzom cięcia kosztem studentów i pracowników oraz brak dialogu. Interwencja ochrony i obecność policji dodatkowo zaostrzyły sytuację. Kolejna demonstracja zaplanowana jest na 18 maja, a spór wokół oszczędności pokazuje napięcia na uczelni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zawierciu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy pijany 38-latek zaatakował nastolatków w parku przy ulicy Ściegiennego. Mężczyzna rzucał butelkami i zniszczył rower jednego z chłopców. Policja szybko obezwładniła agresora, który miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i grozi mu kara do 5 lat więzienia.
2: Gmina Choroszcz z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali między innymi inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha. Kłodzko na Dolnym Śląsku, zaledwie 90 km od Wrocławia, zachwyca romantycznymi kanałami i malowniczą starówką przypominającymi południowoeuropejskie miasteczka. Mieszanka 3 kultur, czeskiej, niemieckiej i polskiej, nadaje miastu unikalny charakter. Kanał Młynówka oferuje rejsy gondolą, a gotycki most Świętego Jana przyciąga turystów swoją architekturą. Nad miastem góruje twierdza Kłodzko, oferująca widoki przypominające toskańskie krajobrazy.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Lubinie trwa intensywna obłoka.
2: Sława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie Herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33-procentowym udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 60. 64 lat oraz emerytów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Saab i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały strategiczną umowę o współpracy w domenie morskiej. Porozumienie przewiduje utworzenie w Polsce Centrum Technologii Podwodnych oraz wspólną produkcję zaawansowanych dronów morskich. Firmy planują również współpracę w zakresie serwisowania okrętów oraz włączenie PGZ do globalnych łańcuchów dostaw Saab. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku i wschodniej flance NATO. To ważny krok w rozwoju polskich kompetencji morskich i integracji z międzynarodowym przemysłem obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z wielkimi zmianami. Natalia Zwoleńska, grana przez Marię Dejmek, przejdzie spektakularną metamorfozę. Nowa fryzura z grzywką sprawi, że będzie nie do poznania. Ale to nie koniec zmian, ponieważ jej życie osobiste i zawodowe również ulegnie rewolucji. Po rozstaniu z Cezarym Natalia zacznie nowe życie w nowym miejscu. Jej kancelaria także przejdzie przemianę, a do zespołu dołączy nowy bohater, grany przez Gamu Fala. Czy nowy mężczyzna w jej życiu przyniesie kolejne niespodzianki? O tym przekonamy się w nadchodzącym odcinkach. W 924 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Konflikt między Poirazem a Semichem eskaluje, gdy Semich doprowadza do aresztowania Poiraza. Wykorzystując sytuację, Semich zabiera Nanę i Yusufa na piknik, próbując zyskać ich sympatię. Jednak Poiraz szybko opuszcza komisariat i rusza do parku, gdzie widok ukochanej z rywalem wywołuje w nim zazdrość. Semich, chcąc utrzymać kontrolę, kradnie telefon Nany, by Poiraz nie mógł się z nią skontaktować. Mimo starań Semicha, Nana nie przestaje myśleć o Poirazie. Po emocjonującej konfrontacji w parku, Poiraz postanawia bacznie obserwować każdy ruch Semicha. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący etap. W 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, o godzinie 15:05 na TVP2, Jimena powraca do posiadłości, siejąc postrach wśród służby. Pelayo i Lorenzo knują niebezpieczny plan przemytu broni, wykorzystując produkcję konserw i dżemów. Tymczasem Catalina wdaje się w ostrą kłótnię z Markizą Cruz, co zaostrza ich już napięte relacje. W kuchni Teresa i Virtuz zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesnymi wspomnieniami. Lope próbuje przekonać Werę do wizyty u ojca, ale dziewczyna pozostaje nieugięta. Wszystkie te wątki można śledzić od poniedziałku do piątku, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD.
1: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Olek Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Olek rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Olek zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o godzinie 20:55 na TVP2. Martyna i Jakub, dotychczas przyjaciele, odkryją, że ich relacja zmierza w bardziej romantycznym kierunku. Karski odwiedzi Martynę z kwiatami, co zapoczątkuje serię emocjonujących wydarzeń. Podczas wizyty dojdzie do małego wypadku, gdy Martyna się oparzy, a Jakub pospieszy jej z pomocą. To zbliży ich do siebie. Choć Martyna szybko się opamięta, obawiając się komplikacji. Jakub wciąż myśli o swojej byłej żonie, Kasi, co Martyna odbiera jako zagrożenie dla ich relacji. Mimo magicznego momentu, Martyna zdecyduje się na przerwę, co może wpłynąć na przyszłość ich związku. Wszystko rozstrzygnie się w kolejnym sezonie serialu. W 1935 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń. Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki, niespodziewanie zacznie zaledwie...

0: 195. odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ferit wraca do rezydencji z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran ujawnia tajemnicę o zastawieniu domu, co prowadzi do wybuchu gniewu Halisa. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, by ratować majątek. Ferit, mimo izolacji, nie poddaje się i wciąż szuka Naciego, wierząc, że odzyskanie diamentów przywróci mu honor. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1001 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 9 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
3: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną, Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia.
2: W Illinois doszło do brutalnego morderstwa 43-letniej Polki, Catherine Torbick. Jej partner, 56-letni Kevin D. Motykie, został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, napaść seksualną i przemoc domową. Prokuratura ujawniła, że Motykie przez 7 godzin torturował kobietę, a jej ostatnie chwile nagrał telefonem. Sąd zdecydował o jego zatrzymaniu do czasu procesu, który odbędzie się 29 maja.
3: W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię. Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W polskim Sejmie doszło do nietypowego incydentu. Poseł Bronisław Foltyn z Konfederacji pojawił się na mównicy z wielkim pudłem stylizowanym na opakowanie prezerwatyw z wizerunkiem premiera Donalda Tuska. Akcja miała zwrócić uwagę na sprawę Tomasza Sidorczuka, który opublikował nagranie z zakupów prezerwatyw na fakturę KPRM, co zakończyło się postępowaniem karnym skarbowym. Poseł Foltyn wypuścił również balonik z wizerunkiem premiera, co spotkało się z krytyką prowadzącej obrady Doroty Niedzieli.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji. Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
2: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytówką Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji. Eurowizja 2026 w pełnym rozkwicie. Drugi półfinał za nami, a z 15 państw tylko 10 szczęśliwców przeszło do finału. Wśród nich Bułgaria, Rumunia, Czechy i Norwegia. Jurorzy, którzy wrócili po 3-letniej przerwie, razem z widzami zdecydowali o losach uczestników. Finał już w sobotę, więc czas przygotować popcorn i zasiąść przed telewizorami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na scenie Eurowizji 2026 w Wiedniu, zamiast triumfatora z ubiegłego roku, JJ, pojawili się gospodarze, prezentując coś, co można by nazwać techniczną katastrofą. Złamany maszt, zbyt silne podmuchy wiatru i zrujnowana fryzura prowadzącej to tylko niektóre z atrakcji tego spektaklu. Okazuje się, że to wszystko było zaplanowaną satyrą, choć JJ, którego utwór Wasted Love był parodiowany, nie wydawał się zachwycony. Cóż, nie każdy żart trafia w gusta wszystkich.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym.
1: Natalia Grosiak znowu zaskakuje. Jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii?
2: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Luva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pearl Jam, jeden z gigantów rocka, po roku ciszy wraca na scenę. Zespół zapowiedział swój pierwszy koncert w 2026 roku na festiwalu Ohana w Kalifornii. Jednak tajemnicą pozostaje, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona. Czyżby sami członkowie zespołu jeszcze tego nie wiedzieli? Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedzi i nowe dźwięki od legend grunge'u.
2: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfair. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju. A to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła. A na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. W najnowszym teledysku do singla In The Stars Mick Jagger i spółka wracają do lat 70. dzięki technologii deepfake. Album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca, obiecuje połączenie klasycznego brzmienia z nowymi muzycznymi kierunkami. A wszystko to w towarzystwie aktorki Odessy Azion, która spełnia swoje marzenie, występując z legendarnym zespołem. Czyżby Stonesi odkryli eliksir młodości? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą tak samo 13 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, co ogłosił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Decyzja ta jest wynikiem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakazują uznawanie takich małżeństw zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Działanie to wywołało dyskusję na temat nadrzędności prawa unijnego nad Konstytucją RP. Polski rząd planuje przygotować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
2: Na Moście Świętokrzyskim w Warszawie doszło do brutalnego pobicia 16-letniego Artema, który spacerował z przyjaciółmi. Nastolatek został zaatakowany przez grupę napastników, co skończyło się pęknięciem czaszki i koniecznością operacji. Policja prowadzi intensywne działania, aby odnaleźć sprawców tego ataku. Stan Artema jest poważny, a sprawa wstrząsnęła opinią publiczną.
1: Na warszawskiej Woli, w mieszkaniu przy ulicy Jana Olbrachta, znaleziono ciało 67-letniej kobiety. Policja zatrzymała mężczyznę, który zabarykadował się w łazience z nożem. Śledztwo trwa, a zatrzymany najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Mieszkańcy bloku są w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na nadchodzącą tragedię. W Warszawie, w okolicach Dworca Centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie Bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krakowska policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o oszukanie mieszkanki Krakowa na blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Oszuści podszywali się pod pracowników banku i policjantów, przekonując kobietę do przekazania pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i Warszawie, a podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policja przypomina, by zawsze weryfikować tożsamość dzwoniących i nie przekazywać pieniędzy nieznajomym. W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja.
2: W Sosnowcu zapadł przełomowy wyrok w sprawie tragicznego wypadku z września 2023 roku, kiedy to zawalił się balkon kamienicy przy ulicy Czystej. W wyniku katastrofy zginęła Sylwia Stawiszyńska, a jej mąż Robert doznał poważnych obrażeń. Sąd okręgowy uchylił wcześniejsze umorzenie postępowania wobec trzech pracowników Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, co oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta przyniosła ulgę rodzinie ofiary, która od początku domagała się sprawiedliwości.
1: W Bydgoszczy doszło do szaleńczego pościgu, który zakończył się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy Audi. Mężczyzna pędził z prędkością 113 km na godzinę w terenie zabudowanym. Jechał pod prąd i stwarzał zagrożenie dla innych. Okazało się, że był poszukiwany, prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie substancje odurzające. Grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
1: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach.
1: Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu, po szczegółowej analizie sytuacji. Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Eliną Świtoliną w półfinale turnieju w Rzymie. Obie zawodniczki znają się dobrze, a ich dotychczasowy bilans to 4 zwycięstwa dla Polki i 2 dla Ukrainki. Świtolina, która w tym sezonie prezentuje świetną formę, awansowała na 10. miejsce w rankingu. Zwyciężczyni tego pojedynku spotka się w finale z Coco Gauff. Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1002 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poiraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poiraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
2: Złoty Chłopak to turecka telenowela, która wciąga widzów w wir emocji i dramatów. Już w czwartek, 21 maja, o godzinie 14 na TVP1 zostanie wyemitowany 295 odcinek. W najnowszym epizodzie Ferit wraca do domu z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran, nie mogąc dłużej milczeć, zdradza Halisowi tajemnicę Ferita i Suny, co doprowadza do rodzinnego chaosu. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, próbując uratować majątek. Ferit, mimo że coraz bardziej osamotniony, nie rezygnuje z poszukiwań skradzionych diamentów, wierząc, że to jedyna droga do odzyskania zaufania dziadka. W rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor.
1: Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce. Dziedzictwo w 924 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Semich knuje intrygę, by pozbyć się Poiraza i spędzić dzień z Naną i Yusufem. W środę, 20 maja, o godzinie 16:05 na TVP1 zobaczymy, jak Semich wpakuje Poiraza do aresztu, by zająć jego miejsce na pikniku. Jednak Poiraz nie da się tak łatwo wyeliminować i w końcu dołączy do reszty w parku. Między nim a Semichem dojdzie do ostrej konfrontacji, która może zmienić wszystko. Czy Semichowi uda się zdobyć zaufanie Nany i Marian? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4720 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18 na TVP1, czeka nas wiele emocji. Mariola przeżywa trudne chwile związane z wyjazdem Oskara do Hamburga, a jej łzy uświadamiają mu, jak ważna jest dla niej ta relacja. Tymczasem Agnieszka i Janusz wracają z Katowic szybciej, niż się spodziewano, co przynosi radość ich bliskim. Kalina i Darek zbliżają się do siebie, planując wspólną kolację po zakończeniu prac przy instalacji paneli. Kornel przygotowuje się do trasy koncertowej, ale napięcie w jego związku z Ulą wciąż rośnie. Serial Klan to opowieść o życiu rodziny Lubiczów, pełna codziennych wyzwań i emocji, które od lat przyciągają widzów przed telewizory. Produkcja będzie gościć na ekranach przynajmniej do połowy 2027 roku, oferując jeszcze wiele niezapomnianych chwil.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 395 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ximena zaskakuje wszystkich decyzją o pozostaniu w pałacu na stałe, co wywołuje niepokój wśród służby i gniew Manuela. Tymczasem Pelayo i Lorenzo potajemnie angażują się w niebezpieczny proceder przemytniczy, wykorzystując legalny biznes. W kuchni Teresa i Virtudes zacieśniają więzi, dzieląc się osobistymi sekretami. Konflikty narastają również między Kataliną a Markizą Cruz, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę w pałacu. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. W 1936 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa burza emocji. Natalka po raz kolejny odkłada ślub z Adamem, co wywołuje złość jej córki, Hani. Dziewczynka nie przebiera w słowach i otwarcie krytykuje matkę za jej niezdecydowanie. Hania odkrywa też, że powodem ciągłego przekładania ceremonii może być bliska relacja Natalki z dyrektorem szkoły. Ich rozmowa, podsłuchana przez Hanię, rzuca nowe światło na sytuację. Natalka stara się zachować spokój, ale podejrzenia córki wyraźnie ją wytrącają z równowagi. Finałowy odcinek przed wakacjami zapowiada się niezwykle emocjonująco. Emisja już wkrótce na antenie TVP2. 1935 odcinku M jak miłość Aneta stanie przed trudnym wyborem. Karski, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, odwiedzi klinikę. To idealna okazja dla Anety, by wyjawić mu prawdę. Jednak lekarka zmaga się z wyrzutami sumienia. Kodakowska, przytłoczona ciężarem sekretu, niemal wyznaje Jakubowi, że to on jest ojcem małej Zosi. Mimo to Aneta postanawia zachować tajemnicę i żąda od Kasi, by sama ujawniła prawdę. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Aneta złamie zmowę milczenia? Przekonamy się już wkrótce.

0: Super Express.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura przygotowała wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Jednak procedura czeka na decyzję sądu w sprawie aresztu. Ziobrze zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Sąd w Warszawie ma rozpatrzyć zażalenie na areszt 8 września. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że wniosek jest gotowy, by przyspieszyć działania sądu. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
3: Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Filix podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
2: W Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Wiedeń znów w centrum uwagi, bo to właśnie tam odbywa się 70. konkurs piosenki Eurowizji. Alicja Szemplińska z Polski już zapewniła sobie miejsce w finale, a teraz czas na drugi półfinał, gdzie 15 artystów z różnych krajów walczy o 10 miejsc w wielkim finale. Wśród nich m.in. Dara z Bułgarii, Dziwa z Azerbejdżanu i Aleksandra Kapitanescu z Rumunii. Wielki finał już 16 maja, a emocje sięgają zenitu.
2: Wielki finał polskiej edycji Love is Blind już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa? Czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie. A tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną.
1: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
2: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną. W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Justyna Steczkowska nie pozostała dłużna Kajach, która skrytykowała jej zeszłoroczny występ na Eurowizji, sugerując, że można zrobić show bez wygibasów i latania w przestworzach. Steczkowska odpowiedziała na Instagramie, zapraszając Kaja do wspólnego śpiewania kilka metrów nad ziemią podczas festiwalu w Sopocie. Ciekawe, czy Kaja podejmie wyzwanie i pokaże, jak to się robi bez tanich wygibasów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Toruń, miasto Pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po dwóch latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20.30, ale bramy otworzą się już o 16. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat? Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip.
2: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to podobnie 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura w sam raz na długi spacer po lesie z lekką kurtką.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono trzy psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne. W Otwocku urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała trzech sprawców, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu na 3 miesiące, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.
2: Wczoraj w Baranowie doszło do wypadku z udziałem wiatrakowca, który zapalił się po upadku. Strażacy z Grodziska Mazowieckiego szybko ugasili płomienie i udzielili pomocy dwóm poszkodowanym osobom. Obie zostały przetransportowane do szpitala. W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów Straży Pożarnej.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy.
2: W Krakowie doszło do oszustwa metodą na policjanta, w wyniku którego 32-letnia kobieta straciła blisko 310 tysięcy złotych i 10 tysięcy dolarów. Przestępcy, podając się za pracownika banku i policjanta, zmanipulowali kobietę, by przekazała im swoje oszczędności. Policja szybko zareagowała, zatrzymując dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o to przestępstwo. Grozi im do 10 lat więzienia.
1: Matura z geografii w 2026 roku cieszy się dużą popularnością na poziomie rozszerzonym. Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale także umiejętność analitycznego myślenia i pracy z różnorodnymi materiałami źródłowymi. Kluczowe zagadnienia do powtórki obejmują geografię fizyczną i społeczno-gospodarczą, a także pracę z mapą. Oficjalne arkusze maturalne i propozycje odpowiedzi będą dostępne po publikacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie. Na Śląsku, w Katowicach, powstał niezwykły lawendowy ogród, który przyciąga mieszkańców i turystów swoim urokiem. Znajduje się w dzielnicy Ochojec i oferuje ponad 1000 krzewów lawendy oraz liczne zioła i rośliny ozdobne. To miejsce nie tylko relaksu, ale także spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Lawendy. Dzięki wspólnej pracy lokalnej społeczności, ogród stał się prawdziwą oazą spokoju w sercu aglomeracji.
2: Gmina Choroszcz z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali między innymi inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników.
1: Policjantka z Legnicy, Katarzyna Job, walczy o powrót do zdrowia po rozległym udarze, którego doznała 27 kwietnia. Jej życie uratował 9-letni syn Filip, który szybko wezwał pomoc. Katarzyna, znana z wielkiego serca i zaangażowania w służbie, teraz potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy, którą kocha.
2: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
1: Na wrocławskim osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa. Zwłoki znaleziono w domu przy ulicy Sierakowskiego, a zgłoszenie złożył syn ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci. Mieszkańcy osiedla są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł 49 groszy brutto.
1: Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego.
0: Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. Benzyna 95 kosztować będzie ponad 6 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł za litr. Obniżki te są częścią tarczy antyinflacyjnej, mającej na celu złagodzenie skutków inflacji. Kluczowe działania to czasowa obniżka akcyzy i VAT-u na paliwa. Akcyza została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, a VAT obniżono z 23% do 8%. Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje przestrzeganie tych cen, a za ich przekroczenie grozi kara do 1 000 000 zł.
1: Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Marynarka wojenna USA ogłosiła, że przyszłe pancerniki typu Trump będą napędzane energią jądrową. Decyzja ta ma zapewnić jednostkom niemal nieograniczony zasięg i ogromną moc dla nowoczesnych systemów uzbrojenia. Koszt jednego pancernika szacowany jest na $17 miliardów, co budzi obawy o finansowanie i możliwości przemysłu stoczniowego. Program budowy 15 jednostek ma potrwać do 2055 roku i pochłonąć do $700 miliardów. To historyczna zmiana, ponieważ od lat 90. XX wieku marynarka wojenna nie posiadała bojowych okrętów nawodnych z napędem atomowym poza lotniskowcami. Decyzja ta kończy spekulacje i wyznacza nowy kierunek dla amerykańskiej floty.
0: Grupa WB podpisała strategiczne porozumienie z rumuńską firmą Romaero, koncentrując się na rozwijaniu bezzałogowych systemów powietrznych dla rumuńskiego Ministerstwa Obrony. Współpraca obejmuje montaż i produkcję amunicji krążącej Warmate w Rumunii, co ma wzmocnić lokalne zdolności produkcyjne i zaspokoić potrzeby europejskich rynków. Umowa została podpisana podczas targów BSDA w Bukareszcie. System Gladius, będący kluczowym elementem współpracy, już jest używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i teraz trafi do rumuńskiej armii. To partnerstwo wzmacnia bezpieczeństwo w regionie i podkreśla długofalową współpracę między Polską a Rumunią.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1002 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach pojawi się nowa postać. Michał, grany przez Gamu Fala. Aktor, znany z pierwszej miłości, dołączy do obsady hitowego serialu TP2. Michał nie będzie prawnikiem, lecz kurierem, który odwiedzi kancelarię Natalii. Po rozstaniu z Cezarym, życie Natalii przejdzie wiele zmian, zarówno osobistych, jak i zawodowych. W kancelarii pojawi się nowa energia, a taneczne powitanie Michała nie jest przypadkowe. Gamu Fall niedawno wygrał Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Czy Michał zdobędzie serce Natalii? To pytanie nurtuje fanów, a odpowiedź poznamy już wkrótce.
3: W 924 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Konflikt między Poirazem a Semichem eskaluje, gdy Semich doprowadza do aresztowania Poiraza. Wykorzystując sytuację, Semich zabiera Nanę i Yusufa na piknik, próbując zyskać ich sympatię. Jednak Poiraz szybko opuszcza komisariat i rusza do parku, gdzie widok ukochanej z rywalem wywołuje w nim zazdrość. Semich, chcąc utrzymać kontrolę, kradnie telefon Nany, by Poiraz nie mógł się z nią skontaktować. Mimo starań Semicha, Nana nie przestaje myśleć o Poirazie. Po emocjonującym konfrontacji w parku, Poiraz postanawia bacznie obserwować każdy ruch Semicha. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Olek Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Olek rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Czy Olek zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20.15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
3: Pierwsza miłość zbliża się do emisji 4221 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 21 maja o godzinie 18 na kanale Polsa. W tym odcinku Lucynka postanawia pomóc Jędrkowi i Klaudii, organizując przyjęcie urodzinowe, które ma ich zbliżyć. Jednak jej plan szybko wymyka się spod kontroli, prowadząc do nieoczekiwanych wydarzeń. Marta nie ustaje w walce o swoje racje, co prowadzi do konfrontacji z Szymonem. Seweryn traci nadzieję na odzyskanie Kazanowej, ale Śmiałek nie zamierza się poddać i przygotowuje plan, który może odmienić losy przyjaciela. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów, łącząc różne gatunki i poruszając trudne tematy społeczne. W obsadzie znajdują się m.in. Grażyna Wolszczak, Ewa Gawryluk i Karol Strasburger.
2: Serial Akacjowa 38 powraca z odcinkiem 873, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 18.35 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Ursula wraca wspomnieniami do młodości, kiedy jej rodzice planowali dla niej małżeństwo z bogatym Rosjaninem.

0: niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Chłodniejszy dzień pozwala złapać oddech, idealny na rower w sportowej kurtce.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Amerykańska armia niespodziewanie wstrzymała przerzut ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Decyzja zaskoczyła wojskowych, ponieważ część żołnierzy była już w Europie, a sprzęt płynął zgodnie z planem. Pentagon nie podał powodów tej decyzji, ale szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnia, że nie dotyczy ona Polski. W tle pojawiają się doniesienia o problemach finansowych amerykańskiej armii. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
3: We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy. Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry. Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
4: Ja jestem Kasia Nojek i mam 60 lat i 7 miesięcy.
5: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość i tę wiedzę, którą masz teraz?
4: Kasia 20-letnia. Ja chyba tak nie wierzyłam w siebie wtedy, więc więcej wiary w siebie. No i spełniaj swoje marzenia. Najpierw zajrzyj w głąb siebie, zobacz, czego ty chcesz od życia i potem krocz tą drogą. To chyba bym tej 20-latce powiedziała.
5: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 10, 30 albo nawet 50 lat starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Krettek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Czy jesteś zadowolona z życia?
4: Tak reasumując, zbierając wszystko i odpowiadając jednym słowem, to tak. Mam bogate życie, że tak powiem, więc były i wzloty, i upadki. Ale zawsze coś z czegoś wypływa. Więc gdyby coś się nie zadziało, to następna rzecz też by się nie zadziała, na przykład jak coś złego, a potem dobrego, więc w zasadzie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona.
5: A co ci przynosi radość, szczęście? W życiu ogólnie i też w takim codziennym?
4: Kontakt z naturą. Dosyć późno to odkryłam, że lubię grzebać w ziemi, chodzić po łąkach, zbierać rośliny. To jest wtedy taki czas dla mnie, tak? Bo zazwyczaj to są samotne spacery i samotne działania gdzieś tam w ogródku.
5: Późno to znaczy kiedy?
4: No, ja kupiłam dom na wsi, tak? I jakby to nie był dom do stałego mieszkania, ale wakacje tam z dziećmi spędzałam. No i siłą rzeczy pomyślałam, że dobrze by było mieć swoje warzywa. No i od tego się zaczęło. W ogóle nie miałam pojęcia o tym, bo w domu nigdy w rodzinie nikt nie miał działki, nie było jakby za mojego życia, tak? Ja nie znałam czegoś takiego, więc...
5: Tak dopytuję, bo ja zupełnie wszystko mi schnie.
4: Tak, musiałam się wszystkiego sama dowiadywać, sama próbować. Też śmiesznie, bo byłam jedyną osobą na wsi, mimo że byłam z miasta, która miała ogródek. I panie, które tam mieszkały, po mnie potem zaczęły naśladować, zakładały warzywne ogródki.
5: Także. Czyli to jest taka rzecz, która powiedzmy w codziennym życiu, kiedy masz ten czas dla siebie, to ci przynosi radość? A jakbyś miała tak ogólnie powiedzieć, co jest według ciebie na przykład najważniejsze w życiu?
4: Myślę, że szacunek do siebie, znaczy, żeby w życiu tak postępować, żeby być siebie, no właśnie, może niezadowolonym, nie, tylko żeby móc sobie potem w odbicie w lustrze spojrzeć.
5: I jakby akceptować to odbicie?
4: Czy tak, może... tak. No właśnie o to chodzi, żeby to, co robię, no nie tylko było przyjemne, ale żeby było jakąś wartością dla mnie. Żeby nie działać wbrew sobie, może w ten sposób.
5: Mówiłaś o tych wzlotach i upadkach. Od czego chciałabyś zacząć? Bo bym chciała tak troszkę przeskanować, jeśli masz ochotę.
4: Chyba od przyjemnych, no chociaż nie zakończyć niedobrym, też nie. Ale nie, dobrze, zacznijmy od dobrego.
5: Okay. To z czego jesteś dumna?
4: Ja myślę, że ja jestem z siebie dumna. Z siebie, że sobie w wielu sytuacjach poradziłam, że wiele potrafię, że się wiele nauczyłam, że jestem ciekawa życia. Tak.
5: A czy przeżywasz prawdziwą miłość?
4: O, no to jest trudne pytanie, bo co to jest prawdziwa miłość? No są różne rodzaje miłości, tak? Wiem, że kocham siebie na pewno i to jest ta prawdziwa miłość. Wiem, że byłam kochana przez moją mamę. I tak ostatnio, bo mama odeszła rok temu i jak robiłam jakąś prowadzoną medytację, trzeba było w głąb serca wejść i wtedy właśnie przyszła do mnie taka myśl, że już nie ma takiej osoby, która by mnie tak bezwarunkowo i prawdziwie kochała, że to tylko matka potrafi tak kochać, więc byłam kochana. Natomiast taka miłość partnerska, to zawsze się mijałam z moimi partnerami. Byłam kochana, ale ja tej osoby nie kochałam, a potem ja byłam bardzo zakochana, natomiast mimo, że z tą osobą byłam dość długo w życiu, to ta miłość nie była odwzajemniona, więc nie, no to jest trudne pytanie. Mhm.
6: Często szukam po prostu jakichś takich przepisów na to, jak budować te relacje, żeby one rzeczywiście były trwałe, chociaż mówi się o tym, niektórzy naukowcy mówią, że my wcale nie jesteśmy monogamistami, tak jeśli chodzi o gatunek, tak?
4: Tak, więc... to znaczy ja myślę, że ja nie miałam wzorca, bo tata zmarł, jak ja miałam rok i 10 miesięcy, więc moja mama potem nie związała się z nikim, więc dorastałam w domu, gdzie nie było tego partnerstwa. Bo no, trudno powiedzieć, że ja przez ten rok i 10 miesięcy w ogóle nie pamiętam tego okresu, raczej się nie pamięta, więc nie miałam takiego wzorca. Jak moje dzieci mnie potem pytało o różne takie życiowe sprawy, to ja mówię, ale słuchajcie, ja specjalistką od związków nie jestem, jak sami wiecie, natomiast ja bym chciała, żeby to było tak czy tak, tak? Albo ja bym to tak widziała.
6: No jakbyś widziała właśnie. Taki wymarzony.
4: Ja myślę, że to powinna być taka obopólna wymiana, dawanie i branie w równowadze. No właśnie szacunek wzajemny do siebie, wspieranie się. No tak to widzę, tak? Tak bym chciała, natomiast nie wiem, czy to jest takie, czy nie jest zbyt utopijne. Chociaż znam takie pary. Chociaż niewiele chyba. Znaczy ja myślę, że też ludzie przez całe życie się uczą bycia ze sobą, bo każdy z nas się zmienia. Nigdy nie jesteśmy, jak na przykład poznajemy kogoś w wieku tam 20 paru lat i decydujemy się na bycie razem, to nie jest powiedziane, że do końca życia będziemy takimi samymi ludźmi, tak? Bo jeden się rozwija, inny nie, albo w innym kierunku się rozwija i te drogi mogą się rozejść, więc tak naprawdę nie wiem, jaka jest recepta na związek. Ale właśnie, jak jest akceptacja i nawet jak ludzie idą w różne strony, to jak się właśnie akceptuje to, co robi druga strona, ma się do niego zaufanie, to myślę, że można zbudować, więc cały czas wierzę, że się da.
6: Jeśli chodzi o jakieś przełomowe momenty w twoim życiu, czy masz takie, może jeden jest...
4: No dobrze, na pewno śmierć mojego ojca, tak? Mm-hmm. No to jest coś, co jakby rzutowało na ukształtowanie mnie jako osoby, jako kobiety, bo no, w życiu dziewczynki ojciec jest ważną osobą. No to mówię, to już potem jakby przez całe życie gdzieś tam się odzywa, tak, wybór partnera i tak dalej. To wszystko to ma wpływ, więc myślę, że to jest ważne. Drugą taką historią w moim życiu, ważną, taki niespodziewany wyjazd do Azji, nieplanowany zupełnie. Po prostu mój partner musiał kogoś zastąpić i ta decyzja jego wyjazdu zapadła w 3 dni, no a potem no, ja stwierdziłam, że no, ja nie mogę, bo mieliśmy już dziecko, nie mogę zostać tu, on wyjeżdża, więc pojechałam, no w wieku 26 lat wyjechałam z 11-miesięcznym dzieckiem do Azji, gdzie mieszkałam prawie 3 lata i to, no to taka lekcja, bo to były czasy bez internetu. Wyjeżdżam na inny kontynent, inna kultura, inni ludzie. Nie mam takiego codziennego kontaktu tutaj z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną. Pamiętam, że jedyny kontakt telefax, ale to trzeba było do kogoś do biura wysłać wiadomość. To był początek lat 90., więc to po prostu no takie...
6: Odważnie bardzo.
4: Tak, znaczy ja w ogóle jestem odważna teraz z perspektywy i to jest jakby wypracowane. Jestem odważna, ale tak, no taka lekcja dorosłości, bo tak, ani babci żadnej, nikt mi, no musiałam dziecko sama wychowywać. Tego nikt nie uczy. Zazwyczaj gdzieś tam te babcie są, które podpowiadają.
6: A poznałaś jakieś osoby, które przynajmniej mówiły w języku, w którym...
4: Tak. Przez moment się przyjaźniliśmy z taką parą, która też tam była, do pracy wyjechała i mieli synka w wieku naszego syna. Ale to nie było od początku, więc to dopiero potem. No wiadomo, jak tam zawieraliśmy różne znajomości... No, ale to nie było tak, że my się codziennie kontaktowaliśmy, no.
6: Czyli takie totalne odcięcie. A to było jakieś duże miasto, czy...?
4: No, ja do Bangkoku poleciałam.
6: Tak myślałam. Tak, no, tak więc, mi chodziło po głowie.
4: Tak. Ale no, mimo wszystko to tej techniki jeszcze nie było takiej rozwiniętej, nie?
6: Że... No i tak sobie myślę, że taki przeskok, bo to jest jednak... To znaczy, ja byłam w Bangkoku ze 3 lata temu. Wtedy było pewnie inaczej, ale i tak różnice ogromne. Czy nie?
4: Ogromne, tak. Natomiast co mnie zaskoczyło, myślałam, że jadę na wschód, gdzie to my, tu zachód, cywilizacja i przeżyłam szok, bo były niektóre takie drobne sprawy życia codziennego, które mnie zaskoczyły, że oni są dużo dalej od nas. W takiej kulturze, też w medycynie, mój syn miał takie ortopedyczne problemy, więc ja musiałam tam korzystać i zobaczyłam, że to, co ja tu musiałam wywalczyć w Polsce, też wizyta prywatna, to tam pojechałam do takiego królewskiego, no bo to jest królestwo, tak? Pojechałam do królewskiego szpitala i zobaczyłam, że tam dzieci z oddziału położniczego są przynoszone do warsztatów ortopedycznych i od razu są leczone, tak jak mój syn był dopiero jak miał pół roku. Więc profilaktyka, tak? Bo oni woleli nie wypuszczać dziecka z jakąś wadą. No dla mnie było bardzo zaskakujące, że są dużo przed nami, tak? Do przodu.
6: A jak ci się w ogóle tam żyło? Czy łatwo było ci się odnaleźć?
4: Tak. Jakoś...
6: No inny klimat na pewno, inni ludzie.
4: Inny klimat, inny język. To też z tym językiem, to uczyłam się angielskiego, ale to co innego, takie lekcje w szkole czy gdzieś. I tam po prostu na początku mówię, Boże, nic nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem, co ci lubię. Ale w miarę, tak? W miarę, no wiadomo, że oni też nie mówią tak jak rodowici Anglicy, czy no osoby, które ich rodzimym językiem jest angielskim. Łatwiej ich zrozumieć i to jakoś poszło. No ale to, no to był taki proces, tak? To nie było tak, że przyjeżdżam i już wszystko jest okej. Okay.
6: No, także... no bo teraz jak sobie myślimy, no to fajnie tak do Tajlandii wyjechać, gdzie jest ciepło.
4: Nie, no mówię, no to taka przygoda... I mam marzenie, żeby tam wrócić i mam nadzieję, że za moment to zrealizuję, tak. Mhm. No, jestem na emeryturze, więc mogę już teraz na dłużej. Już nic mnie tak tu nie trzyma.
6: Jesteś na emeryturze, ale dość zajętą osobą jesteś.
4: Tak. Tak niby się mówi, że jak pójdziesz na emeryturę, będziesz miał czas, ale nie, ja po prostu zawsze byłam bardzo aktywna i robię dużo rzeczy. Zresztą też trochę jeszcze pracuję, tak?
6: Co robisz zawodowo?
4: Mam dużo zawodów, ale pracuję jako terapeuta integracji sensorycznej. Z dziećmi.
6: Z dziećmi.
4: No, mam terapię, tak. No tak, szkoda było mojej wiedzy i zostałam przy tym, chociaż miałam parę momentów, że już nie chcę tego robić. Już nie chcę, ale to ciągle wraca, więc stwierdziłam, że widocznie jest mi to pisane. Zresztą to też było zaskoczenie, że zostałam tym terapeutą, tak, bo to...
6: Nie było to takie... Proste, w sensie nie było prostej drogi do tego?
4: Może proste, ale bym chyba nie wpadła sama na to, tylko miałam jakieś szkolenia w Synapsisie, fundacji dla osób z autyzmem i zobaczyłam salę do terapii integracji sensorycznej, te różne podwiesia, huśtawki, taki małpi gaj trochę. Mówię, o Jezu, jak ja chcę, Boże, jakie to jest takie dziecko we mnie się odezwało. To wewnętrzne i mówię, ja to chcę robić. No i zaczęłam szukać, co ja mogę zrobić, żeby zostać tym terapeutą. I zostałam i tak, tak. No i uważam, że to no, dużo dobrego tym robię. Zresztą mam takie feedbacki od i rodziców, i dzieci. Tak, ostatnio chłopiec jak miał ankietę i miał tam skalę do 5, to dopisał 6, że jest zadowolony z moich zdań. Także no to jest takie przyjemne. Mhm. Tak, przyjemne.
6: A mała Kasia właśnie chciała być terapeutką?
4: Nie, mała Kasia chciała być detektywem. Pamiętam, że chyba w 4. klasie szkoły podstawowej trzeba było napisać wypracowanie, tak jakim się chce zostać. No ja napisałam o tym detektywie, ale wszystkie dziewczynki chciały być albo nauczycielką, albo pielęgniarką. Ja jeszcze wtedy w siebie tak nie wierzyłam i mi było głupio powiedzieć, że ja chcę być detektywem. Jak zostałam wywołana do odpowiedzi, to zmyśliłam, że chcę być, już nie pamiętam, czy nauczycielką, czy pielęgniarką. Chciałam tak jak wszystkie dziewczynki. Natomiast miałam takie marzenie, że zawsze byłam inna niż wszyscy, więc tak, tak. Chciałam być detektywem. A potem, no właśnie, to jest jedna rzecz, której chyba żałuję, że nie spróbowałam, bo chciałam iść na Akademię Sztuk Pięknych, na wzornictwo przemysłowe, ale wtedy, kiedy ja zdałam maturę, to tylko ten kierunek był w Łodzi, nie było w Warszawie. I moja mama mówi, nie, to drugie miasto, no to dużo więcej kosztuje i tak dalej.
6: Okej, ale detektyw zmienił się na jakiś taki pociąg do sztuki, do mody.
4: Znaczy, no ja w ogóle tak, pierwszy zawód mój to jest informatyk, a potem zostałam psychologiem, więc w ogóle rozrzut.
6: No to znamy, to znamy. A to właśnie pokazuje, że można zmieniać zawody, można szukać.
4: Można i
6: doświadczać.
4: Znaczy ja w ogóle uważam, te moje poszukiwania i różnorodność to jest coś, co mnie rozwinęło. Bo to, że nie chciałam już programować komputerów, to jest jedno, ale ta umiejętność zbierania informacji, przetwarzania pomaga mi w życiu, bo jest łatwiej mi coś zaplanować, przewidzieć i tak dalej. A też mając kilka zawodów, mogę sobie wybierać teraz, co w tej chwili mam ochotę robić. Więc to jest takie... No tak, z perspektywy oceniam, że całkiem dobre.
6: A co jeszcze robisz? Bo słyszałam wcześniej coś o tai chi.
4: Tak, jestem nauczycielką tai chi. Praktykuję od 1988 roku, więc uczę tai chi. Jestem też masażystką, a jestem zielarką. No, w ogóle medycyna naturalna mnie interesuje. Znaczy, człowiek jako całość mnie interesuje. Stąd chyba ta różnorodność. Ale wszystko jest w obrębie człowieka, tak? Na początku były te komputery, które porzuciłam, a potem wszystko, co się wydarzało, to już człowiek. Żeby go zbadać z różnych stron. No i pomóc mu. Chyba to pomaganie jest takie dla mnie istotne.
6: Tai chi, medycyna naturalna, wspominałaś też o medytacjach, czy to właśnie z tej, w tej Azji gdzieś się
4: nie,
6: pojawiło?
4: Nie, właśnie, no bo ja do Azji wyjechałam w 91 w lutym,
6: a
4: zaczęłam w 88. Tylko jakoś gdzieś mnie ten wschód zawsze pociągał. Chociaż tai chi też przez przypadek się u mnie znalazło, bo to było tak, że ja wysłałam koleżankę, z którą pracowałam do szkoły, a ona wróciła do pracy z zajęć i mówi, Kasia, ktoś roznosi ulotki, to jest na pewno dla ciebie. I mi dała ulotkę z zajęciami tai chi. No i ja poszłam i faktycznie okazało się, że to jest coś dla mnie. No i tak jest, to jest rzecz, której jestem wierna od tylu lat. Tak, nie dałam sobie tego zabrać.
6: Chciałabym trochę... się zatrzymać przy tych takich trudniejszych momentach, które jak już wspomniałaś, nas uczą. Mm-hmm. Czy jest jakiś, którym chciałabyś się podzielić?
4: Znaczy, na pewno było trudne to, że nie miałam taty. Zawsze przez to się trochę gorsza czułam. Natomiast tak emocjonalnie starałam sobie z tym radzić, co prawda w niedobry sposób, bo ja jakby... Nawet kiedyś napisałam taki tekst, że byłam taką dziewczynką bez ojca po to, żeby nie cierpieć i nie przeżywać tego braku. I dopiero jak chyba minęło 50 lat od śmierci mojego taty, to on jakoś tak bardzo wrócił do mnie. I wtedy mogłam sobie popłakać nad tą jego śmiercią, nad tym jego brakiem. Natomiast wcześniej to wypierałam. To na pewno to jest taki trudny epizod odejścia ojca, ale który się rozciąga na całe życie, tak? Tego braku męskiego wzorca, to. No i z tym się wiąże potem wybór partnera. No wybrałam sobie nieodpowiedniego partnera. Znaczy, nie mówię, że źle zrobiłam, bo dzięki temu właśnie różne rzeczy się wydarzały w życiu. Natomiast jakbym miała drugi raz wybierać, to trochę inaczej bym wybrała. No ale wiadomo, że człowiek jak ma tam 20 parę lat, czy jak ma teraz 60, to trochę inaczej patrzy. Tak, na...
6: No właśnie, bo jest też, mamy to pytanie o to, czego żałujesz. Już wymieniłaś w zasadzie dwie rzeczy.
4: Nie wiem, czy to traktować w kategorii żałowania.
6: Jeśli miałabyś wehikuł czasu i mogła wrócić i coś zmienić.
4: Tak, no ale jakbym zmieniła, to ja nie wiem, właśnie, jak dalej by się potoczyło. Więc dlatego mówię, że chyba nie mogę powiedzieć, że żałuję. Może bym chciała spróbować właśnie inaczej wybrać tego partnera. No, żałuję trochę tego, że nie spróbowałam do tej Akademii Sztuk Pięknych, chociaż spróbować zdawać egzamin, tak? I zobaczyć, czy mi tak, czy zostanę przyjęta, czy nie.
6: No tak, inaczej byś o tym myślała, gdyby się okazało, że jednak nie, niż jakbyś się
4: na pewno, to tak, wszystko to
6: jest gdybanie.
4: To jest gdybanie. I no właśnie dlatego mówię, że ja nie mogę powiedzieć, że żałuję czegoś, no bo nie wiem, jakby było dalej. No, życie to tak trochę jak klocki domina, że jedno się zadarza, uderza w następne i... No bo to nie jest tak, że wszystko w życiu możemy zaplanować. W moim życiu wiele rzeczy po prostu przeszło i ja...
6: Kwestia, co z tym zrobisz.
4: No właśnie. Ja starałam się zawsze sobie radzić i nawet w tych trudnych sytuacjach. Myślę, że też... Dobrze, żałuję, że nie zbudowałam szczęśliwej rodziny. O. Znaczy, ja tą rodzinę mam, natomiast przez to, że były różne perturbacje i tak naprawdę chyba samotne wychowywanie dzieci, no to one też nie mają wzorców.
6: Też nie mają tego
4: rodziny.
6: Ojca, tak?
4: No niby ojciec fizycznie jest.
6: Mhm.
4: Fizycznie jest, ale tak duchem zawsze był nieobecny.
6: Bo ten wątek ojca mi się już któryś raz pojawia i zastanawiam się, czy jak my doświadczamy czegoś takiego, czy jesteśmy w stanie zapobiec jakimś kolejnym właśnie, no nie bardzo chyba.
4: No właśnie, jak to jest? No bo spotykamy kogoś, no ale my nie wiemy, jakim ten człowiek będzie ojcem. Chociaż ja tu miałam takie myśli, że to jest człowiek, który jest dobrym ojcem. No, to jest trudny temat i ja sobie z tym poradziłam, no bo przeszłam jakby przez to macierzyństwo. Natomiast no myślę, że ten wybór partnera był zdeterminowany tym, że nie miałam ojca, bo wybrałam sobie starszego partnera. Więc tak ja sobie potem analizowałam to pewnie, że ten partner zastąpił mi ojca.
6: Mhm. A jeszcze mamy takie powiedzenie a propos tego typu sytuacji. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czy zgadzasz się z tym?
4: Ja się zgadzam, tak, bo ja czuję się bardzo mocną osobą, mimo że no to życie było bogate w różne sytuacje, również trudne, to ja się nauczyłam radzić sobie w życiu. Znaczy ja zawsze podchodzę do trudnych sytuacji w ten sposób, że szukam rozwiązania.
6: Nie analizujesz jakoś mocno, nie wracasz do tego?
4: Nie, no na pewno wraca się do różnych rzeczy. Tym bardziej, że jestem psychologiem, tak? Co prawda z ludźmi nie chcę się grzebać w ludzkich problemach. Natomiast, żeby zrozumieć postępowanie ludzi, to ja też analizuję swoje postępowanie, tak? No bo to w tym jestem najgłębiej. A bo też zrozumienie siebie to daje. Tak?
6: Bo zastanawiam się, czy możemy powiedzieć, dać jakąś wskazówkę tym, którzy się borykają z różnymi problemami, bo tych problemów oczywiście może być całe mnóstwo. Jak do tego podejść? Żeby się nie załamać, żeby się gdzieś tam nie zakopać w tym smutku.
4: No, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście, tylko trzeba je znaleźć. Czasami się mówi, że pozwólmy sobie na słabość, ale przez to, że ja sobie nie pozwalałam na te słabości, to no, mogłam wyjść z tych różnych opresji, z trudnych sytuacji.
6: Może jakiś złoty środek.
4: Bo też nie można tak cisnąć, wymagać momencie... od siebie za dużo, prawda?
6: No bo zastanawiam się, czy ta tama w którymś momencie ci nie pęka, jak tak idziesz mocno, silna.
4: Tak, był taki moment, że przytłoczyło mnie i nie miałam możliwości ruchu. Bo ja może wyjście bym znalazła, no to był czas pandemii, więc to wszyscy jakoś tam zostaliśmy uziemieni. Natomiast dwie zmiany wtedy w moim życiu nastąpiły, bo moja mama się rozchorowała, musiałam się nią zająć i otworzyłam gabinet masażu w momencie, kiedy za moment, no w ciągu 1 marca otworzyłam, 26 marca zamknęli. No więc no to mnie przytłoczyło tak. Po pierwsze, nie mogę zarobić pieniędzy. Nie mam ruchu żadnego, bo jestem uziemiona z mamą. Taki był trudny, no właśnie, jak zbyt wiele rzeczy naraz. Natomiast chyba trzeba się nauczyć prosić o pomoc. To jest takie ważne, bo ja jakby z domu wyniosłam, że samodzielnie trzeba sobie ze wszystkim radzić, bo moja mama była taką silną kobietą, no bo też sama mnie wychowywała, tak? Więc musiała sobie poradzić, musiała być i tym ojcem i matką. No i ja taki wzorzec przejęłam. Natomiast uczę się teraz, że nie należy się wstydzić prosić o pomoc. Przyznać się, że się z czymś nie radzi. I to nie jest oznaką jakiejś słabości czy nieumiejętności, tylko no zawsze wspólnie można coś więcej wymyśleć niż w pojedynkę.
6: W grupie siła.
4: Tak.
6: Co byś sobie powiedziała 20-letniej, gdybyś miała taką możliwość i tę wiedzę, którą masz teraz?
4: Kasia 20-letnia. Ja chyba tak nie wierzyłam w siebie wtedy, więc więcej wiary w siebie. No i spełniaj swoje marzenia. Najpierw zajrzyj w głąb siebie, zobacz, czego ty chcesz od życia i potem krocz tą drogą. To chyba bym tej 20-latce powiedziała. Tak z perspektywy patrzę, że taką byłam... Chyba nie zbyt dojrzała jeszcze jako 20-latka.
6: I niepewna siebie słyszę, skoro tej wiary brakowało.
4: Tak, bo ja z tą pewnością siebie... Tylko, że ja pracowałam od zawsze. Sama sobie wymyślałam, że pracuję nad tym. Łatwiej mi było walczyć o kogoś. I ja na przykład już w podstawówce działałam w imieniu klasy, bo było mi łatwiej w czyimś imieniu występować niż we własnym. Ale dzięki temu się uczyłam takich domagania się swoich praw. Taka ciągła praca, ale ona zaowocowała, że i tak siebie odbieram, że jestem silną osobą i pewną siebie. Wiem, czego chcę teraz, także...
6: No, bardzo to słychać i to jest takie pozytywne. Uwierz w siebie... Zajrzyj w głąb siebie, żeby wiedzieć, czego naprawdę chcesz i spełniaj te marzenia.
4: Tak,
6: to są te trzy rzeczy.
4: To jest ważne, żeby w zgodzie z sobą postępować.
6: Kasia Nojek była naszą nauczycielką życia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
4: Również dziękuję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji. Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
2: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę – rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie. Katarzyna Dowbor, znana z telewizji, postanowiła zaskoczyć swoich fanów, dzieląc się prywatnymi zdjęciami z okazji 27. urodzin córki Marii. Choć Maria unika medialnego zgiełku jak ognia, tym razem zrobiła wyjątek, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Na fotografiach widać ciepłą relację między matką a córką, a dumna mama nie szczędziła słów zachwytu nad swoją piękną, mądrą i wrażliwą córeczką. Wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów rodzina potrafi być na pierwszym miejscu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Świat kultury opłakuje Stanisławę Celińską, która odeszła 12 maja w wieku 79 lat. Ta wybitna aktorka i wokalistka, choć dziś wspominana jako legenda, nie zawsze miała łatwo. W przeszłości musiała wynajmować część własnego domu, by przetrwać. Jej życie to nie tylko blask sceny, ale i walka o przetrwanie, którą symbolicznie nazwała drugimi narodzinami. Na scenie Eurowizji 2026 w Wiedniu, zamiast triumfatora z ubiegłego roku, JJ, pojawili się gospodarze, prezentując coś, co można by nazwać techniczną katastrofą. Złamany maszt, zbyt silne podmuchy wiatru i zrujnowana fryzura prowadzącej to tylko niektóre z atrakcji tego spektaklu. Okazuje się, że to wszystko było zaplanowaną satyrą, choć JJ, którego utwór Wasted Love był parodiowany, nie wydawał się zachwycony. Cóż, nie każdy żart trafia w gusta wszystkich.
2: Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Jan Borysewicz, legenda polskiego rocka. Po tygodniach przesłuchań wybrał 15 półfinalistów konkursu Riff Challenge. To nie lada wyczyn, zważywszy na setki zgłoszeń od gitarzystów z całego kraju, którzy marzą o muzycznej karierze. Wśród szczęśliwców znalazły się takie nazwiska jak Tomek Wolak czy Michał Dewucki. Wielki finał odbędzie się 25 lipca w Stratocastle, gdzie zwycięzcy będą mogli zdobyć nagrody, które mogą odmienić ich muzyczne życie. Ciekawe, czy ktoś z nich stanie się nowym Borysewiczem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Pearl Jam, jeden z gigantów rocka, po roku ciszy wraca na scenę. Zespół zapowiedział swój pierwszy koncert w 2026 roku na festiwalu Ohana w Kalifornii. Jednak tajemnicą pozostaje, kto zasiądzie za perkusją po odejściu Matta Camerona. Czyżby sami członkowie zespołu jeszcze tego nie wiedzieli? Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedzi i nowe dźwięki od legend grunge'u.
2: Maynard James Keenan, człowiek, który boi się koncertów, ale nie boi się wyzwań, przybywa do Polski z zespołem Pussyfair. Po raz pierwszy w historii zagrają w naszym kraju, a to wszystko w ramach europejskiej trasy promującej album Normal Isn't. Koncert odbędzie się 28 października w warszawskim klubie Stodoła, a na scenie pojawi się także komik i muzyk Dave Hill. Czyżbyśmy mieli okazję zobaczyć, jak Maynard walczy ze swoimi demonami na żywo? To może być wieczór pełen niespodzianek.
1: The Rolling Stones znowu zaskakują. W najnowszym teledysku do singla In The Stars Mick Jagger i spółka wracają do lat 70. dzięki technologii deepfake. Album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca, obiecuje połączenie klasycznego brzmienia z nowymi muzycznymi kierunkami. A wszystko to w towarzystwie aktorki Odessy Azion, która spełnia swoje marzenie, występując z legendarnym zespołem. Czyżby Stonesi odkryli eliksir młodości? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to też 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Delikatny chłód otula dziś miasto. Czas na spokojny spacer po parku.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Baranowie doszło do wypadku wiatrakowca, który zapalił się po upadku. Strażacy z Grodziska Mazowieckiego szybko ugasili płonącą maszynę i udzielili pomocy dwóm rannym osobom. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej. Podczas urodzinowej imprezy w Otwocku doszło do awantury, która zakończyła się pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała 2 dorosłych mężczyzn i nastolatka, a poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dorosłym postawiono swych mężczyzn.

0: mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskich, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. W Warszawie, w okolicach dworca centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie Bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Dziś o godzinie 9 maturzyści rozpoczęli egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. Arkusze egzaminacyjne oraz proponowane odpowiedzi zostaną opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wkrótce po zakończeniu egzaminu. Uczniowie będą mogli szybko sprawdzić swoje odpowiedzi i oszacować wyniki. Oficjalne wyniki matury zostaną ogłoszone 8 lipca. W Knurowie doszło do dramatycznej akcji ratunkowej po zgłoszeniu próby samobójczej przy ulicy Mieszka I. Na miejsce skierowano ratowników medycznych, strażaków i policję, a ze względu na krytyczny stan poszkodowanego wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, a szczegóły zdarzenia bada policja. Służby apelowały do zgromadzonych o nieutrudnianie pracy ratownikom. W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach doszło do protestu przeciwko planowi oszczędnościowemu uczelni. Demonstranci zarzucają władzom cięcia kosztem studentów i pracowników oraz brak dialogu. Interwencja ochrony i obecność policji dodatkowo zaostrzyły sytuację. Kolejna demonstracja zaplanowana jest na 18 maja, a spór wokół oszczędności pokazuje napięcia na uczelni.
1: Choroszcz została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce, pokonując 717 innych miejscowości. Nagroda została wręczona w Warszawie, a burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt wieloletniej polityki finansowej. Eksperci oceniali m.in. poziom dochodów własnych i inwestycje. Sukces ma przyciągnąć nowe projekty i zwiększyć atrakcyjność gminy.
0: Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Legnicy po ciężkim udarze walczy o powrót do zdrowia. Jej 9-letni syn Filip wykazał się niezwykłą odwagą, wzywając pomoc i ratując życie matki. Katarzyna, znana z zaangażowania i pomocy innym, teraz sama potrzebuje wsparcia na kosztowną rehabilitację. Rodzina i współpracownicy apelują o pomoc, by mogła wrócić do syna i pracy. We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem. We Wrocławiu doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem kolejowym, co spowodowało duże opóźnienia i odwołania pociągów. Utrudnienia dotyczą zarówno połączeń regionalnych, jak i dalekobieżnych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Awaria na posterunku Wrocław-Grabiszyn może być usunięta między godziną 12 a 14, ale problemy z kursowaniem pociągów mogą potrwać do wieczora. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły.

0: zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prokuratura przygotowała wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Jednak procedura czeka na decyzję sądu w sprawie aresztu. Ziobrze zarzuca się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Sąd w Warszawie ma rozpatrzyć zażalenie na areszt 8 września. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że wniosek jest gotowy, by przyspieszyć działania sądu. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
3: Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu. 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
3: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek. Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filix, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z dwoma jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filix, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
2: W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki finał polskiej edycji Love is Blind. Już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa? Czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie. A tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: W finale programu Kanapowczynie matki i córki zaskoczyły wszystkich, zrzucając łącznie ponad 164 kg. Gabriela, która na początku zmagała się z cukrzycą, usłyszała od lekarza, że choroba to już przeszłość. Ania i Kasia, które razem straciły ponad 50 kg, wyglądają teraz, jakby cofnęły się w czasie. A Izabela, mama Julii, nie tylko schudła najwięcej, ale i odmłodniała o 15 lat. To dopiero pokaz determinacji i rodzinnego wsparcia.
1: Świat polskiego kina pogrążył się w żałobie po śmierci Krzysztofa Piesiewicza, który odszedł 14 maja, w dniu premiery filmu Historie równoległe. Czyż to nie ironia losu, że człowiek, który współtworzył takie arcydzieła jak Dekalog czy Trzy kolory, odszedł właśnie wtedy, gdy jego praca miała znów zabłysnąć na ekranach? Maciej Musiał, producent filmu, pożegnał Piesiewicza, podkreślając, jak bardzo będzie go brakować. Cóż, pozostaje nam tylko zastanawiać się, jak wiele jeszcze mógłby stworzyć, gdyby los nie miał tak przewrotnego poczucia humoru. W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Justyna Steczkowska nie pozostała dłużna Kaja, która skrytykowała jej zeszłoroczny występ na Eurowizji, sugerując, że można zrobić show bez wygibasów i latania w przestworzach. Steczkowska odpowiedziała na Instagramie, zapraszając Kaja do wspólnego śpiewania kilka metrów nad ziemią podczas festiwalu w Sopocie. Ciekawe, czy Kaja podejmie wyzwanie i pokaże, jak to się robi bez tanich wygibasów.
2: Toruń, miasto pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Kamerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Kamerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Kamerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
1: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytą Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji. Eurowizja 2026 w pełnym rozkwicie. Drugi półfinał za nami, a z 15 państw tylko 10 szczęśliwców przeszło do finału. Wśród nich Bułgaria, Rumunia, Czechy i Norwegia. Jurorzy, którzy wrócili po 3-letniej przerwie, razem z widzami zdecydowali o losach uczestników. Finał już w sobotę, więc czas przygotować popcorn i zasiąść przed telewizorami.
2: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 2 latach od występów w Warszawie, legendarny zespół znów porwie tłumy. Koncert rozpocznie się 19 maja o 20:30, ale bramy otworzą się już o 16:00. Ciekawe, czy zagrają coś z polskiego repertuaru. Może 100 lat? Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip.
1: Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu to prawdziwy festiwal emocji i kontrowersji. Norwegia postawiła na rockmana Jonasa Luva, który już przed półfinałem wzbudził spore zamieszanie. Jego występ z utworem Ja, ja, ja uznano za zbyt wulgarny, co zmusiło EBU do interwencji. Cóż, wygląda na to, że seksapil na scenie ma swoje granice, nawet na Eurowizji. Tymczasem nasza Alicja Szemplińska z utworem Prey już w finale. Zespół Lyre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrę zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. W Katowicach zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dziś świeżość powietrza przypomina, że pośród zgiełku dnia warto wziąć głęboki oddech.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. Dziś i jutro na PEG E-Narodowym wystąpi raper Mata, co może spowodować utrudnienia w ruchu wokół stadionu. W godzinach od 17 do 20 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę, a policja może zamknąć wybrane ulice. Najlepiej dojechać komunikacją miejską, zwłaszcza metrem linii M2. Po koncertach dostępne będą dodatkowe autobusy i częstsze kursy metra oraz tramwajów. W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono trzy psy w typie bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił plany budowy nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma usprawnić lokalny ruch dzięki nowemu układowi dróg. Decyzja o finansowaniu projektu zostanie podjęta podczas najbliższej sesji Rady Warszawy. Dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącej przeprawy w ciągu ulicy Cieślewskich, która ma potrwać 16 miesięcy. Matura z geografii w 2026 roku cieszy się dużą popularnością na poziomie rozszerzonym. Egzamin sprawdza nie tylko wiedzę, ale także umiejętność analitycznego myślenia i pracy z różnorodnymi materiałami źródłowymi. Kluczowe zagadnienia do powtórki obejmują geografię fizyczną i społeczno-gospodarczą, a także pracę z mapą. Oficjalne arkusze maturalne i propozycje odpowiedzi będą dostępne po publikacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na Zakopiance doszło do niebezpiecznego incydentu. 16-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, poruszał się pieszo pasem awaryjnym trasy S7. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i interwencji policji, nastolatek został zatrzymany i bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców. Policja przypomina, że drogi ekspresowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, a piesi stwarzają na nich ogromne zagrożenie.
2: W czwartek wieczorem w Myszkowie doszło do tragicznego pożaru budynku gospodarczego przy ulicy Ogrodowej. Mimo szybkiej interwencji czterech zastępów straży pożarnej, 61-letni mężczyzna zginął w płomieniach. Akcja gaśnicza trwała do północy, a przyczyny pożaru będą teraz badane przez policję i prokuraturę. Strażacy apelują o ostrożność i regularne sprawdzanie instalacji elektrycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku, w Katowicach, powstał niezwykły lawendowy ogród, który przyciąga mieszkańców i turystów swoim urokiem. Znajduje się w dzielnicy Ochojec i oferuje ponad 1000 krzewów lawendy oraz liczne zioła i rośliny ozdobne. To miejsce nie tylko relaksu, ale także spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Lawendy. Dzięki wspólnej pracy lokalnej społeczności, ogród stał się prawdziwą oazą spokoju w sercu aglomeracji.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce. Gmina Choroszcz z województwa podlaskiego została uznana za najlepszą gminę miejsko-wiejską w Polsce. Nagrodę przyznano podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie Choroszcz pokonała 717 innych gmin. Eksperci oceniali m.in. inwestycje i dochody własne, a sukces przypisuje się wieloletniej, konsekwentnej polityce finansowej. Burmistrz Robert Wardziński podkreślił, że to efekt ciężkiej pracy całego zespołu urzędników. W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, która miała miejsce w nocy z 12 na 13 maja. W wyniku zdarzenia zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci został ciężko ranny. Policja i prokuratura są powściągliwe w udzielaniu informacji, co potęguje niepokój wśród mieszkańców. Kibice Zagłębia Lubin zapowiadają żałobę podczas piątkowego meczu z Pogonią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na wrocławskim osiedlu Sempolno odkryto ciała starszego małżeństwa. Zwłoki znaleziono w domu przy ulicy Sierakowskiego, a zgłoszenie złożył syn ofiar. Prokuratura prowadzi śledztwo, a kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci. Mieszkańcy osiedla są wstrząśnięci tym tragicznym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura wprowadza do miasta harmonię i lekkość. Warto docenić tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33% udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nextbike Polska przekształcił się z operatora rowerowego w producenta, otwierając nową fabrykę pod Warszawą. Zakład ten dostarcza rowery do 23 krajów Europy, w tym do Barcelony i Monachium. Firma planuje podwojenie floty rowerów na kontynencie, stawiając na rozwój rowerów elektrycznych i integrację z transportem publicznym. Nextbike Polska rozwija także własne technologie IT, które obsługują flotę 125 tysięcy pojazdów. W najbliższych latach planowane jest zwiększenie liczby rowerów do ponad 200 tysięcy. Firma widzi duży potencjał rozwoju w Hiszpanii, Francji, Portugalii oraz w Polsce, gdzie rowery stają się ważnym elementem transportu miejskiego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Szwedzka firma Saab Naval i polskie biuro projektowe MMC Ship Design and Marine Consulting podpisały strategiczną umowę o współpracy. To efekt 10-letniej kooperacji, która zaowocowała między innymi programem Delfin, w ramach którego powstają dwa okręty dla marynarki wojennej RP. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego poprzez rozwój nowoczesnych technologii morskich. Podczas sympozjum NERDS w Gdyni eksperci podkreślali znaczenie zaufania i precyzji w projektowaniu jednostek morskich. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu stoczniowego z Polski i Szwecji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 10 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach pojawi się nowa postać. Michał, grany przez Gamu Fala. Aktor, znany z pierwszej miłości, dołączy do obsady hitowego serialu TP2. Michał nie będzie prawnikiem, lecz kurierem, który odwiedzi kancelarię Natalii. Po rozstaniu z Cezarym, życie Natalii przejdzie wiele zmian, zarówno osobistych, jak i zawodowych. W kancelarii pojawi się nowa energia, a taneczne powitanie Michała nie jest przypadkowe. Gamu Fall niedawno wygrał Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Czy Michał zdobędzie serce Natalii? To pytanie nurtuje fanów, a odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: W 924 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Konflikt między Poirazem a Semichem eskaluje, gdy Semich doprowadza do aresztowania Poiraza. Wykorzystując sytuację, Semich zabiera Nanę i Yusufa na piknik, próbując zyskać ich sympatię. Jednak Poiraz szybko opuszcza komisariat i rusza do parku, gdzie widok ukochanej z rywalem wywołuje w nim zazdrość. Semich, chcąc utrzymać kontrolę, kradnie telefon Nany, by Poiraz nie mógł się z nią skontaktować. Mimo starań Semicha, Nana nie przestaje myśleć o Poirazie. Po emocjonującym konfrontacji w parku, Poiraz postanawia bacznie obserwować każdy ruch Semicha. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Szymon, który stracił dach nad głową, otrzymuje niespodziewaną pomoc od Marty. Tymczasem młodzi bohaterowie angażują się w poszukiwania zaginionej osoby, a problemy zdrowotne dziecka Jadzi wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. W Wadlewie Seweryn czuje się bezradny po odejściu Kazanowej, ale Śmiałek nie poddaje się i planuje odwrócić zły los. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy wątki obyczajowe i sensacyjne, ukazując skomplikowane losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. W obsadzie zobaczymy m.in. Grażynę Wolszczak, Ewę Gawryluk i Piotra Cyrwusa.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo to serial pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W nadchodzącym 927 odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 23 maja, Sinan i Ainur zbliżają się do siebie, co wywołuje zazdrość Gurkana. Tymczasem Semich ujawnia na nie szokującą prawdę o przeszłości Poiraza, co prowadzi do gwałtownej kłótni między zakochanymi. Poiraz nie może pogodzić się z tym, że Nana mogła uwierzyć w oskarżenia o jego pobycie w więzieniu. Równocześnie Aise i Ferit zmagają się z narastającą nieufnością, co tylko pogłębia ich kryzys. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W 1935 odcinku serialu M jak miłość, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku, widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń. Aleksander Sowiński, dyrektor kliniki, niespodziewanie zacznie zalecać się do Kasi, co wprawi w osłupienie Anetę. Kasia, przebywająca na urlopie macierzyńskim, odwiedzi swoje dawne miejsce pracy, gdzie Aneta wywrze na niej presję, by wyznała Jakubowi prawdę o jego ojcostwie. Tymczasem Sowiński, korzystając z poufnych informacji, rozpocznie bezwzględną grę, nie cofając się przed niczym. Spotkanie z szantażystką Anką dostarczy mu kluczowych informacji, które wykorzysta przeciwko Kasi. Sytuacja stanie się niebezpieczna, gdy dyrektor zażąda od niej wysokiej ceny za milczenie.
1: Pierwsza miłość wciąż trzyma widzów w napięciu. W 4220 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 20 maja, Seweryn otrzymuje tajemniczą pocztówkę od zaginionej Kazanowej. Choć wiadomość daje nadzieję, rodzi też wiele pytań. Czy Karolina naprawdę uciekła? Czy ktoś inny stoi za jej zniknięciem? Wcześniejsze odcinki przyniosły dramatyczne zwroty akcji, w tym makabryczne odkrycie w stodole Jadzi. Serial, emitowany od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami. Dla tych, którzy przegapią odcinek, dostępne są wszystkie epizody w serwisie Polsat Box Go. Pierwsza miłość to prawdziwy hit, który od 2004 roku nieustannie zaskakuje i porusza serca widzów. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1002 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsza świeżość powietrza zachęca do delikatnego ruchu na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym.

0: Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Pentagon zdecydował o anulowaniu planowanego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta wywołała dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce pozostaje bez zmian. Reorganizacja może oznaczać, że inne brygady zostaną wyznaczone do różnych krajów.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych. W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujaira, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach, gdzie został uroczyście powitany przez Xi Jinpinga. Obaj przywódcy podkreślili potrzebę współpracy między krajami, mimo napięć związanych z Tajwanem i sporami handlowymi. Xi Jinping ostrzegł przed możliwością konfliktu, jeśli kwestia Tajwanu nie zostanie odpowiednio rozwiązana. Wizyta Trumpa to pierwsza taka od 2017 roku i ma na celu poprawę relacji gospodarczych między USA a Chinami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. We Francji wybuchła afera obyczajowa, związana z prezydentem Emmanuelem Macronem i jego żoną Brigitte. Dziennikarz Florian Tardif ujawnił, że powodem małżeńskiej kłótni na pokładzie samolotu była irańska aktorka Golshifteh Farahani, do której prezydent miał wysyłać zbyt ciepłe wiadomości. Pałac Elizejski zaprzecza, twierdząc, że incydent był jedynie małżeńskim żartem. Książka Tardifa, Para prawie doskonała, rzuca nowe światło na te wydarzenia. Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
2: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Dziś odbyła się matura z geografii rozszerzonej. Jeden z najczęściej wybieranych egzaminów dodatkowych. W tym roku przystąpiło do niej ponad 86 tysięcy maturzystów. Egzamin ten jest szczególnie popularny wśród uczniów planujących studia na kierunkach ekonomicznych, logistycznych i społecznych. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi.
2: W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad milion Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię. Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych, gdzie zamieszkał pod Waszyngtonem. W wywiadzie dla telewizji Republika ujawnił, że będzie komentatorem politycznym oraz planuje spotkania z Polonią. Tymczasem jego dom w Jeruzalu, w województwie łódzkim, pozostaje opustoszały, a wokół zaczynają rosnąć chwasty. Ziobro spędził ostatnie miesiące w Bukareszcie, gdzie uzyskał azyl, ale zmiana władzy na Węgrzech skłoniła go do wyjazdu za ocean.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji. Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
2: Hanna Bieluszko, znana z ekranu jako zawsze uśmiechnięta i elegancka, odsłoniła przed kamerami swoją walkę o życie. Aktorka usłyszała druzgocącą diagnozę – rak rozsiany po całym organizmie, a lekarze nie dawali jej szans. Mąż i córka stali przy niej jak skała, mimo że personel szpitala próbował ich wyprosić. Bieluszko, choć schudła i straciła mięśnie, nie zamierza się poddawać i marzy o powrocie do aktorstwa, ale tylko w rolach, które mają prawdziwe znaczenie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W najnowszym odcinku Królowej Przetrwania emocje sięgnęły zenitu, a cztery uczestniczki pożegnały się z programem. Jednak to Małgorzata Rozenek, nowa prowadząca, skradła show, choć niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jej uszczypliwe komentarze i brak obiektywizmu wywołały burzę wśród widzów, którzy zastanawiają się, czy perfekcyjna nie przekroczyła granicy dobrego smaku. Finał już 20 maja, a emocje na pewno nie opadną. Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
1: Świat kultury opłakuje Stanisławę Celińską, która odeszła 12 maja w wieku 79 lat. Ta wybitna aktorka i wokalistka, choć dziś wspominana jako legenda, nie zawsze miała łatwo. W przeszłości musiała wynajmować część własnego domu, by przetrwać. Jej życie to nie tylko blask sceny, ale i walka o przetrwanie, którą symbolicznie nazwała drugimi narodzinami. Na scenie Eurowizji 2026 w Wiedniu, zamiast triumfatora z ubiegłego roku, JJ, pojawili się gospodarze, prezentując coś, co można by nazwać techniczną katastrofą. Złamany maszt, zbyt silne podmuchy wiatru i zrujnowana fryzura prowadzącej to tylko niektóre z atrakcji tego spektaklu. Okazuje się, że to wszystko było zaplanowaną satyrą, choć JJ, którego utwór Wasted Love był parodiowany, nie wydawał się zachwycony. Cóż, nie każdy żart trafia w gusta wszystkich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica znów w akcji. Po raz pierwszy od 16 lat zagrali w Grecji, a ich koncert na Stadionie Olimpijskim w Atenach dosłownie poruszył ziemię. Sejsmografy zarejestrowały drobne ruchy skorupy ziemskiej, kiedy 90 tysięcy fanów szalało przy dźwiękach ich muzyki. W Bukareszcie z kolei młody fan miał swoje 5 minut, dołączając do zespołu na scenie i grając intro do Seek and Destroy. To się nazywa spełnienie marzeń. Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultim Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę? Metallica znowu w Polsce, a my zastanawiamy się, jaki polski hit zagrają tym razem Rob Trujillo i Kirk Hammett. W przeszłości mieliśmy już Jam, Niemena i Manam, więc poprzeczka jest wysoko. Choć ich polski bywa pokraczny, to trzeba przyznać, że pomysł na doodle jest całkiem zabawny. Czekamy z niecierpliwością, czy tym razem zaskoczą nas czymś jeszcze bardziej szalonym. Jan Borysewicz, legenda polskiego rocka. Po tygodniach przesłuchań wybrał 15 półfinalistów konkursu Riff Challenge. To nie lada wyczyn, zważywszy na setki zgłoszeń od gitarzystów z całego kraju, którzy marzą o muzycznej karierze. Wśród szczęśliwców znalazły się takie nazwiska jak Tomek Wolak czy Michał Dewucki. Wielki finał odbędzie się 25 lipca w Stratocastle, gdzie zwycięzcy będą mogli zdobyć nagrody, które mogą odmienić ich muzyczne życie. Ciekawe, czy ktoś z nich stanie się nowym Borysewiczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił budowę nowego mostu w dzielnicy Białołęka, który powstanie nad kanałem Żerańskim przy ulicy Zdziarskiej. Inwestycja ma znacząco usprawnić komunikację w tej części miasta, tworząc nowy układ drogowy. Jednocześnie planowana jest modernizacja istniejącego mostu na ulicy Cieślewskich, który zostanie zburzony i odbudowany. Prace nad nowym mostem na ulicy Płochocińskiej są już w toku i mają zakończyć się w połowie tego roku. Na warszawskiej Woli doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zginęła 67-letnia kobieta. W jej mieszkaniu znaleziono mężczyznę, który zamknął się w łazience z nożem. Policja musiała użyć gazu łzawiącego, by go obezwładnić. Śledztwo trwa, a podejrzanemu grozi dożywocie. Mieszkańcy są w szoku, bo wcześniej nic nie wskazywało na taką tragedię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
1: W Otwocku urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała trzech sprawców, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu na 3 miesiące, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
2: Muzeum Historii Polski w Warszawie szykuje się do otwarcia największej i najdroższej ekspozycji muzealnej w kraju, planowanej na 2027 rok. Wystawa, której koszt wynosi 630 milionów złotych, zaoferuje zwiedzającym nie tylko imponującą scenografię, ale także unikalne doznania zapachowe. W sobotę, podczas Nocy Muzeów, wybrani goście będą mieli okazję zobaczyć postępy prac na terenie muzeum. Ekspozycja obejmie 8000 metrów kwadratowych i zaprezentuje ponad 3500 eksponatów, w tym zarówno oryginały, jak i repliki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie, w okolicach dworca centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrapce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie.
2: Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu przystąpiło ponad 86,9 tysiąca uczniów, którzy rozwiązywali arkusze w formule 2023 i 2015. Geografia to jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów przez maturzystów planujących studia związane z turystyką, geologią czy ochroną środowiska. Po zakończeniu egzaminu dostępne będą arkusze i sugerowane odpowiedzi przygotowane przez ekspertów.
1: Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: We Wrocławiu, na osiedlu Sempolno, odkryto ciała starszego małżeństwa w jednym z domów przy ulicy Sierakowskiego. O tragedii poinformował służby ich 45-letni syn. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ciała zostały skierowane na sekcję zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Mieszkańcy osiedla są zszokowani tym wydarzeniem.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Lukas Podolski jest bliski przejęcia Górnika Zabrze, stając się głównym udziałowcem klubu. Finalizacja prywatyzacji planowana jest na 23 maja, a Podolski ma przejąć 94% akcji klubu. Nowy właściciel zobowiązał się zwiększyć kapitał klubu o 12,5 miliona złotych w ciągu 3 lat oraz przejąć zadłużenie wynoszące około 30 milionów euro. Sportowo Górnik Zabrze radzi sobie świetnie, zdobywając Puchar Polski i zapewniając sobie udział w europejskich pucharach. Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne Mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny, dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA w Rzymie na etapie półfinału, przegrywając z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mimo porażki, Polka pokazała dobrą formę, eliminując wcześniej m.in. Jessicę Pegulę i Naomi Osakę. Świątek oceniła swój występ jako krok do przodu i podkreśliła, że gra sprawiała jej przyjemność. Teraz przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo, tu Polsat. Na warszawskim pokazie mody Set Me Free autorstwa Macieja Zienia uwagę przyciągnęły Magda Linet i Sandra Kubicka. Tenisistka zachwyciła odważną stylizacją z głębokim wycięciem. Natomiast modelka postawiła na skąpy top, eksponując brzuch i biust. Wśród gości znalazły się także gwiazdy muzyki i telewizji, takie jak Justyna Steczkowska, Edyta Herbuś czy Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w polskim showbiznesie. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nową energią i niespodziankami. Do obsady dołącza Gamu Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać z impetem wkroczy w życie mieszkańców osiedla pod Sosnami, a szczególnie w życie Natalii i Asi. Już w pierwszych odcinkach nowego sezonu dojdzie do dramatycznego wypadku w kancelarii Zwoleńskiej, którego ofiarą stanie się Michał. Natalia przypadkowo obleje go napojem, co doprowadzi do zabawnej sytuacji, gdy Michał będzie musiał zmienić koszulę na oczach kobiet. Fani już spekulują, czy między Natalią a Michałem zrodzi się coś więcej. Czy nowy kurier stanie się kolejnym mężczyzną w życiu Natalii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 19 maja 2026 roku o godzinie 20:50 na TVP2. Martyna i Jakub, dotychczas przyjaciele, odkryją, że ich relacja zmierza w bardziej romantycznym kierunku. Karski odwiedzi Martynę z kwiatami, co zapoczątkuje serię emocjonujących wydarzeń. Podczas wizyty dojdzie do małego wypadku, gdy Martyna się oparzy, a Jakub pospieszy jej z pomocą. To zbliży ich do siebie. Choć Martyna szybko się opamięta, obawiając się komplikacji. Jakub wciąż myśli o swojej byłej żonie, Kasi, co Martyna odbiera jako zagrożenie dla ich relacji. Mimo magicznego momentu, Martyna zdecyduje się na przerwę, co może wpłynąć na przyszłość ich związku. Wszystko rozstrzygnie się w kolejnym sezonie serialu.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość, czy strategia? Przekonamy się już wkrótce.
1: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Kasildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP1 o godzinie 18:35.
2: Dziedzictwo w 924 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Semich knuje intrygę, by pozbyć się Pojraza i spędzić dzień z Naną i Jusufem. W środę, 20 maja, o godzinie 16:05 na TVP1 zobaczymy, jak Semich wpakuje Pojraza do aresztu, by zająć jego miejsce na pikniku. Jednak Pojraz nie da się tak łatwo wyeliminować i w końcu dołączy do reszty w parku. Między nim a Semichem dojdzie do ostrej konfrontacji, która może zmienić wszystko. Czy Semichowi uda się zdobyć zaufanie Nany i Mariam? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4022 odcinek. Waldek, po wyjściu z aresztu, postanawia zakończyć swoje małżeństwo z Jadzią. Brak wiary ze strony żony doprowadza go do decyzji o porzuceniu rodziny. Zaskakująco szybko znajduje pocieszenie w ramionach innej kobiety. Czy to nowy początek, czy tylko ucieczka od przeszłości? Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w środę, 20 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępna jest opcja oglądania w serwisie Polsat Box Go. Serial od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i barwnymi postaciami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1002 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chociaż słońce zagląda zza chmur, warto mieć przy sobie coś cieplejszego.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mimo to 77% wyborców PiS wierzy w jedność partii i wyklucza jej rozpad. Wśród ogółu Polaków opinie są podzielone. 41% przewiduje rozpad ugrupowania, a 38% uważa inaczej. Sondaż przeprowadzono na początku maja na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała trzech młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie. Joan Collins, znana z roli Alexis w serialu Dynastia, w wieku 93 lat, wciąż zachwyca formą, co udowodniła na festiwalu w Cannes. Aktorka unika medycyny estetycznej, stawiając na codzienną aktywność fizyczną i zbilansowaną dietę, której kluczowe miejsce zajmuje awokado. Collins podkreśla, że naturalność i ochrona skóry przed słońcem są jej sekretami młodego wyglądu. Prywatnie, od 21 lat, jest szczęśliwą żoną młodszego o 33 lata Percy'ego Gibsona.
2: 12 maja w województwie podlaskim odbyła się wizyta amerykańskiej delegacji, której przewodniczył Thomas G. Dinano oraz sekretarza stanu Cezarego Tomczyka. Wizytowano teren realizacji programu Tarcza Wschód, który łączy klasyczne fortyfikacje z nowoczesnymi technologiami, w tym systemami antydronowymi. Cezary Tomczyk podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a Dinano zwrócił uwagę na kluczową rolę partnerstwa transatlantyckiego dla bezpieczeństwa. Program ma na celu wzmocnienie ochrony granicy polsko-białoruskiej i rozwój infrastruktury wojskowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Podwójne mycie włosów to klucz do dłuższej świeżości fryzury. Pierwsze mycie usuwa brud i nadmiar sebum, a drugie dokładnie oczyszcza skórę głowy. Ważne jest także unikanie gorącej wody, która pobudza produkcję sebum oraz stosowanie odżywki tylko na końcówki włosów. Ekspertka Olga Poniatowska zaleca mycie głowy co 3 dni dla zachowania higieny i zdrowia skóry.
2: Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki. Pepco wprowadziło na rynek nowe letnie komplety z domieszką lnu, które szybko zdobywają popularność. Te dwuczęściowe zestawy, dostępne w naturalnych barwach, są idealne na lato dzięki swojemu stylowi i komfortowi. W ofercie znajdują się m.in. koszule z krótkim rękawem i shorty bermudy w odcieniu beżu oraz białe zestawy z długimi spodniami. Atrakcyjna cena i uniwersalność sprawiają, że produkty szybko znikają z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów. Poseł Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości spędził czas z synem Michałem na żaglach nad Zalewem Zegrzyńskim. Żeglarstwo to jego pasja, którą stara się przekazać dzieciom, ucząc ich wytrwałości i nawigacji. Dla Michała był to sposób na relaks przed egzaminem ósmoklasisty, a dla posła okazja do odpoczynku od polityki. Uściński posiada patent żeglarski od niemal 10 lat i regularnie pływa z rodziną po Mazurach. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Filiks, podczas wiosennych porządków na balkonie swojego warszawskiego mieszkania odkryła gniazdo ptaków z 2 jajkami. Zaskoczona podzieliła się tym odkryciem na Facebooku, żartując, że balkon jest już zajęty. Internauci spekulują, że gniazdo mogło należeć do gołębi lub grzywaczy. Filiks, znana z działalności w Komitecie Obrony Demokracji, od 2019 roku zasiada w Sejmie.
0: W Sękocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki finał polskiej edycji Love is Blind już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa? Czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie. A tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną. Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie dwa tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytówką Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Eurowizja 2026 w pełnym rozkwicie. Drugi półfinał za nami, a z 15 państw tylko 10 szczęśliwców przeszło do finału. Wśród nich Bułgaria, Rumunia, Czechy i Norwegia. Jurorzy, którzy wrócili po 3-letniej przerwie, razem z widzami zdecydowali o losach uczestników. Finał już w sobotę, więc czas przygotować popcorn i zasiąść przed telewizorami.
2: Metallica znów w akcji. Już 19 maja Stadion Śląski w Chorzowie zamieni się w epicentrum rockowego szaleństwa. Zespół w ramach trasy M72 World Tour promuje album 72 Seasons, a ich koncerty to nie tylko muzyka, ale pełne stadionowe widowisko. Jak zwykle, wszystko zacznie się od The Ecstasy of Gold, Ennia Morricone, które od 1983 roku jest sygnałem startowym dla fanów. Metallica to nie tylko potężne riffy, ale i emocjonalne przygotowania za kulisami, gdzie czterech facetów łapie wspólny rytm przed wyjściem na scenę. To będzie wieczór, który zapadnie w pamięć na długo. Korn, zespół, który nie spieszy się z wydaniem nowego albumu, choć ma już 40 piosenek w zanadrzu. Gitarzysta James Monkey Schaffer przyznał, że proces twórczy zajmuje im wieki, bo są teraz wyjątkowo krytyczni wobec swojej muzyki. Tymczasem fani mogą cieszyć się nowym utworem Reward the Scars, stworzonym do gry Diablo IV. A jeśli ktoś chce zobaczyć ich na żywo, Korn zagra w Krakowie 17 listopada, a towarzyszyć im będą Architects i Pixel Grip. Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów walczy z problemami zdrowotnymi. Po usunięciu czerniaka i kolejnej operacji w 2024 roku, teraz zmaga się z chorobą wieńcową i stanem przedcukrzycowym. Artysta podkreśla, że nawet zdrowy styl życia nie zawsze chroni przed ukrytymi chorobami. Wyraża wdzięczność dla lekarzy, którzy pomagają mu w tej trudnej walce. Cóż, życie w cieniu legendy to nie tylko blask reflektorów, ale i nieoczekiwane wyzwania. The Rolling Stones znowu zaskakują. W najnowszym teledysku do singla In The Stars Mick Jagger i spółka wracają do lat 70. dzięki technologii deepfake. Album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca, obiecuje połączenie klasycznego brzmienia z nowymi muzycznymi kierunkami. A wszystko to w towarzystwie aktorki Odessy Azion, która spełnia swoje marzenie, występując z legendarnym zespołem. Czyżby Stonesi odkryli eliksir młodości?
1: Zespół Lyre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1003 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. Dziś i jutro na PEG E-Narodowym wystąpi raper Mata, co może spowodować utrudnienia w ruchu wokół stadionu. W godzinach od 17 do 20 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę, a policja może zamknąć wybrane ulice. Najlepiej dojechać komunikacją miejską, zwłaszcza metrem linii M2. Po koncertach dostępne będą dodatkowe autobusy i częstsze kursy metra oraz tramwajów. W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik. W Warszawie, w pobliżu dworca centralnego, znaleziono trzy psy w typie Bernardyna, które według świadków były wykorzystywane do żebractwa. Zwierzęta były apatyczne i zdezorientowane, co wzbudziło niepokój przechodniów. Po interwencji służb i weterynarza psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu. Wobec kobiety, która opiekowała się psami, prowadzone jest postępowanie karne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pracownicy warszawskiej szybkiej kolei miejskiej osiągnęli porozumienie z władzami spółki, unikając tym samym strajku. Maszyniści otrzymają podwyżkę 800 zł brutto z wyrównaniem od 1 kwietnia, a od września pensje wzrosną o kolejne 100 zł. Negocjacje były trudne, ale udało się znaleźć kompromis, co zapobiegło paraliżowi komunikacji kolejowej w stolicy. Dziś maturzyści w całej Polsce zmagają się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o 9 i potrwa 180 minut. W sieci pojawiły się już pierwsze niepotwierdzone przecieki dotyczące zadań, które mogą obejmować pracę z mapą, procesy demograficzne oraz gospodarkę Polski i świata. Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane po południu. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach doszło do protestu przeciwko planowi oszczędnościowemu uczelni. Demonstranci zarzucają władzom cięcia kosztem studentów i pracowników oraz brak dialogu. Interwencja ochrony i obecność policji dodatkowo zaostrzyły sytuację. Kolejna demonstracja zaplanowana jest na 18 maja, a spór wokół oszczędności pokazuje napięcia na uczelni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku, w Katowicach, powstał niezwykły lawendowy ogród, który przyciąga mieszkańców i turystów swoim urokiem. Znajduje się w dzielnicy Ochojec i oferuje ponad 1000 krzewów lawendy oraz liczne zioła i rośliny ozdobne. To miejsce nie tylko relaksu, ale także spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Lawendy. Dzięki wspólnej pracy lokalnej społeczności ogród stał się prawdziwą oazą spokoju w sercu aglomeracji. Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje podwoje, a system rezerwacyjny już działa. Pierwsi goście mogą zarezerwować pobyt na koniec czerwca i wakacje 2026. Obiekt oferuje około 500 pokoi, park wodny, największy zewnętrzny basen hotelowy w Polsce oraz wiele innych atrakcji. Dla stałych gości przygotowano złotą kartę, która zapewnia 7% stałego rabatu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce. Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lubinie trwa intensywna obława za sprawcą strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn, a trzeci walczy o życie. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 maja, a poszukiwania podejrzanego, 21-letniego mężczyzny, wciąż trwają. Ofiary miały 30 i 31 lat i były znane policji. Mieszkańcy miasta są zaniepokojeni, a kibice Zagłębia Lubin planują specjalny gest na najbliższym meczu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Adam Leszkiewicz, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty, złożył rezygnację, która wejdzie w życie 31 maja. Oficjalnie powody tej decyzji to natłok obowiązków zawodowych oraz ocena wyników finansowych spółki za 2025 rok. Leszkiewicz, znany z wcześniejszej roli prezesa Grupy Azoty, obecnie pełni funkcję prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Grupa Azoty z 33-procentowym udziałem Skarbu Państwa jest kluczowym graczem na rynku chemicznym w Europie. Zmiany w kierownictwie mogą wpłynąć na przyszłość tego chemicznego giganta. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe stawki abonamentu RTV na 2027 rok. Miesięczna opłata za radio wyniesie niecałe 11 zł, a za telewizor lub zestaw TV Radio 34,5 zł. Podwyżka wynika z ustawowej waloryzacji stawek. Rada zdecydowała również o przekazaniu ponad 3 miliardów złotych mediom publicznym, co wcześniej było przedmiotem politycznego sporu. Środki te były wcześniej zablokowane na rachunku depozytowym ministra finansów. W przyszłym roku nadal będą obowiązywać zniżki dla osób płacących z góry za dłuższy okres. Europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry, wskazując na problemy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości. Rząd planuje wykorzystać linię kredytową SAFE o wartości do 44 miliardów złotych, aby wzmocnić polski przemysł obronny. Szczerba skrytykował projekt SAFE Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że opiera się na nierealnym zysku NBP. Europoseł podkreślił, że obecna konstytucja jest wartościowa i nie wymaga zmiany. W rozmowie poruszono także temat umowy Mercosur, którą KO zamierza zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polski projekt samochodu elektrycznego zyskał strategicznego partnera. Tajwański gigant technologiczny Foxconn zaangażuje się w budowę fabryki w Jaworznie. Prace mają ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku, a pierwsze auta zjadą z linii produkcyjnej w 2029 roku. Planowana produkcja obejmie 3 modele, z czego głównym będzie miejski SUV klasy średniej. Docelowo fabryka ma osiągnąć potencjał produkcyjny do 400 tysięcy samochodów rocznie. To duży krok dla polskiej gospodarki i szansa na rozwój sektora elektromobilności. Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów.
2: Najnowszy raport Inspekcji Handlowej ujawnia niepokojące wyniki dotyczące popularnej biżuterii i galanterii. W wielu produktach wykryto niebezpieczne substancje, takie jak kadm i ołów, których stężenia przekraczają normy setki razy. Szczególnie niebezpieczna okazała się sztuczna biżuteria oraz niektóre wyroby skórzane. W obrusach ceratowych znaleziono ftalany, a w galanterii skórzanej szkodliwy chrom. Te substancje mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, w tym ryzyko raka i uszkodzenia układu nerwowego. Konsumentom zaleca się ostrożność przy zakupie produktów z niepewnych źródeł. Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Zarząd fabryki broni Łucznik w Radomiu zdementował doniesienia o możliwej redukcji zatrudnienia. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Konrad Gołota potwierdził stabilną sytuację finansową i organizacyjną spółki. Fabryka realizuje bieżące zamówienia i rozwija swoje zdolności produkcyjne, przygotowując się na przyszłe wyzwania. W listopadzie zeszłego roku otwarto nową halę produkcyjną, co zwiększyło możliwości produkcyjne do 80 tysięcy karabinków rocznie. Fabryka inwestuje również w robotyzację i cyfryzację procesów produkcyjnych. Działania te mają na celu wzmocnienie pozycji Łucznika na rynku krajowym i międzynarodowym.
2: Grupa WB podpisała strategiczne porozumienie z rumuńską firmą Romaero, koncentrując się na rozwijaniu bezzałogowych systemów powietrznych dla rumuńskiego Ministerstwa Obrony. Współpraca obejmuje montaż i produkcję amunicji krążącej Warmate w Rumunii, co ma wzmocnić lokalne zdolności produkcyjne i zaspokoić potrzeby europejskich rynków. Umowa została podpisana podczas targów BSDA w Bukareszcie. System Gladius, będący kluczowym elementem współpracy, już jest używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i teraz trafi do rumuńskiej armii. To partnerstwo wzmacnia bezpieczeństwo w regionie i podkreśla długofalową współpracę między Polską a Rumunią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach pojawi się nowa postać. Michał, grany przez Gamu Fala. Aktor, znany z pierwszej miłości, dołączy do obsady hitowego serialu TP2. Michał nie będzie prawnikiem, lecz kurierem, który odwiedzi kancelarię Natalii. Po rozstaniu z Cezarym, życie Natalii przejdzie wiele zmian, zarówno osobistych, jak i zawodowych. W kancelarii pojawi się nowa energia, a taneczne powitanie Michała nie jest przypadkowe. Gamu Fall niedawno wygrał Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Czy Michał zdobędzie serce Natalii? To pytanie nurtuje fanów, a odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20.55 na TVP2.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Kasia i Mariusz wraz z córką Zosią uciekli do Stanów Zjednoczonych, by zyskać na czasie i uniknąć konfrontacji z prawdą o ojcostwie Zosi. Po powrocie do Polski Kasia będzie musiała zmierzyć się z dwoma wrogami, a jej tajemnica stanie się bronią w rękach dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. Aneta, przyjaciółka Kasi, naciska na nią, by wyznać znała prawdę Jakubowi i Mariuszowi, ale Kasia boi się, że to zniszczy jej małżeństwo. Sowiński, znając sekret, szantażuje Kasię, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła prawdzie? Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą przegapić tego odcinka.
1: W 1935 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy Oleg Chodakowski zmierzy się z nowym szefem, Aleksandrem Sowińskim. Dzięki czujności Anety, plan Sowińskiego, by wrobić Olka w aferę łapówkarską, zostanie udaremniony. Aneta odkryje koperty z pieniędzmi podrzucone przez Sowińskiego, co pozwoli Olkowi skonfrontować się z przeciwnikiem. W decydującym momencie Oleg rzuci na biurko szefa dowody jego intryg, nie dając się zastraszyć. Sowiński jednak nie zamierza się poddać i już planuje kolejne podstępy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja, o godzinie 20.55 na TVP2. Czy Oleg zdoła pokonać swojego wroga? Tego dowiemy się już wkrótce.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Szymon, który stracił dach nad głową, otrzymuje niespodziewaną pomoc od Marty. Tymczasem młodzi bohaterowie angażują się w poszukiwania zaginionej osoby, a problemy zdrowotne dziecka Jadzi wymagają natychmiastowej interwencji medycznej. W Wadlewie Seweryn czuje się bezradny po odejściu Kazanowej, ale Śmiałek nie poddaje się i planuje odwrócić zły los. Serial, który od 2004 roku przyciąga widzów, łączy wątki obyczajowe i sensacyjne, ukazując skomplikowane losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. W obsadzie zobaczymy m.in. Grażynę Wolszczak, Ewę Gawryluk i Piotra Cyrwusa. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 926 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Nana i Poyraz spędzają coraz więcej czasu razem w warsztacie, co zbliża ich do siebie, choć oboje starają się to ukryć. Semich, obserwując rozwijającą się relację, planuje wykorzystać sytuację do własnych celów. Tymczasem Sinan nie potrafi ukryć zazdrości o Ainul, a Aise nie ufa Leili, co prowadzi do napięć z Feritem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów skomplikowanymi historiami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami. W obsadzie znajdują się m.in. Berat Ruzgar-Oskan i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, zaufaniu i intrygach, które trzymają w napięciu.
1: 1935 odcinku M jak miłość Aneta stanie przed trudnym wyborem. Karski, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, odwiedzi klinikę. To idealna okazja dla Anety, by wyjawić mu prawdę. Jednak lekarka zmaga się z wyrzutami sumienia. Chodakowska, przytłoczona ciężarem sekretu, niemal wyznaje Jakubowi, że to on jest ojcem małej Zosi. Mimo to Aneta postanawia zachować tajemnicę i żąda od Kasi, by sama ujawniła prawdę. Emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja o godzinie 20:55 na TVP2. Czy Aneta złamie zmowę milczenia? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1002 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to tak samo 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura przynosi wytchnienie. To dobry czas na wycieczkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni i pisarz Miron Białoruski.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki, zachęcając do profilaktyki zdrowotnej.
0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany polityk, adwokat i scenarzysta w wieku 80 lat. Był współtwórcą scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog i Trzy kolory. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także minister kultury Marta Cienkowska. Piesiewicz odszedł po długiej chorobie w szpitalu w obecności córki. Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli w Zambii procesy, które mogą doprowadzić do podziału Afryki na dwa kontynenty. W rejonie ryftu Kafue formuje się gigantyczna szczelina, sięgająca aż do płaszcza Ziemi. Choć rozpad kontynentu zajmie miliony lat, już teraz obszar ten ma potencjał do pozyskiwania energii geotermalnej. Badania te stanowią wstęp do dalszych projektów naukowych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Brytyjski turysta został objęty miesięczną kwarantanną we Włoszech, mimo że testy wykazały brak zakażenia hantawirusem. Mężczyzna podróżował samolotem z holenderską pasażerką, która zmarła po zakażeniu wirusem na statku MV Hondius. Włoskie władze zdecydowały o izolacji z powodu ostrożności, ponieważ objawy mogą pojawić się później. Turysta nie może odbywać kwarantanny w pensjonacie, więc zostanie przeniesiony do izolatki w szpitalu.
0: W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia.
0: Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. W internecie pojawiły się już nieoficjalne informacje dotyczące tegorocznego arkusza, ale należy podchodzić do nich z ostrożnością. Oficjalne arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną opublikowane około godziny 14. Wtedy też będzie można sprawdzić prawdziwe pytania i odpowiedzi. Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: To są wiadomości wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rozmrażanie lodówki może być łatwiejsze dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy przygotować mieszankę z ciepłej wody, octu spirytusowego i soli, a następnie spryskać nią oblodzone miejsca. Sól przyspiesza topnienie lodu, a ocet działa odświeżająco i antybakteryjnie. Dzięki temu proces rozmrażania jest szybszy i mniej pracochłonny.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1003 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a atmosfera jest gorętsza niż piekarnik w środku lata. Wszystko za sprawą kontrowersji wokół udziału Izraela, które doprowadziły do interwencji policji i usunięcia protestujących z areny. Jakby tego było mało, wideo z występu Izraela zostało przypadkowo zmodyfikowane, co wywołało falę oskarżeń o cenzurę. Austriacka telewizja obiecuje, że w finale nie będzie tłumić buczenia widzów, więc zapowiada się prawdziwy koncert emocji. Czyżbyśmy mieli czekać na pogrzeb Stanisławy Celińskiej dłużej niż na nowy sezon ulubionego serialu? Związek Artystów Scen Polskich chętnie pomoże, ale bez zgody Ministerstwa Kultury ani rusz. Fani i artyści marzą o państwowym pożegnaniu, ale decyzja leży w rękach rodziny. A jak wiadomo, biurokracja nie zna pośpiechu, więc może to potrwać dłużej niż planowanie wakacji.
2: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
1: Polsat Hit Festival 2026 już teraz obiecuje być prawdziwym widowiskiem. A konferencja prasowa była tylko przedsmakiem tego, co nas czeka. Gwiazdy muzyki i telewizji, od Edyty Górniak po Michała Wiśniewskiego, błyszczały w świetle fleszy, a ich stylizacje wywołały niemałe poruszenie. Krzysztof Ibisz, jak zawsze w formie, zaskoczył wszystkich swoim humorem, a Tatiana Okupnik pokazała, że czarny to nowy czarny. Sopot przygotowuje się na emocje, które złamią nawet najtwardsze serca.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
1: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce. Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże. Toruń, miasto pierników i Kopernika. Teraz także stolica światowej sztuki filmowej. Festiwal Camerimage, znany z nagradzania niedocenianych twórców zdjęć filmowych, zmienia nazwę na Toruń Camerimage. To nie tylko zmiana szyldu, ale i potwierdzenie, że Toruń dołącza do elitarnego grona miast, które łączą swoją tożsamość z międzynarodową kulturą. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage już powstaje, a Toruń staje się nowym centrum kreatywności i technologii wizualnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodię, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji? Metallica, legenda metalu, wraca do Polski 19 maja 2026 roku, by zagrać na Stadionie Śląskim w ramach M72 World Tour. Kto by pomyślał, że zespół, który kiedyś supportował Deep Purple w katowickim Spotku, teraz jest gigantem stadionowym? Dla wielu fanów to nie tylko koncert, ale kolejny rozdział historii, która zaczęła się w 1987 roku. Metallica to nie tylko muzyka, to część życia, która łączy pokolenia i przypomina o czasach, gdy kasety przegrywało się po znajomych. Natalia Grosiak znowu zaskakuje i jej nowy singiel Czule mówię to nie tylko kolejna piosenka, ale prawdziwa, emocjonalna podróż do wnętrza siebie. Grosiak, znana z niepowtarzalnego głosu, tym razem odkrywa przed nami swoje frustracje i kompleksy, które przez lata spychała na bok. To nie jest tylko osobiste wyznanie, ale uniwersalna opowieść o surowości wobec siebie, którą zna wielu z nas. Czyżbyśmy wszyscy potrzebowali takiej muzycznej terapii? Wydawnictwo SQN postanowiło zaskoczyć fanów Metalliki, wydając książkę Metallica. Historia w 180 kawałkach. Autorstwa Benoita Clerka. To prawdziwa gratka dla miłośników ciężkich brzmień, którzy chcą poznać każdy riff i anegdotę z życia zespołu. Książka, choć waży swoje, zachwyca nie tylko treścią, ale i wizualnym wykonaniem. Idealnie wpasowuje się w czas przed koncertem Metalliki na Stadionie Śląskim, więc można się nią delektować, czekając na występ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 11 stopni. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 12 stopni. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Vola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Vola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, co ogłosił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Decyzja ta jest wynikiem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które nakazują uznawanie takich małżeństw zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Działanie to wywołało dyskusję na temat nadrzędności prawa unijnego nad Konstytucją RP. Polski rząd planuje przygotować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
1: Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
2: W Otwocku urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała trzech sprawców, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu na 3 miesiące, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. W Warszawie, w okolicach Dworca Centralnego, przechodnie zauważyli kobietę z trzema psami w typie Bernardyna, które były wykorzystywane do żebrania. Zwierzęta były apatyczne i zaniedbane, co potwierdziła weterynarz na miejscu. Psy zostały przewiezione do schroniska na Paluchu, a wobec kobiety wszczęto postępowanie karne za naruszenie przepisów o ochronie zwierząt. Animal Support apeluje o reagowanie w podobnych sytuacjach. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 958 między Witowem a Chochołowem doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 31-letni motocyklista. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który wprowadza dodatkową opłatę na finansowanie ratownictwa górskiego. Nowe regulacje zakładają, że opłata ta będzie doliczana do biletów wstępu do parków narodowych, co podniesie ich cenę. Pomysł obowiązkowych ubezpieczeń w górach został odrzucony, co popierają zarówno Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jak i Tatrzański Park Narodowy. Projekt jest obecnie analizowany po konsultacjach publicznych.
2: Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki. Dziś w wielu regionach Polski, w tym w Małopolsce, spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, ostrzegając przed możliwymi zniszczeniami i przerwami w dostawach prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami. Szczególnie zagrożone są województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. W Kochanowicach zakończył się proces Adama S., oskarżonego o zabójstwo Mariusza R. Rok temu doszło do tragedii, gdy Adam S. zadał śmiertelny cios nożem po emocjonalnej rozmowie o opiece nad dzieckiem. Prokuratura domaga się 30 lat więzienia, twierdząc, że zbrodnia była przemyślana, choć obrona argumentuje, że doszło do niej w afekcie. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony 21 maja.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1004 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Trener Barcelony, Hansi Flick, nie określił jeszcze przyszłości Roberta Lewandowskiego i Markusa Rashforda w klubie. Decyzje mają zapaść po zakończeniu sezonu. Po szczegółowej analizie sytuacji Flick podkreślił, że Rashford miał udany sezon, ale nie wyklucza żadnego scenariusza na przyszłość. Do końca sezonu pozostały 3 mecze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Barcelona, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne Mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski. Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić zmierzą się w historycznej walce o mistrzostwo wagi koguciej kobiet. Obie zawodniczki zaprezentowały znakomitą formę na piątkowym ważeniu. To pierwsza taka walka w historii KSW, a Czyżewska ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią federacji. Wydarzenie zapowiada się emocjonująco, a kibice z niecierpliwością czekają na sobotnie starcie. Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA w Rzymie na etapie półfinału, przegrywając z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mimo porażki, Polka pokazała dobrą formę, eliminując wcześniej m.in. Jessicę Pegulę i Naomi Osakę. Świątek oceniła swój występ jako krok do przodu i podkreśliła, że gra sprawiała jej przyjemność. Teraz przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1003 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 10 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy chłód idealnie komponuje się z zapachem rozkwitających drzew.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nową energią i niespodziankami. Do obsady dołącza Gamu Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać z impetem wkroczy w życie mieszkańców osiedla pod Sosnami, a szczególnie w życie Natalii i Asi. Już w pierwszych odcinkach nowego sezonu dojdzie do dramatycznego wypadku w kancelarii Zwoleńskiej, którego ofiarą stanie się Michał. Natalia przypadkowo obleje go napojem, co doprowadzi do zabawnej sytuacji, gdy Michał będzie musiał zmienić koszulę na oczach kobiet. Fani już spekulują, czy między Natalią a Michałem zrodzi się coś więcej. Czy nowy kurier stanie się kolejnym mężczyzną w życiu Natalii? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
2: W 924 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Konflikt między Poirazem a Semichem eskaluje, gdy Semich doprowadza do aresztowania Poiraza. Wykorzystując sytuację, Semich zabiera Nanę i Jusufa na piknik, próbując zyskać ich sympatię. Jednak Poiraz szybko opuszcza komisariat i rusza do parku, gdzie widok ukochanej z rywalem wywołuje w nim zazdrość. Semich, chcąc utrzymać kontrolę, kradnie telefon Nany, by Poiraz nie mógł się z nią skontaktować. Mimo starań Semicha, Nana nie przestaje myśleć o Poirazie. Po emocjonującej konfrontacji w parku, Poiraz postanawia bacznie obserwować każdy ruch Semicha. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia Nanie mroczny sekret z przeszłości Poiraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poiraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP 2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Szymon staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy traci dach nad głową. Marta, widząc jego trudną sytuację, proponuje wspólne mieszkanie, co może być początkiem nowej, skomplikowanej drogi. W Wadlewie trwa intensywna akcja poszukiwawcza zaginionej Kazanowej, a Bartek z młodzieżą organizuje szeroko zakrojoną akcję plakatową. Tymczasem Jadzia zmaga się z problemami, gdy jej córeczka z wadą serca zaczyna mieć poważne problemy z oddychaniem. Jurka czeka trudna decyzja o natychmiastowym transporcie dziewczynki do szpitala. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go. Hotel Paradise wkracza w decydującą fazę. Przed nami finałowy tydzień 12 edycji, pełen emocjonujących rajskich rozdań i kluczowej Pandory. Uczestnicy walczą o miejsce w ścisłym finale, a stawka rośnie z dnia na dzień. Już 21 maja o godzinie 20 na TVN. 7 poznamy zwycięzców. W grze pozostają pary, które budują sojusze i walczą o poparcie innych mieszkańców hotelu. Kto stanie na ścieżce lojalności i podejmie najważniejszą decyzję sezonu? Emocji na pewno nie zabraknie, a finał zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy zwycięży miłość czy strategia? Przekonamy się już wkrótce.
1: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Casildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.35.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja 15 października wprowadziła rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pełnił tę funkcję przez 2 lata, a teraz zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Według sondażu 30% Polaków uważa Hołownię za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
2: Pentagon zdecydował o anulowaniu planowanego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta wywołała dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce pozostaje bez zmian. Reorganizacja może oznaczać, że inne brygady zostaną wyznaczone do różnych krajów. Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, ujawnił swoje oświadczenie majątkowe, które pokazuje, że posiada nieruchomości o wartości ponad 1,1 miliona złotych oraz roczny dochód przekraczający 775 tysięcy złotych. Wśród źródeł dochodów znalazły się m.in. umowy zlecenia, z których uzyskał ponad 260 tysięcy złotych oraz emerytura wynosząca ponad 186 tysięcy złotych. Karczewski nie posiada akcji ani udziałów w spółkach, a jego jedynym wartościowym składnikiem ruchomym jest Ford Focus z 2017 roku.
0: W Brighton, u wybrzeży Wielkiej Brytanii, znaleziono ciała 3 młodych kobiet, których tożsamość pozostaje nieznana. Kobiety były ubrane w stroje wieczorowe, a ich torebki i płaszcze znaleziono na plaży. Policja prowadzi śledztwo w tej tajemniczej sprawie, starając się zidentyfikować ofiary i odnaleźć ich rodziny. Istnieją spekulacje, że kobiety mogły uczestniczyć w imprezie tematycznej w lokalnym klubie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
2: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
0: W Polsce najpopularniejszym imieniem żeńskim pozostaje Anna, noszone przez ponad 1 000 000 Polek. W ubiegłym roku imię to nadano 1147 dziewczynkom. Tymczasem imię Lucyna, które kiedyś cieszyło się dużą popularnością, obecnie jest rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 74 nowonarodzone dziewczynki otrzymały to imię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maj to czas, kiedy warto przynieść do domu konwalie, które według dawnych wierzeń przyciągają szczęście, miłość i obfitość. Te delikatne kwiaty symbolizują czystość i harmonię, a ich obecność w domu może poprawić atmosferę i wzmocnić relacje rodzinne. Konwalie są również uważane za ochronę przed negatywną energią, wprowadzając spokój i optymizm. Warto więc postawić je w wazonie, by cieszyć się ich pozytywnym wpływem. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki. W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, co wywołało gorące dyskusje w Polsce. Były minister sprawiedliwości jest oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi mu do 25 lat więzienia. Opinie Polaków są podzielone. Jedni uważają, że to ucieczka przed odpowiedzialnością, inni nazywają to ucieczką taktyczną przed rządami Donalda Tuska. Sprawa budzi emocje zarówno na ulicach, jak i w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Rześkie poranki i ciepłe popołudnia sprawiają, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. To idealny moment na odkrywanie nowych miejsc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielki finał polskiej edycji Love is Blind. Już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa? Czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie. A tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną. Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie dwa tygodnie po swoich 79. urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Eurowizja 2026 w pełnym rozkwicie. Drugi półfinał za nami, a z 15 państw tylko 10 szczęśliwców przeszło do finału. Wśród nich Bułgaria, Rumunia, Czechy i Norwegia. Jurorzy, którzy wrócili po 3-letniej przerwie, razem z widzami zdecydowali o losach uczestników. Finał już w sobotę, więc czas przygotować popcorn i zasiąść przed telewizorami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert w Chorzowie. Sztuczna inteligencja wytypowała 10 kawałków, które muszą zabrzmieć, by koncert był kompletny. Od Enter Sandman po The Unforgiven. Każdy z tych utworów to gwarancja churalnego śpiewu i szaleństwa pod sceną. Ale jak to bywa z fanami, każdy ma swoją listę hitów, więc emocje i dyskusje będą trwały jeszcze długo po koncercie.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę.
1: Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultimate Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Holenderski zespół Maraton, który z impetem zdobywa europejską scenę muzyczną, może wkrótce zawitać do Warszawy. Plotki o koncercie 17 listopada rozgrzewają fanów do czerwoności, choć oficjalne potwierdzenie wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czekamy na wieści o miejscu i biletach, ale jedno jest pewne. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to wydarzenie, które wstrząśnie stolicą. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i śledzić media społecznościowe.
1: Margo znowu zaskakuje. Jej czwarty singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat, pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć.
2: Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
1: Zespół Lyrre powraca z nowym albumem Nothing is Promised, który jest jak podróż przez mgłę niepewności i nadziei. Lira korbowa, metalowe riffy i eteryczne wokale tworzą dźwiękowy krajobraz, który balansuje między snem a rzeczywistością. Michalina Malisz, znana z Eluveitie, wraz z zespołem pokazuje, że melancholia może być piękna. Już niedługo Lyrre zagra w Warszawie i Krakowie, więc przygotujcie się na muzyczną ucztę z nutką średniowiecznego klimatu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wiosenne słońce nie grzeje zbyt mocno. Warto założyć dłuższy rękaw.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Podczas urodzinowej imprezy w Otwocku doszło do awantury, która zakończyła się pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała dwóch dorosłych mężczyzn i nastolatka, a poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dorosłym postawiono zarzuty i aresztowano ich na 3 miesiące. Natomiast 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik.
1: Budowa 3 nowych stacji metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się prace wykończeniowe, obejmujące m.in. montaż okładzin i układanie płyt na peronach. Całość inwestycji ma być zakończona przed końcem roku, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych przystanków na przełomie 2026 i 2027 roku. Wnętrza stacji będą utrzymane w spokojnej kolorystyce bieli i szarości.
2: W centrum handlowym Fort Vaux doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Vaux potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W Warszawie, w dzielnicy Wesoła, rozpoczyna się kolejny etap budowy tunelu, co spowoduje zamknięcie przejazdu przez tory na ulicy Jednego Praskiego Pułku od piątku wieczorem. W związku z tym wprowadzono objazdy, a tymczasowy przejazd przez tory zorganizowano na ulicy Żółkiewskiego. Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej, a autobusy linii 198 będą kursować zmienioną trasą. Inwestycja, której koszt wynosi prawie 94 miliony złotych, potrwa do drugiej połowy 2027 roku. Dziś maturzyści w całej Polsce zmagają się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o 9 i potrwa 180 minut. W sieci pojawiły się już pierwsze niepotwierdzone przecieki dotyczące zadań, które mogą obejmować pracę z mapą, procesy demograficzne oraz gospodarkę Polski i świata. Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane po południu. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 958 w Witowie doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 31-letni motocyklista. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych nie udało się uratować jego życia. Policja nadal bada okoliczności zdarzenia. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Na Śląsku, w Katowicach, powstał niezwykły lawendowy ogród, który przyciąga mieszkańców i turystów swoim urokiem. Znajduje się w dzielnicy Ochojec i oferuje ponad 1000 krzewów lawendy oraz liczne zioła i rośliny ozdobne. To miejsce nie tylko relaksu, ale także spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, takich jak Festiwal Lawendy. Dzięki wspólnej pracy lokalnej społeczności ogród stał się prawdziwą oazą spokoju w sercu aglomeracji. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
1: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Przyjemny chłód i słońce to duet idealny. Warto ruszyć się z domu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: VeloBank obsługuje już 1,5 miliona klientów i dynamicznie się rozwija, przyciągając kilkanaście tysięcy nowych osób miesięcznie. Przed wakacjami planowane jest przejęcie części detalicznej Citibanku, co przyniesie dodatkowe 500,000 klientów. Fuzja połączy nowoczesną technologię VeloBanku z doświadczeniem Citibanku w kartach kredytowych i obsłudze klientów zamożnych. Celem VeloBanku jest stać się liderem w obsłudze klientów premium przy minimalizacji formalności dla nowych klientów. Bank posiada kilkadziesiąt oddziałów i ponad 150 punktów franczyzowych. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed niebezpieczną partią herbatki dla dzieci. W produkcie herbatka Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowa wykryto szkodliwe substancje przekraczające normy. Herbatka, przeznaczona dla dzieci od pierwszego miesiąca życia, została wycofana ze sprzedaży. Producent, krakowskie zakłady zielarskie Herbapol, podjął natychmiastowe działania, aby usunąć produkt z rynku. Rodzice proszeni są o zwrot herbatki do miejsca zakupu. Zdrowie najmłodszych jest priorytetem, dlatego zaleca się niepodawanie tego produktu dzieciom. Prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, podczas kongresu Impact 2026 mówił o stabilizacji stóp procentowych i kondycji polskich banków. Zyski sektora bankowego spadły o 18% w pierwszym kwartale tego roku, głównie przez niższe stopy procentowe i wzrost podatku CIT. Białek podkreślił, że kryptowaluty są produktem wysokiego ryzyka, nieuregulowanym i często wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Polskie banki są dobrze zabezpieczone, ale największym zagrożeniem pozostają oszustwa, podszywające się pod instytucje bankowe. Obniżka stóp procentowych jest mało prawdopodobna, a możliwa jest nawet ich podwyżka, jeśli inflacja będzie rosła. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty do poniedziałku. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,37 zł za litr. Benzyna 98 niecałe 7 zł, a olej napędowy niecałe 7 zł. Obniżki cen to efekt rządowej tarczy antyinflacyjnej, która obejmuje czasowe zmniejszenie podatku akcyzowego i VAT. Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen grozi karami finansowymi do 1 000 000 zł. Kontrolę przestrzegania tych zasad prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Sejm uchwalił nową ustawę o rynku kryptoaktywów, powierzając nadzór nad nim Komisji Nadzoru Finansowego. Nowe przepisy mają na celu ochronę inwestorów i wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce. KNF zyska możliwość blokowania rachunków na okres do 6 miesięcy oraz nakładania kar finansowych na firmy i osoby łamiące prawo. Ustawa wprowadza także nowe opłaty dla emitentów tokenów i dostawców usług, takich jak giełdy czy kantory. To trzecia próba uregulowania tego sektora w Polsce. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Dokument trafi teraz do Senatu.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Bolt, operatorowi elektrycznych hulajnóg. Zarzuty dotyczą regulaminu, który może przerzucać pełną odpowiedzialność za awarię sprzętu na użytkowników. Kluczowym problemem jest zapis, że pojazdy są udostępniane w takim stanie, w jakim się znajdują, co może narazić konsumentów na poważne konsekwencje finansowe. UOKiK podkreśla, że usługi na klik nie mogą działać na niekorzyść klientów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Bolt może grozić kara do 10% rocznego obrotu. Sprawa jest w toku, a użytkownicy powinni dokładnie sprawdzać stan hulajnóg przed każdym przejazdem. Podczas konferencji Impact 26 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła potrzebę wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Polska starzeje się w szybkim tempie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość obecnego systemu emerytalnego. Prognozy demograficzne są niepokojące, a do 2060 roku połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. Minister ostrzega, że skupienie się wyłącznie na seniorach może skłonić młodych do emigracji. Reforma ma na celu odciążenie młodszych pokoleń i uniknięcie wzrostu składek i podatków do nieakceptowalnego poziomu.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i szwedzki koncern Saab podpisały strategiczną umowę o współpracy w dziedzinie technologii morskich. Porozumienie obejmuje serwisowanie okrętów oraz wspólne projekty, takie jak ciężka torpeda. Planowane jest także utworzenie w Polsce centrum kompetencji w zakresie technologii podwodnych. Współpraca ma na celu integrację polskiego przemysłu z międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla znaczenie tej współpracy dla rozwoju polskiej marynarki wojennej. Dzięki temu Polska zyska większą suwerenność w zakresie eksploatacji i modernizacji uzbrojenia.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na europejskim rynku zbrojeniowym trwa strategiczne przetasowanie. Czeski koncern Czechoslovak Group złożył ofertę zakupu znaczącego pakietu udziałów w francusko-niemieckim producencie czołgów KNDS. To posunięcie komplikuje plany KNDS, który przygotowuje się do wejścia na giełdę. Niemiecki rząd rozważa zakup procentu akcji KNDS, aby zabezpieczyć swoje wpływy i zrównoważyć udziały z Francją. Decyzja musi zapaść do połowy czerwca, aby nie zakłócić planowanego debiutu giełdowego. Sytuacja pokazuje, jak ściśle europejski przemysł obronny jest związany z polityką i interesami państw.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 8 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 12 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
4: Radio Super Express.

0: to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Złoty Chłopak to turecka telenowela, która wciąga widzów w wir emocji i dramatów. Już w czwartek, 21 maja, o godzinie 14 na TVP 1 zostanie wyemitowany 295 odcinek. W najnowszym epizodzie Ferit wraca do domu z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran, nie mogąc dłużej milczeć, zdradza Halisowi tajemnicę Ferita i Suny, co doprowadza do rodzinnego chaosu. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, próbując uratować majątek. Ferit, mimo że coraz bardziej osamotniony, nie rezygnuje z poszukiwań skradzionych diamentów, wierząc, że to jedyna droga do odzyskania zaufania dziadka. W rolach głównych występują Afra Saracolu, Mert Ramazan Demir i Çetin Tekindor.
3: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20.55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20.55 na TVP2.
3: M jak miłość wkracza na nowe tory emocji 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20.55 na TVP2. Kasia i Mariusz wraz z córką Zosią uciekli do Stanów Zjednoczonych, by zyskać na czasie i uniknąć konfrontacji z prawdą o ojcostwie Zosi. Po powrocie do Polski Kasia będzie musiała zmierzyć się z dwoma wrogami, a jej tajemnica stanie się bronią w rękach dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. Aneta, przyjaciółka Kasi, naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi, ale Kasia boi się, że to zniszczy jej małżeństwo. Sowiński, znając sekret, szantażuje Kasię, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła prawdzie? Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą przegapić tego odcinka.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Dziedzictwo w 924 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Semich knuje intrygę, by pozbyć się Pojraza i spędzić dzień z Naną i Jusufem. W środę, 20 maja, o godzinie 16.05 na TVP1 zobaczymy, jak Semich wpakuje Pojraza do aresztu, by zająć jego miejsce na pikniku. Jednak Pojraz nie da się tak łatwo wyeliminować i w końcu dołączy do reszty w parku. Między nim a Semichem dojdzie do ostrej konfrontacji, która może zmienić wszystko. Czy Semichowi uda się zdobyć zaufanie Nany i Mariam? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 926 odcinek, który zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 16.05 na TVP1. Nana i Pojraz spędzają coraz więcej czasu razem w warsztacie, co zbliża ich do siebie, choć oboje starają się to ukryć. Semich, obserwując rozwijającą się relację, planuje wykorzystać sytuację do własnych celów. Tymczasem Sinan nie potrafi ukryć zazdrości o Aynur, a Aise nie ufa Leili, co prowadzi do napięć z Feritem. Serial Dziedzictwo przyciąga widzów skomplikowanymi historiami miłosnymi i rodzinnymi tajemnicami. W obsadzie znajdują się m.in. Berat Ruzgar-Oskan i Nanuka Stambolishvili. To opowieść o miłości, zaufaniu i intrygach, które trzymają w napięciu.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 10 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Chłodniejszy maj sprzyja aktywności. To dobry dzień na przykład na Nordic Walking.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki, zachęcając do profilaktyki zdrowotnej. W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mimo to 77% wyborców PiS wierzy w jedność partii i wyklucza jej rozpad. Wśród ogółu Polaków opinie są podzielone. 41% przewiduje rozpad ugrupowania, a 38% uważa inaczej. Sondaż przeprowadzono na początku maja na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
2: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany polityk, adwokat i scenarzysta w wieku 80 lat. Był współtwórcą scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog i Trzy kolory. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także minister kultury Marta Cienkowska. Piesiewicz odszedł po długiej chorobie w szpitalu w obecności córki. Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
2: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności.
2: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
3: Najważniejsze
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Lekki chłód otula miasto jak mgła. Przyda się rozpinana bluza.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytówką Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji. Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci Księcia Ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Zespół BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor, znowu zaskakuje. Ich nowy utwór Porąbani to prawdziwa petarda rockowa, która zapowiada nadchodzącą płytę Vintage. Piosenka opowiada o szalonych przygodach i spontanicznych decyzjach, które mogą przydarzyć się każdemu, kto ma odrobinę odwagi i grupę równie porąbanych przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że BNDK wie, jak wprowadzić trochę chaosu do naszego życia, a my nie możemy się doczekać, co jeszcze dla nas przygotują.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica wraca na Stadion Śląski po 18 latach przerwy. Kto by pomyślał, że po tylu latach muzycy przypomną sobie o Kotle Czarownic? Ostatni raz zagrali tam w 2008 roku, rozpoczynając letnią trasę po Europie. Teraz, 19 maja, znów usłyszymy ich na żywo w Chorzowie. Ciekawe, czy tym razem wiatr znowu pokrzyżuje plany dźwiękowe.
1: Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kings. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
2: Druga prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a świat nie przestaje się dziwić. Paul McCartney, dawny Beatles, w swoim stylu skomentował sytuację, mówiąc, że Amerykanie skaczą sobie do gardeł. Ale nie ma co się martwić, bo wystarczy zagrać Hey Jude, a republikanie i demokraci nagle zapominają o swoich sporach i śpiewają razem. Cóż, może to właśnie muzyka jest kluczem do światowego pokoju.
1: The All American Rejects wracają z hukiem po 14 latach ciszy. Ich nowy album Sandbox to mieszanka rockowego brzmienia i refleksji nad dorosłością. Jakby ktoś w końcu odkrył, że życie to nie tylko imprezy. Zespół promuje płytę trasą House Party Tour, grając w miejscach, które bardziej przypominają szalone pomysły niż koncertowe sceny. Dziś finał w Nowym Jorku, a już w czerwcu zawitają do Europy, w tym do Warszawy. Ciekawe, czy polska publiczność jest gotowa na tę rockową terapię dorosłości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Majowa rzeźkość budzi zmysły. Warto wyjść z domu i przewietrzyć myśli.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Alicja Szemplińska z Ciechanowa wystąpi w finale Eurowizji 2026, próbując zdobyć dla Polski długo oczekiwane zwycięstwo. Polska uczestniczy w konkursie od 1994 roku, a największym sukcesem było drugie miejsce Edyty Górniak. Mimo kilku jasnych momentów, jak siódme miejsce Ich Troje w 2003 roku, polskim artystom nie udało się jeszcze wygrać. Czy Szemplińska przełamie tę passę, dowiemy się już jutro podczas finału.
2: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
2: W Otwocku urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała trzech sprawców, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu na 3 miesiące, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilat, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro. Dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrabek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 958 między Witowem a Chochołowem doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 31-letni motocyklista. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. We Wrocławiu temperatura wyniesie 10 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku przewidywana temperatura to 12 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Taka aura sprzyja koncentracji i spokojowi. Dobry moment na pracę w ciszy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze dwa mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego Mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne Mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo tu Polsat.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
1: Iga Świątek nie awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie, przegrywając w półfinale z Eliną Świtoliną. Mimo że Polka zdobyła więcej punktów w całym meczu, to Ukrainka wygrała 6-4, 2-6, 6-2. Świątek zmaga się z trudnościami w meczach przeciwko zawodniczkom z czołowej dziesiątki rankingu WTA, co potwierdzają jej ostatnie wyniki. Świtolina awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Coco Gauff.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1003 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 8 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 12 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Pogoda chłodna, ale nie zniechęcająca. Wystarczy cienka kurtka i dobre nastawienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
0: Barwy Szczęścia w 3386 odcinku zaskoczą widzów emocjonującymi wydarzeniami. Ewa i Romeo po upojnej nocy w hotelu Stańskich zapomną poinformować bliskich o swoich planach. Elżbieta i Aldona zasypią ich SMS-ami, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Młodzi narzeczeni, zamiast się przyjmować, postanowią się zemścić, co tylko zaogni sytuację. Ewa z uśmiechem zapowiada, że nie wraca do domu, co jeszcze bardziej zaniepokoi rodzinę. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP 2. Czy młodzi zakochani znajdą sposób, by wyjść z tej sytuacji? Odpowiedzi przyniesie kolejny odcinek.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP 1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poyraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poyraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP 2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń.
0: Serial na wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
1: W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP 2. Złoty Chłopak wkracza w nowy etap pełen emocji i napięcia. W 295 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ferit wraca do rezydencji z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran ujawnia tajemnicę o zastawieniu domu, co prowadzi do wybuchu gniewu Halisa. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, by ratować majątek. Ferit, mimo izolacji, nie poddaje się i wciąż szuka Naciego, wierząc, że odzyskanie diamentów przywróci mu honor. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 10 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. Chłodny majowy dzień zaprasza na spokojną kawę na tarasie, ale warto wziąć ze sobą koc.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja 15 października wprowadziła rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pełnił tę funkcję przez 2 lata, a teraz zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Według sondażu 30% Polaków uważa Hołownię za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
3: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ujawniła swoje oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Dokument pokazuje, że posiada znaczne oszczędności, fundusze inwestycyjne oraz udział w nieruchomości, ale jednocześnie spłaca kredyt i korzysta z leasingu samochodowego. Wśród ciekawostek znalazła się jedna akcja Górnika Zabrze o wartości 100 zł, która ma głównie wartość kolekcjonerską. Kidawa-Błońska nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie zasiada w zarządach spółek.
2: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
3: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia. Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
2: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Maj to czas, kiedy warto przynieść do domu konwalie, które według dawnych wierzeń przyciągają szczęście, miłość i obfitość. Te delikatne kwiaty symbolizują czystość i harmonię, a ich obecność w domu może poprawić atmosferę i wzmocnić relacje rodzinne. Konwalie są również uważane za ochronę przed negatywną energią, wprowadzając spokój i optymizm. Warto więc postawić je w wazonie, by cieszyć się ich pozytywnym wpływem. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
3: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, wspierani przez Straż Graniczną, zatrzymali 43-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna spowodował groźny wypadek drogowy pod wpływem alkoholu, a następnie ukrywał się poza granicami Polski. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. W wypadku, który spowodował, ucierpiało 5 osób, w tym 2 dzieci.
2: w Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1003 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 9 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 13 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojć, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znowu zaskakuje. W wywiadzie u żurnalisty stwierdził, że jego zdjęcia z mężczyzną to tylko żart, choć jego były partner opublikował nagranie z ich ślubu na plaży. Gojć, który chwali się znajomościami z gwiazdami i drogimi zabiegami, nie szczędził też rasistowskich i antysemickich komentarzy, twierdząc, że został źle zrozumiany. Cóż, może to tylko kolejny sposób na promocję. Alicja Szemplińska, nasza muzyczna nadzieja, już jutro stanie do walki o eurowizyjne laury z piosenką Pray. Polska reprezentantka pojawi się na scenie jako 18, czyli w sam raz, by rozgrzać widzów przed północą, około 22:40. Jej występ cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a wsparcie polskich gwiazd estrady dodaje jej skrzydeł. Czy Alicja podbije serca Europy? Przekonamy się już w sobotę. Wielki finał polskiej edycji Love is Blind już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa? Czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie. A tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79. urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert w Chorzowie. Sztuczna inteligencja wytypowała 10 kawałków, które muszą zabrzmieć, by koncert był kompletny. Od Enter Sandman po The Unforgiven. Każdy z tych utworów to gwarancja churalnego śpiewu i szaleństwa pod sceną. Ale jak to bywa z fanami, każdy ma swoją listę hitów, więc emocje i dyskusje będą trwały jeszcze długo po koncercie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultimate Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
1: Margo znowu zaskakuje. Jej czwarty singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat, pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć.
2: Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Podczas urodzinowej imprezy w Otwocku doszło do awantury, która zakończyła się pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała dwóch dorosłych mężczyzn i nastolatka, a poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dorosłym postawiono zarzuty i aresztowano ich na 3 miesiące. Natomiast 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. Dziś i jutro na PEG Narodowym wystąpi raper Mata, co może spowodować utrudnienia w ruchu wokół stadionu. W godzinach od 17 do 20 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę, a policja może zamknąć wybrane ulice. Najlepiej dojechać komunikacją miejską, zwłaszcza metrem linii M2. Po koncertach dostępne będą dodatkowe autobusy i częstsze kursy metra oraz tramwajów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik. W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Pracownicy warszawskiej szybkiej kolei miejskiej osiągnęli porozumienie z władzami spółki, unikając tym samym strajku. Maszyniści otrzymają podwyżkę 800 zł brutto z wyrównaniem od 1 kwietnia, a od września pensje wzrosną o kolejne 100 zł. Negocjacje były trudne, ale udało się znaleźć kompromis, co zapobiegło paraliżowi komunikacji kolejowej w stolicy. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś maturzyści w całej Polsce zmagają się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o 9 i potrwa 180 minut. W sieci pojawiły się już pierwsze niepotwierdzone przecieki dotyczące zadań, które mogą obejmować pracę z mapą, procesy demograficzne oraz gospodarkę Polski i świata. Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane po południu. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Dziś w wielu regionach Polski, w tym w Małopolsce, spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia, ostrzegając przed możliwymi zniszczeniami i przerwami w dostawach prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami. Szczególnie zagrożone są województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 10 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł 49 groszy brutto.
1: Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szwedzka firma Saab Naval i polskie biuro projektowe MMC Ship Design and Marine Consulting podpisały strategiczną umowę o współpracy. To efekt 10-letniej kooperacji, która zaowocowała między innymi programem Delfin, w ramach którego powstają dwa okręty dla marynarki wojennej RP. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego poprzez rozwój nowoczesnych technologii morskich. Podczas sympozjum NERDS w Gdyni eksperci podkreślali znaczenie zaufania i precyzji w projektowaniu jednostek morskich. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu stoczniowego z Polski i Szwecji.
2: Grupa WB podpisała strategiczne porozumienie z rumuńską firmą Romaero, koncentrując się na rozwijaniu bezzałogowych systemów powietrznych dla rumuńskiego Ministerstwa Obrony. Współpraca obejmuje montaż i produkcję amunicji krążącej Warmate w Rumunii, co ma wzmocnić lokalne zdolności produkcyjne i zaspokoić potrzeby europejskich rynków. Umowa została podpisana podczas targów BSDA w Bukareszcie. System Gladius, będący kluczowym elementem współpracy, już jest używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i teraz trafi do rumuńskiej armii. To partnerstwo wzmacnia bezpieczeństwo w regionie i podkreśla długofalową współpracę między Polską a Rumunią.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora Agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 8 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: leży twój świat.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP 2. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20:55 na TVP 2, przyjaźń Martyny i Jakuba zostanie wystawiona na ciężką próbę. Martyna zaczyna dostrzegać w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela, choć on wciąż nie może zapomnieć o swojej byłej żonie Kasi. Podczas wspólnej podróży na urodziny Zuzi, Martyna zrozumie, że jej uczucia do Jakuba są głębsze niż myślała. Jednak niepewność i obawy sprawią, że zdecyduje się na chwilową przerwę w ich relacji. Czy ta decyzja okaże się słuszna? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią, kiedy serial powróci z nowymi odcinkami.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP 2. Kasia i Mariusz wraz z córką Zosią uciekli do Stanów Zjednoczonych, by zyskać na czasie i uniknąć konfrontacji z prawdą o ojcostwie Zosi. Po powrocie do Polski Kasia będzie musiała zmierzyć się z dwoma wrogami, a jej tajemnica stanie się bronią w rękach dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. Aneta, przyjaciółka Kasi, naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi, ale Kasia boi się, że to zniszczy jej małżeństwo. Sowiński, znając sekret, szantażuje Kasię, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła prawdzie? Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą przegapić tego odcinka. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Kasildzie, która wciąż nie pamięta nic o Matinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:35.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, o godzinie 18 na Polsacie. Szymon traci dach nad głową, a Marta oferuje mu pomoc, co może przynieść obojgu sporo trudności. W Wadlewie trwają poszukiwania zaginionej Kazanowej, a Bartek angażuje młodzież w kampanię plakatową. Jadzia staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy jej córeczka zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Jurek musi szybko działać i zabiera dziewczynkę do szpitala. Serial Pierwsza miłość od lat dostarcza widzom ogromnych emocji, łącząc wątki miłosne, kryminalne i społeczne. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie Polsat Box Go. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki, zachęcając do profilaktyki zdrowotnej. W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mimo to 77% wyborców PiS wierzy w jedność partii i wyklucza jej rozpad. Wśród ogółu Polaków opinie są podzielone. 41% przewiduje rozpad ugrupowania, a 38% uważa inaczej. Sondaż przeprowadzono na początku maja na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
3: Poseł Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, zaskoczył Sejm swoim wystąpieniem, wzywając do jedności prawicy i zapowiadając protesty przeciwko rządowi. Kowalski zaapelował do polityków PiS o zaprzestanie wewnętrznych sporów i skupienie się na walce z rządem. Zapowiedział utworzenie miasteczka gniewu przed Sejmem, które ma rozpocząć się w poniedziałek i gromadzić niezadowolonych obywateli. Jego słowa spotkały się z mieszanymi reakcjami, a premier Donald Tusk i minister Barbara Nowacka wyrazili poparcie. W Polsce trwa zacięty spór wokół powołania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS planują złożyć zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że osoby trzecie wywierają nielegalne naciski na prezesa TK, by dopuścił 4 sędziów do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka interweniował, nakazując Polsce zaprzestanie utrudniania pracy wybranym sędziom. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o obowiązkowym ślubowaniu przed prezydentem jest niezgodny z konstytucją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Rodzina zmarłej złożyła zażalenie, ale sąd uznał je za niezasadne, podkreślając brak uchybień proceduralnych i udziału osób trzecich. Decyzja ta zamyka postępowanie prawne, choć sprawa nadal budzi emocje w środowisku politycznym.
2: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
2: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
3: W Komenciskach Małych na drodze krajowej numer 17 doszło do groźnego wypadku. Kierowca Toyoty, prawdopodobnie zasnąwszy za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem, który dachował. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielili policjanci będący świadkami wypadku. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express. Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i 2 dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 6 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 11 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć ledwie odczuwalną. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: Metallica po raz 15 zawita do Polski, a tym razem wraca na Śląsk, gdzie wszystko się zaczęło. Już 19 maja zagrają na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a dzień wcześniej otworzą swój pop-up store w Katowicach. W 2019 roku zaskoczyli, śpiewając Sen o Warszawie Czesława Niemena. Więc teraz wszyscy zastanawiają się, jaki polski hit usłyszymy tym razem. Może czas na Kocham Cię, Kochanie Moje. Czekamy z niecierpliwością.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Julian Lennon, syn legendarnego Johna Lennona, znów ma kłopoty ze zdrowiem. Po wcześniejszych zmaganiach z czerniakiem, teraz dowiedział się, że cierpi na chorobę wieńcową i jest w stanie przedcukrzycowym. Jak sam mówi, nawet zdrowy styl życia nie zawsze wystarcza, by uniknąć niespodzianek od własnego organizmu. Julian podziękował lekarzom za wsparcie w tej niełatwej walce. Świat kultury opłakuje Stanisławę Celińską, która odeszła 12 maja w wieku 79 lat. Ta wybitna aktorka i wokalistka, choć dziś wspominana jako legenda, nie zawsze miała łatwo. W przeszłości musiała wynajmować część własnego domu, by przetrwać. Jej życie to nie tylko blask sceny, ale i walka o przetrwanie, którą symbolicznie nazwała drugimi narodzinami.
1: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytówką Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Holenderski zespół Maraton, który z impetem zdobywa europejską scenę muzyczną, może wkrótce zawitać do Warszawy. Plotki o koncercie 17 listopada rozgrzewają fanów do czerwoności, choć oficjalne potwierdzenie wciąż pozostaje w sferze marzeń. Czekamy na wieści o miejscu i biletach, ale jedno jest pewne. Jeśli dojdzie do skutku, będzie to wydarzenie, które wstrząśnie stolicą. Na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość i śledzić media społecznościowe.
1: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta. Metallica znowu robi zamieszanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie szykuje się prawdziwe metalowe święto. Przed legendarną kapelą zagrają Gojira i Knocked Loose, co oznacza, że fani dostaną solidną dawkę muzycznej energii. Gojira, znana z hipnotyzujących koncertów, i młodzi gniewni z Knocked Loose prowadzą stadion w stan totalnego chaosu. To nie tylko koncert, to prawdziwa pielgrzymka dla fanów metalu.
2: The Rolling Stones znowu zaskakują. W najnowszym teledysku do singla In the Stars Mick Jagger i spółka wracają do lat 70. dzięki technologii deepfake. Album Foreign Tongues, który ukaże się 10 lipca, obiecuje połączenie klasycznego brzmienia z nowymi muzycznymi kierunkami. A wszystko to w towarzystwie aktorki Odessy Azion, która spełnia swoje marzenie, występując z legendarnym zespołem. Czyżby Stonesi odkryli eliksir młodości?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 7 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 10 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
2: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Czak, oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa jego kolegi. Partnerka oskarżonego zeznała, że mężczyzna planował powrót do więzienia, licząc na lepsze warunki życia. Do tragicznego ataku doszło w styczniu zeszłego roku, kiedy to Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował ratowników medycznych nożem. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa 3 nowych stacji metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się prace wykończeniowe, obejmujące m.in. montaż okładzin i układanie płyt na peronach. Całość inwestycji ma być zakończona przed końcem roku, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych przystanków na przełomie 2026 i 2027 roku. Wnętrza stacji będą utrzymane w spokojnej kolorystyce bieli i szarości. Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane. W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych. Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Rumcajs zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Rumcajsie oraz schabowego i naleśniki u Romka. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest dobre, a w Białymstoku umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze. Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę. Tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Krypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Krypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu.
2: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smajić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smajić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 19-letni Patryk Budniak, żużlowiec startu Gniezno, powoli wraca do zdrowia po dramatycznym wypadku podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice. Lekarze rozpoczęli proces wybudzania go ze śpiączki farmakologicznej, a jego stan wykazuje delikatną poprawę. Klub poinformował, że Patryk reaguje na kontakt z bliskimi i pojawiły się pierwsze sygnały czucia w nogach. W internecie trwa zbiórka funduszy na jego leczenie, która już przekroczyła 400 tysięcy złotych. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
1: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki. Iga Świątek nie awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie, przegrywając w półfinale z Eliną Świtoliną. Mimo że Polka zdobyła więcej punktów w całym meczu, to Ukrainka wygrała 6-4, 2-6, 6-2. Świątek zmaga się z trudnościami w meczach przeciwko zawodniczkom z czołowej dziesiątki rankingu WTA, co potwierdzają jej ostatnie wyniki. Świtolina awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Coco Gauff.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 7 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 11 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3381, który zostanie wyemitowany dziś o 25, zapowiadają emocjonujące wydarzenia. Ewa obchodzi swoje 18 urodziny, a jej bliscy przygotowali dla niej niezapomniane niespodzianki. Babcia Elżbieta wręczy jej cenną pamiątkę po zmarłej matce, co wzruszy jubilatkę. Jednak nie wszystko pójdzie gładko, bo Ewa nie doceni słodkiego gestu babci, co wywoła napiętą atmosferę. Romeo, chcąc być pierwszy, obudzi Ewę telefonem z życzeniami, ale jego nastrój popsuje romantyczny filmik od byłego chłopaka Aleksa. To będzie dzień pełen wzruszeń, niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę 20 maja o godzinie 25 w TVP2. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 25 w TVP2.
0: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Gurkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają. To tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja. Szymon staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy traci dach nad głową. Marta, widząc jego trudną sytuację, proponuje wspólne mieszkanie, co może być początkiem nowej, skomplikowanej drogi. W Wadlewie trwa intensywna akcja poszukiwawcza zaginionej Kazanowej, a Bartek z młodzieżą organizuje szeroko zakrojoną akcję plakatową. Tymczasem Jadzia zmaga się z problemami, gdy jej córeczka z wadą serca zaczyna mieć poważne problemy z oddychaniem. Jurka czeka trudna decyzja o natychmiastowym transporcie dziewczynki do szpitala. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 w Polsacie, a także online na Polsat Box Go. Serial La Promesa wciąż trzyma w napięciu. W 396 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, pan Cavendish pojawia się w posiadłości, co zmusza Pelaya do zachowania najwyższej ostrożności. Hrabia Ayala zostaje zdemaskowany przez Margaritę, która odkrywa jego prawdziwe zamiary. Ignacio gorączkowo tłumaczy się przed Petrą, że jego zaloty to tylko element zemsty na Cruz. Maria Fernandez dzieli się swoimi obawami z Janą i Teresą, szukając wsparcia. Lope, zainspirowany radami Teresy, próbuje przekonać Werę do odnowienia więzi z ojcem, ale dziewczyna wciąż odrzuca tę myśl. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a odcinki dostępne są także na TVP VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 8 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą także 8 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja 15 października wprowadziła rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pełnił tę funkcję przez 2 lata, a teraz zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Według sondażu 30% Polaków uważa Hołownię za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
2: Pentagon zdecydował o anulowaniu planowanego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja ta wywołała dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczebność amerykańskiego kontyngentu w Polsce pozostaje bez zmian. Reorganizacja może oznaczać, że inne brygady zostaną wyznaczone do różnych krajów.
0: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska dołączyła do elitarnego grona państw z własnymi zdolnościami obserwacji Ziemi z kosmosu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej odebrały system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris, zrealizowany przez firmę AISA we współpracy z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 SA. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił strategiczne znaczenie tej inwestycji dla bezpieczeństwa kraju. System umożliwia pozyskiwanie danych z dowolnego rejonu świata, niezależnie od warunków atmosferycznych.
2: Turystyka kamperowa w Polsce zyskuje na popularności, ale ujawnia poważne luki w prawie. Posłanka Agnieszka Buczyńska zwraca uwagę na problemy związane z brakiem jasnych przepisów, co prowadzi do chaosu parkingowego i zanieczyszczania środowiska. Proponuje wprowadzenie limitu czasu postoju kamperów oraz zakazu rozkładania sprzętu biwakowego poza wyznaczonymi strefami. Posłanka pyta ministra infrastruktury o plany dotyczące nowych regulacji i przyznania samorządom większych kompetencji w tej kwestii. Dziś o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. W internecie pojawiły się już nieoficjalne informacje dotyczące tegorocznego arkusza, ale należy podchodzić do nich z ostrożnością. Oficjalne arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostaną opublikowane około godziny 14. Wtedy też będzie można sprawdzić prawdziwe pytania i odpowiedzi. Na Podkarpaciu rośnie niepokój po serii niebezpiecznych incydentów z udziałem dzikich zwierząt, w tym śmiertelnym ataku niedźwiedzia na kobietę. Poseł Adam Dziedzic skierował do rządu interpelację, domagając się działań w celu zarządzania populacją drapieżników. W Bieszczadach żyje ponad 200 niedźwiedzi, a liczba wilków na Podkarpaciu przekracza 1300. Poseł pyta o plany wprowadzenia systemu ostrzegania i regulacji liczebności tych zwierząt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki z zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Maj to czas, kiedy warto przynieść do domu konwalie, które według dawnych wierzeń przyciągają szczęście, miłość i obfitość. Te delikatne kwiaty symbolizują czystość i harmonię, a ich obecność w domu może poprawić atmosferę i wzmocnić relacje rodzinne. Konwalie są również uważane za ochronę przed negatywną energią, wprowadzając spokój i optymizm. Warto więc postawić je w wazonie, by cieszyć się ich pozytywnym wpływem. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością ledwie odczuwalną. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Polska.
1: Seryjny zabójca poluje na seniorów. Ta informacja zszokowała mieszkańcami Warszawy, a spirale strachu nakręcały kolejne doniesienia o odnalezionych zwłokach starszych kobiet. W krótkim czasie doszło do niewyjaśnionych zgonów czterech seniorek. Zdaniem śledczych ofiar mogło być nawet kilkanaście, gdyby nie szybka reakcja funkcjonariuszy i czujność osób postronnych. W toku śledztwa doszło do spektakularnego zatrzymania dwóch podejrzanych, Polaka i obywatela Ukrainy. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Początkowo nic nie zapowiadało tego, że warszawskim policjantom przyjdzie się mierzyć z serią brutalnych zabójstw. Z czasem prędko okazało się jednak, że zagadkowe zgony kilku seniorek na terenie miasta mogą być ze sobą powiązane. Informacja o seryjnym mordercy postawiła wszystkich na nogi. Zaczął się wyścig z czasem, bo każda godzina bez schwytania potencjalnego sprawcy lub sprawców mogła przyczynić się do zwiększenia liczby ofiar. Pierwsza interwencja miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Z 15 na 16 lutego 2025 roku. W jednym z mieszkań przy ulicy Franciszkańskiej w Warszawie Śródmieściu znaleziono ciało około 80-letniej kobiety. Miejski reporter relacjonował, że zwłoki miała odnaleźć kuzynka ofiary, która przyszła do niej w odwiedziny. Natychmiast powiadomiła policję, która potwierdziła zgon pokrzywdzonej. Przy okazji odnotowano zniknięcie z mieszkania cennych obrazów, elektroniki oraz biżuterii. Prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie śmierci seniorki, do której bez wątpienia przyczyniły się osoby trzecie. Motywem miała być chęć wzbogacenia się przez oprawcę lub oprawców, ponieważ na tamten moment nieznana była liczba osób zamieszanych w zbrodnię. Kilka dni później, 23 lutego, w mieszkaniu na parterze przy ulicy Trojdena w Warszawie doszło do następnego zabójstwa seniorki. Zwłoki 89-letniej kobiety znalazła w lokum synowa, która od razu wezwała na miejsce odpowiednie służby. Grupa dochodzeniowo-śledcza, policjanci, prokurator oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. Wszyscy pracowali w pocie czoła, by wykonać wszelkie niezbędne czynności procesowe. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że śledztwo jest w toku, a Super Express precyzował nieoficjalnie, że w mieszkaniu znaleziono także worki oraz taśmę. Z tego mieszkania również miały zniknąć drogocenne przedmioty. Po drugiej zbrodni, łudząco podobnej do pierwszej, po Warszawie zaczęła się nieść plotka o seryjnym zabójcy seniorów. Ofiary łączył wiek oraz motyw zbrodni. Służby nie chciały jednak komentować tych doniesień ze względu na dobro śledztwa. Wiadome było jedynie to, że działaniami zajmują się eksperci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym oraz Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Mieszkańcy postanowili więc działać na własną rękę. Na jednej z grup Społeczności Ochoty opublikowano nagranie, na którym widać tajemniczego mężczyznę kręcącego się nocą pod oknami balkonów. Zaglądał do mieszkań. Zachowywał się bardzo podejrzanie. Proszę o czujność. Sytuacja miała miejsce już trzeci raz na przestrzeni trzech miesięcy. Zawsze między 23 a północą. Chodzi jakiś chłopak i zagląda w okna. Za pierwszym razem usłyszałem go przez uchylone okno, gdy przechodził wzdłuż ściany bloku. Ale to jeszcze może wydawać się mało istotne. Za drugim razem, podczas spaceru z psem, zobaczyłem, jak zagląda w okna. Gdy mnie dostrzegł, od razu uciekł. Napisał autor posta w mediach społecznościowych. Mężczyzna zaczaił się z telefonem na podejrzanego osobnika, więc kiedy ten wrócił przed blok, nagrał go, a potem przegonił. Zgłosił również sprawę na policję, która faktycznie interweniowała w tym miejscu, bez większych rezultatów. Niepokojące zdarzenia zdążyły odcisnąć piętno na mieszkańcach, którzy bali się wychodzić z domów. Szczególnie bliscy osób starszych apelowali do nich o pozostanie w mieszkaniach, zamknięcie drzwi na cztery spusty i nie otwieranie nikomu obcemu. Tymczasem 25 lutego, dwa dni po odnalezieniu drugich zwłok, doszło do trzeciej interwencji służb. Przy ulicy Wąwozowej na Ursynowie odnaleziono ciało 73-letniej kobiety. Policjantka Marta Haberska z Mokotowskiej Komendy w rozmowie z Superekspresem potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia, ale odmówiła udzielenia szerszego komentarza. Dziennikarzom szybko udało się ustalić, że tym razem mundurowi nie wrócili z miejsca zdarzenia z pustymi rękami. Zdołali bowiem zatrzymać zatrzymać przynajmniej jedną osobę podejrzaną. To mężczyzna, który próbował uciec z mieszkania zmarłej poprzez wyskoczenie z balkonu na taras zlokalizowany na parterze. Przed blokiem zabezpieczono także zaparkowany tam pojazd. Sprawa rozwijała się w błyskawicznym tempie. Po mediach krążyła informacja mówiąca o tym, że wszystkie seniorki miały zostać uduszone, a potem obrabowane, co potwierdzało teorię dotyczącą seryjnego zabójcy lub zabójców. Portal Halo Ursynów ustalił nieoficjalnie, że ostatnia, trzecia ofiara mordercy przed śmiercią przeżyła horror. Dziennikarze ujawnili, jakoby w środku nocy obcy mężczyzna miał wedrzeć się do mieszkania seniorki, związać ją, a potem kazać jej zadzwonić do banku i zmienić dostęp do systemu, co miało umożliwić mu kradzież pieniędzy z konta kobiety. Niezwykłą czujnością wykazał się pracownik placówki, który usłyszawszy niepokojące dźwięki dobiegające ze słuchawki, postanowił zadzwonić na numer alarmowy. To dzięki niemu policjanci zdążyli przybyć na miejsce na czas i złapać podejrzanego, zanim zdążył uciec. Niestety nie zapobiegli śmierci kobiety, która została przez niego wcześniej uduszona. 26 lutego 2025 roku prokuratura wydała pierwszy oficjalny komunikat po serii tajemniczych śmierci w Warszawie. W ciągu zaledwie 9 dni trzy starsze kobiety straciły życia w swoich mieszkaniach. Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, przekazał, że na razie to zgon przy ulicy Wąwozowej jest faktycznie łączony z serią przestępstw. Sprawa jest rozwojowa, poważna i dotyczy wielu czynów o charakterze zbrodniczym, podkreślał prokurator. Zatrzymanym mężczyzną, którego złapano w trakcie próby ucieczki z mieszkania jednej z ofiar, okazał się natomiast 45-letni Polak. Tymczasem w mediach, m.in. na łamach Wirtualnej Polski oraz na antenie stacji TVN, podano wieści o potencjalnej czwartej ofierze sprawcy. Ciało miało być znalezione 1,5 tygodnia wcześniej, ale dopiero teraz zaczęto podejrzewać, że seniorka mogła paść ofiarą tego samego agresora. Do zbrodni miało dojść 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie. To oznaczałoby, że potencjalny sprawca zabił dwie osoby jednej nocy, bo 80-latka z Franciszkańskiej również zginęła z 15 na 16 lutego. Kolejna ofiara z ulicy Trojdena mieszkała z kolei zaledwie 600 metrów od Pruszkowskiej. Świadkowie uważali, że to wszystko nie może być przypadkiem. Jednocześnie druga teoria mówiła o tym, że agresor nie działa sam, a niedługo później nieoficjalne doniesienia stały się rzeczywistością. Oprócz 45-letniego Polaka doszło do zatrzymania obywatela Ukrainy, który mógł mieć związek z tymi tragicznymi wydarzeniami. W Polsce obserwujemy powrót starych przestępstw, bo i pojawiły się włamania do domów na tak zwaną parasolkę na Podkarpaciu. Sprawcy działają bardzo brutalnie. Mam tu na myśli zabijanie swoich ofiar, komentował na gorąco Dariusz Nowak, rzecznik prasowy komendanta głównego policji. Wygląda na to, że mamy w tym przypadku do czynienia z grupą bandycką. Modus operandi wszystkich tych zdarzeń jest podobny. Motyw rabunkowy także je łączy, dlatego każe nam to myśleć o grupie, dodawał funkcjonariusz. 45-letni Polak to mieszkaniec Targówka, notowany w przeszłości za drobne przestępstwa. Drugi podejrzany to obywatel Ukrainy w wieku 33 lat. Właściwie nic więcej nie ujawniono. To wszystko wstrząsnęło mieszkańcami. Moja bratanica po tym zabójstwie mnie ostrzegła, żebym nikomu nie otwierała drzwi, nawet listonoszowi. Mówiła: broń Boże, ciociu, nie otwieraj. Jestem na pewno ostrożniejsza, mówiła w rozmowie z Super Expressem 75-letnia pani Joanna, mieszkanka bloku przy ulicy Wąwozowej. Podczas konferencji prasowej, którą prokuratura zorganizowała 26 lutego, ujawniono nieco więcej detali na temat samych zbrodni. Prokurator Piotr Antoni Skiba stwierdził na przykład, że służby mają do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Zatrzymani Polak i Ukrainiec mają zdaniem śledczych związek z trzema zabójstwami, do których doszło w ostatnim czasie w Warszawie. Czwarty zgon seniorki, przynajmniej na moment nagrywania tego odcinka programu, nie został w ten krwawy cykl włączony. Ponownie była mowa o motywie rabunkowym. Przy okazji mundurowi ujawnili, że udało im się odzyskać większość skradzionych przedmiotów. To Polak miał być mózgiem całego procederu i to on, zdaniem prokuratury, jest odpowiedzialny za zabójstwa trzech starszych kobiet. Drugiego z nich miał dokonać wspólnie i w porozumieniu z obywatelem Ukrainy. Ukrainy. W chwili popełnienia ostatniej z tych zbrodni podejrzany znajdował się pod wpływem środków odurzających, przekazał prokurator Skiba. Ukrainiec usłyszał ponadto między innymi zarzut paserstwa. Służby poinformowały, że sprawą zajmowały się już od jakiegoś czasu, jeszcze zanim szczegóły przeniknęły do mediów. Dzięki zaangażowaniu i determinacji stołecznych policjantów, tuż po popełnionym przestępstwie w dzielnicy Ursynów został zatrzymany 45-latek, a kilka godzin później drugi z mężczyzn podejrzany w tej sprawie. Policjanci odzyskali zrabowaną gotówkę oraz większość przedmiotów, takich jak biżuteria, obrazy, stare monety i zegarki, wyliczał sierżant sztabowy Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Akcja była bardzo dynamiczna. Polak próbował uciekać, skacząc po barierkach balkonów, natomiast podczas zatrzymania Ukraińca funkcjonariusze byli zmuszeni użyć granatów hukowo-błyskowych. W obu przypadkach interwencja zakończyła się sukcesem. Zgromadzony przez stołecznych funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie zatrzymanym zarzutów zabójstwa w związku z rozbojem trzech kobiet, dodawał sierżant sztabowy Paweł Chmura. Obaj podejrzani przyznali się do winy, a śledczy udostępnili w sieci nagranie z ich zatrzymania. Za popełnione czyny grozi im kara dożywotniego więzienia. To jednak nie koniec sprawy, bo wciąż trwają ustalenia dotyczące czwartej zbrodni. Tym bardziej, że wśród odzyskanych przedmiotów znalazły się również te z mieszkania czwartej seniorki. Do tej pory jej śmierci nie kwalifikowano jako zabójstwo, ale teraz zlecono sekcję zwłok, która ma wyjaśnić okoliczności zgonu kobiety i czy przyczyniły się do niego osoby trzecie. Jeżeli okaże się, że tak, to sprawa być może zostanie dopisana do listy zbrodni popełnionych przez podejrzanych. W międzyczasie Super Express ustalił, że 43-letni Polak był poszukiwany listem gończym, a Ukrainiec nie był dotychczas karany. Obaj zajmowali się drobnymi naprawami, w tym hydrauliką, i w ten sposób poznali swoje ofiary, dla których w przeszłości świadczyli usługi. Wówczas orientowali się, czy kobiety mieszkają same, czy są zamożne, czy mają jakieś kosztowności lub majątek. W ten sposób typowali, kogo najbardziej opłaca im się zaatakować. To dlatego seniorki wpuszczały też mężczyzn do środka. Wydawało im się, że ich znają, że przecież pomagali przy domowych naprawach i nie zrobią im krzywdy. Oprawcy wybierali znane im kobiety, by ułatwić sobie sposób popełnienia przestępstwa. Wiedzieli, że zostaną wpuszczeni i nie będą musieli się włamywać, że wszystko odbędzie się po cichu, co da im czas na ucieczkę. Pierwszy z mężczyzn, Polak, usłyszał zarzuty dotyczące 5 przestępstw, w tym 3 zabójstw. W zakresie wydarzeń z ulicy Franciszkańskiej zarzucono mu zabójstwo kwalifikowane w związku z dokonaniem rozboju, czego miał dokonać sam. Drugiego czynu o charakterze śmiertelnym przy ulicy Trojdena dokonał wspólnie i w porozumieniu z obywatelem Ukrainy, wyliczał prokurator Skiba. Sprawcą trzeciego rozboju, tego z ulicy Wąwozowej, znów był Polak. Tam również działał sam. W przypadku czwartej zbrodni nadal trwają ustalenia. Łącznie mówimy o 4 zajściach śmiertelnych, z czego na tym etapie wiemy, że 3 zostały popełnione w wyniku przestępstwa zabójstwa kwalifikowanego, doprecyzował prokurator. Dodał, że mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży przedmiotów z mieszkania przy ulicy Pruszkowskiej. Ciało znalezionej tam kobiety zabezpieczono i przekazano do badań. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, stacja RMF podawała nieoficjalnie, że kobieta zmarła na zawał serca. Czy stało się to jednak podczas napaści, czy wcześniej, lub później? Nie wiadomo. Nic nie zostało jeszcze przesądzone. W międzyczasie obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Ich wersje wydarzeń różnią się od siebie, ale wspólne pozostaje jedno. Zarówno Polak, jak i Ukrainiec przyznają się do popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów. Według ekspertów, gdyby nie szybka interwencja policji i reakcja osób postronnych, mogłoby dojść do kolejnych zabójstw. W rozmowie ze mną mówi o tym m.in. Piotr Lis, dziennikarz Super Expressu, który na bieżąco przyglądał się tej sprawie.
0: Zaledwie w przeciągu kilkunastu dni, zaczynając od nocy z 15 na 16 lutego, na terenie Warszawy doszło do 3 zabójstw, a do 4 śmierci starszych kobiet. Jedna z zaatakowanych emerytek zmarła w wyniku wysokiego stresu. 3 pozostałe zostały brutalnie uduszone. Podczas ostatniej zbrodni, do której doszło na warszawskim Ursynowie przy ulicy Wąwozowej, 2 mężczyzn, 43-letni Polak i 33-letni Ukrainiec, nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy, że ktoś może zareagować. Kiedy włamali się do mieszkania starszej kobiety, zakneblowali ją. Kazali jej zadzwonić do swojego banku, by ta zmieniła swoje hasła do bankowości internetowej. Mężczyźni liczyli na to, że w łatwiejszy sposób wypłacą wszystkie pieniądze zgromadzone na jej koncie bankowym. Pracownik banku, z którym rozmawiała kobieta, wyczuł zagrożenie. Wykazał się niesamowitą empatią i podejrzliwością. Kobieta brzmiała w taki sposób, jakby była zakneblowana. Dlatego po zakończonej rozmowie telefonicznej konsultant banku wyciągnął swój telefon komórkowy i zadzwonił na policję. Ta w ciągu zaledwie kilku minut pojawiła się na miejscu zdarzenia. Na gorącym uczynku zatrzymała 43-letniego Polaka, a następnego dnia doszło do zatrzymania 33-letniego Ukraińca. Jak przyznał nam prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, takich zbrodni mogło być więcej. Gdyby nie reakcja pracownika, mężczyźni nadal mogliby jeździć po całej Warszawie i mordować starsze kobiety. Gdyby nie jego reakcja, nie jego telefon, śmierci mogło być nie 3, nie 4, a 10, 15. I to tak naprawdę tylko jego reakcja, jego empatia, podejrzliwość i podejście do pracy, można powiedzieć, że uchroniło kolejne życia.
1: Podobnego zdania jest Małgorzata Marczulewska, prywatny detektyw i windykator, która mówi wprost, że gdyby nie schwytanie oprawców, łańcuch śmierci byłby kontynuowany. W następnych dniach bylibyśmy świadkami kolejnych doniesień o zabitych seniorkach. Jestem tego pewna. Możliwe, że mordercy zmieniliby miasto. Fakt, że doszło do aż 4 zabójstw, świadczy o tym, że oni nie zamierzali się zatrzymać. Mordercze bestie bez serca. Inaczej nie można nazwać tych ludzi, powiedziała ekspertka. Prokurator Piotr Antoni Skiba także zwraca uwagę na to, jak istotna w tej sprawie okazała się reakcja świadków, w tym pracownika banku, który zawiadomił służby przy jednej ze zbrodni. Gdyby nie jego interwencja, cykl mógłby nie zostać przerwany tak szybko. Niestety, w tym przypadku sprawa zakończyła się tragicznie, ale być może uratowało to życie kolejnym osobom, podsumował prokurator Skiba. Stołeczna policja uspokaja, że warszawianki mogą czuć się już bezpiecznie, ale śledztwo w sprawie nadal trwa. Są zbrodnie, będzie kara, zapewniają funkcjonariusze. Podejrzanym mężczyznom, Polakowi i Ukraińcowi, za popełnione przestępstwa grozi nawet dożywotnie więzienie.
3: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.
2: Pokój Zbrodni.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojć, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znowu zaskakuje. W wywiadzie u żurnalisty stwierdził, że jego zdjęcia z mężczyzną to tylko żart, choć jego były partner opublikował nagranie z ich ślubu na plaży. Gojć, który chwali się znajomościami z gwiazdami i drogimi zabiegami, nie szczędził też rasistowskich i antysemickich komentarzy, twierdząc, że został źle zrozumiany. Cóż, może to tylko kolejny sposób na promocję. Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79 urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. W Wiedniu trwa 70. konkurs piosenki Eurowizji, a emocje sięgają zenitu. Nasza Alicja Szemplińska, niczym Feniks z popiołów, wdarła się do finału, zdobywając serca jurorów i widzów. Polska, jak zwykle, trzymała wszystkich w napięciu do ostatniej chwili. Tymczasem w jury zapanowała rewolucja. Teraz to młodzież i dziennikarze muzyczni mają więcej do powiedzenia. Czekamy na sobotni finał, który obiecuje być pełen niespodzianek. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli snem o Warszawie Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci księcia ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Ballet for My Valentine znowu w akcji. Perkusista Jason Bolt zdradził, że nowy album zespołu pojawi się w styczniu przyszłego roku. Zanim jednak to nastąpi, fani mogą spodziewać się 5 singli, które mają podgrzać atmosferę. Muzycy obiecują, że nowa płyta będzie mieszanką ich największych hitów, więc szykujcie się na prawdziwą rockową ucztę.
1: Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Autumn Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Margo znowu zaskakuje. Jej 4. singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć. Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kings. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
2: Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
1: The All American Rejects wracają z hukiem po 14 latach ciszy. Ich nowy album Sandbox to mieszanka rockowego brzmienia i refleksji nad dorosłością. Jakby ktoś w końcu odkrył, że życie to nie tylko imprezy. Zespół promuje płytę trasą House Party Tour, grając w miejscach, które bardziej przypominają szalone pomysły niż koncertowe sceny. Dziś finał w Nowym Jorku, a już w czerwcu zawitają do Europy, w tym do Warszawy. Ciekawe, czy polska publiczność jest gotowa na tę rockową terapię dorosłości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 7 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 10 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. W sądzie okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku, gdy Adam Cze, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował medyków wezwanych do jego mieszkania. Konkubina oskarżonego zeznała, że Adam Cze chciał wrócić do więzienia, gdzie miałby zapewnione lepsze warunki życia. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.
1: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum

0: które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
1: Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w Zajezdni.
0: Łotewskie linie lotnicze Air Baltic wycofują się z obsługi trasy Kraków-Wilno. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony węgierskiego Wizz Air, który oferuje więcej lotów w niższych cenach. Air Baltic postanowiły skupić się na bardziej dochodowych kierunkach, pozostawiając Kraków w swojej siatce jedynie w ramach lotów realizowanych dla Swiss International Airlines.
1: W gminie Niepołomice kobieta, spacerując po lesie, musiała uciekać na drzewo przed stadem dzików. Jej szybka reakcja i sprawność fizyczna przyciągnęły uwagę lokalnej siłowni Extreme Fitness. Siłownia postanowiła nagrodzić ją miesięcznym karnetem za niezwykły refleks i zwinność. Bohaterka jest proszona o zgłoszenie się w dniu otwarcia nowego lokalu. Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. W województwie śląskim pojawiła się nietypowa oferta sprzedaży leśniczówki nad rzeką Lisfartą za 429 tysięcy złotych. Jest to jedyny budynek w dawnej miejscowości Świercze, co wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci żartują z możliwości zostania jedynym mieszkańcem i sołtysem wsi. Ogłoszenie szybko stało się hitem, a zainteresowanie nieruchomością przerosło oczekiwania sprzedawców. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
0: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
1: Zakończyła się obława za 21-letnim mieszkańcem Lubina, podejrzanym o podwójne morderstwo. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo podczas próby zatrzymania przez policję. Tragedia rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 maja, kiedy to w jednym z mieszkań w Lubinie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Śledztwo w tej sprawie trwa, a kluczowe mogą okazać się wyniki autopsji ofiar.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 9 stopni. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Ta Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Poseł Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, zaskoczył Sejm swoim wystąpieniem, wzywając do jedności prawicy i zapowiadając protesty przeciwko rządowi. Kowalski zaapelował do polityków PiS o zaprzestanie wewnętrznych sporów i skupienie się na walce z rządem. Zapowiedział utworzenie miasteczka gniewu przed Sejmem, które ma rozpocząć się w poniedziałek i gromadzić niezadowolonych obywateli. Jego słowa spotkały się z mieszanymi reakcjami, a premier Donald Tusk i minister Barbara Nowacka wyrazili poparcie. W Polsce trwa zacięty spór wokół powołania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS planują złożyć zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że osoby trzecie wywierają nielegalne naciski na prezesa TK, by dopuścił czterech sędziów do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka interweniował, nakazując Polsce zaprzestanie utrudniania pracy wybranym sędziom. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o obowiązkowym ślubowaniu przed prezydentem jest niezgodny z konstytucją.
2: Interwencja policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza wywołała polityczną burzę. TV Republika twierdzi, że funkcjonariusze siłą weszli do lokalu i skuli kajdankami asystentkę prezesa stacji, co miało naruszyć tajemnicę dziennikarską. Policja jednak zaprzecza, tłumacząc, że reagowała na zgłoszenie o zagrożeniu życia, a nikt nie został zatrzymany. Sprawa stała się tematem gorącej debaty w mediach społecznościowych.
0: Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał decyzję o

0: umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Rodzina zmarłej złożyła zażalenie, ale sąd uznał je za niezasadne, podkreślając brak uchybień proceduralnych i udziału osób trzecich. Decyzja ta zamyka postępowanie prawne, choć sprawa nadal budzi emocje w środowisku politycznym. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ostrzega, że Rosja może planować atak na kraj NATO z terytorium Białorusi. Według Zełenskiego, Rosja próbuje wciągnąć Białoruś w wojnę na Ukrainie. Nie przedstawił jednak dowodów na te twierdzenia. Rosja, Białoruś oraz państwa NATO nie skomentowały jeszcze tych doniesień.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych. Polska Agencja Prasowa wprowadza nowy newsletter, który pomoże uporządkować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Subskrybenci otrzymają przegląd kluczowych tematów społecznych, politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. W każdą środę newsletter przyjmie formułę Sprawdzam to, koncentrując się na walce z dezinformacją. To część projektu fact-checkingowego realizowanego wspólnie z Telewizją Polską i Polskim Radiem.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminę i marihuanę. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 2 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany prawnik, scenarzysta filmowy i wieloletni senator. Miał 80 lat. Jego życie naznaczone było osobistymi tragediami, w tym brutalnym morderstwem matki, Anieli Piesiewicz, które wstrząsnęło opinią publiczną. Prywatnie Piesiewicz miał żonę Marię i 2 dzieci. Jednak jego małżeństwo zakończyło się separacją. Syn Piotr poszedł w ślady ojca i również został prawnikiem.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 6 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością ledwie odczuwalną. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: i po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: W najnowszym odcinku Kuchennych Rewolucji Magda Gessler znowu pokazała, że nie boi się trudnych tematów. W poznańskiej restauracji Szagówka i Majeranek odkryła, że współwłaściciel Tomasz ma problemy z alkoholem, co wywołało prawdziwą burzę emocji. Partner Tomasza, Bartosz, nie szczędził ostrych słów, a kucharz rzucił naczyniem w pracownicę. Mimo tych dramatów, lokal zmienił nazwę na Bistro Bar Tomek, ale finałowa kolacja była pełna napięcia, a Gessler nie kryła swojego rozczarowania. Czyżby złoty róg zamienił się w złamany widelec?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Skolim, znany jako król Latino, nie tylko podbija scenę muzyczną, ale i biznesową. Wokalista planuje otworzyć kolejne stacje benzynowe, a jego wizja prostego, 10% podatku dla wszystkich brzmi jak muzyka dla uszu zmęczonych biurokracją przedsiębiorców. Choć nie jest ekonomistą, jego pomysły przyciągają uwagę, a eksperci przyznają, że polski system podatkowy mógłby być prostszy. Czekamy na kolejne niespodzianki od naszego paliwowego szejka. Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże.
1: Vicky Gabor, młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej muzykę, ale o romski ślub z Giovannim Trojankiem, wnukiem znanego muzyka Bogdana Trojanka. Choć ceremonia była symboliczna i nie ma skutków prawnych, internauci skupili się na innym szczególe. Vicky w samochodzie bez zapiętych pasów. Cóż, miłość miłością, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Jędrzej Wise, znany z surowego rocka i artystycznej wszechstronności, zaskakuje nowym singlem Bez oka miś. W duecie z ikoną polskiej sceny Katarzyną Nosowską opowiada o niespełnionych obietnicach i zakłamaniu, nawiązując do kultowego filmu Barei i serialu Breaking Bad. Czyżby muzyka była teraz bardziej o tęsknocie za tym, czego nigdy nie mieliśmy, niż o rzeczywistości? Cóż, może to właśnie ta niedoskonałość jest nowym ideałem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album.

0: Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Metallica wraca do Chorzowa po 18 latach, a fani już zacierają ręce na wtorkowy koncert. Organizatorzy z Live Nation postanowili jednak nieco utrudnić życie, zakazując wnoszenia plecaków i torebek. Na miejscu czeka depozyt za jedyne 50 zł, więc może warto rozważyć kieszenie jako alternatywę. Bramy otwierają się o 16, a Metallica zagra o 20:30, choć jak to bywa, czas może być płynny jak riffy Kirka Hammetta.
0: Pixies wracają z hukiem. Z okazji 40-lecia działalności zespołu już 26 czerwca światło dzienne ujrzy wznowiona kompilacja Complete B-Sides 97-97. Po 25 latach od pierwszej premiery fani będą mogli cieszyć się remasterowanymi utworami na winylu. A jakby tego było mało, na czwartej stronie winylu czekają bonusowe nagrania koncertowe. To prawdziwa gratka dla tych, którzy tęsknią za czasami, kiedy Pixies byli wizjonerami lat 80. Ciekawe, czy Dylan i Eno też byliby pod wrażeniem. Druga prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a świat nie przestaje się dziwić. Paul McCartney, dawny Beatles, w swoim stylu skomentował sytuację, mówiąc, że Amerykanie skaczą sobie do gardeł. Ale nie ma co się martwić, bo wystarczy zagrać Hey Jude, a republikanie i demokraci nagle zapominają o swoich sporach i śpiewają razem. Cóż, może to właśnie muzyka jest kluczem do światowego pokoju.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1003 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Alicja Szemplińska z Ciechanowa wystąpi w finale Eurowizji 2026, próbując zdobyć dla Polski długo oczekiwane zwycięstwo. Polska uczestniczy w konkursie od 1994 roku, a największym sukcesem było drugie miejsce Edyty Górniak. Mimo kilku jasnych momentów, jak siódme miejsce Ich Troje w 2003 roku, polskim artystom nie udało się jeszcze wygrać. Czy Szemplińska przełamie tę passę, dowiemy się już jutro podczas finału. Budowa trzech nowych stacji metra w Warszawie, Lazurowa, Chrzanów i Karolin wkracza w decydującą fazę. Rozpoczęły się prace wykończeniowe, obejmujące m.in. montaż okładzin i układanie płyt na peronach. Całość inwestycji ma być zakończona przed końcem roku, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowych przystanków na przełomie 2026 i 2027 roku. Wnętrza stacji będą utrzymane w spokojnej kolorystyce bieli i szarości. Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pierwszym tygodniu czerwca Polacy będą mieli okazję do długiego weekendu dzięki uroczystości Bożego Ciała, która przypada na czwartek, 4 czerwca. W Warszawie prognozy pogody na ten czas są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza i słoneczną aurą. Warto jednak śledzić bieżące prognozy, ponieważ warunki mogą się zmieniać.
2: Koleje Mazowieckie zakończyły eksploatację historycznych pociągów EWUS-ie, które przez lata były częścią lokalnego krajobrazu. Na ich miejsce wprowadzono nowoczesne składy FLIRT produkowane w Siedlcach. Nowe pociągi oferują pasażerom udogodnienia, takie jak klimatyzacja, Wi-Fi i nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Inwestycja w nowy tabor jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro dzięki charytatywnej zdrapce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. W gminie Niepołomice kobieta, uciekając przed stadem dzików, wspięła się na drzewo, co przyciągnęło uwagę lokalnego klubu fitness. Extreme Fitness chce nagrodzić jej niezwykłą sprawność darmowym karnetem. Klub poszukuje bohaterki, aby wręczyć jej prezent podczas inauguracji nowej siłowni. Sytuacja pokazuje, jak dzikie zwierzęta coraz częściej pojawiają się na terenach zurbanizowanych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Książulo, znany influencer kulinarny, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne bary z domowymi obiadami. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, ważący 330 gramów. Jednak jego smak pozostawiał wiele do życzenia. Żaden z odwiedzonych lokali nie spełnił w pełni oczekiwań influencera, choć każdy miał swoje mocne strony. Książulo poleca żurek i devolaja w Room Size oraz schabowego i naleśniki u Romka. Linie lotnicze Air Baltic wycofują się z trasy Kraków-Wilno, rezygnując z planowanych na czerwiec lotów. Decyzja ta wynika z silnej konkurencji ze strony Wizz Air, który oferuje tańsze bilety i częstsze połączenia. Air Baltic koncentruje się teraz na bardziej dochodowych trasach, pozostawiając rynek krakowski w rękach węgierskiego przewoźnika.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończyły się dramatyczne poszukiwania 21-letniego mężczyzny z Lubina, podejrzewanego o brutalne zabójstwo dwóch osób. Mężczyzna został odnaleziony martwy w województwie wielkopolskim, gdzie popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej. Tragedia miała miejsce podczas interwencji policji. Śledztwo w sprawie tej zbrodni trwa, a prokuratura bada okoliczności zdarzenia.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał

0: złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Sebastian Szymański szybko stał się kluczowym zawodnikiem Rennes, co znacząco wpłynęło na wyniki drużyny. Dzięki jego umiejętnościom zespół pokonał m.in. PSG i walczy o europejskie puchary. Vincent Candela podkreśla jego boiskową inteligencję i technikę. Przemysław Frankowski zmaga się z problemami zdrowotnymi, co wpływa na jego formę, ale przyszły sezon może być dla niego lepszy.
1: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
0: Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, mimo olimpijskich sukcesów, wciąż czekają na obiecane premie finansowe. Wicemistrzowie z Predazzo mieli otrzymać nagrody w tokenach od firmy Zonda Crypto, jednak do tej pory nie zostały one wypłacone. PKOL rozwiązał umowę z Zonda Crypto, a rozmowy w sprawie zaległych płatności zaplanowano na czerwiec. Sytuacja jest trudna i frustrująca dla sportowców, którzy liczą na szybkie rozwiązanie problemu. Iga Świątek przegrała z Eliną Świtoliną w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie, kończąc mecz wynikiem 4-6, 6-2, 2-6. Mimo porażki Polka podkreśla, że jej występ w stolicy Włoch to krok w dobrą stronę, a sama gra staje się coraz lepsza. Świątek cieszy się z powrotu do formy, wygrywając 4 mecze z rzędu i pokonując rywalkę z top 10. Teraz przed nią występ w Roland Garros, który rozpocznie się 24 maja.
1: Anita Włodarczyk, wielokrotna mistrzyni w rzucie młotem, podzieliła się swoimi planami na przyszłość podczas premiery filmu dokumentalnego o niej samej. Zdradziła, że mimo intensywnych przygotowań do igrzysk w Los Angeles, czuje się w świetnej formie i nie zamierza kończyć kariery. Włodarczyk przyznała, że po zakończeniu kariery chciałaby podróżować, a udział w Tańcu z Gwiazdami jest dla niej bardziej prawdopodobny niż występy w walkach Freak Fight. Mistrzyni podkreśliła, że jej zdrowie jest w doskonałym stanie, co zawdzięcza swojemu zespołowi. W najbliższą sobotę w Kaliszu odbędzie się gala XTB KSW 118, podczas której Wiktoria Czyżewska i Sara Luzar-Smalić stoczą historyczny pojedynek o tytuł mistrzyni wagi kogucej KSW. Obie zawodniczki zaprezentowały doskonałą formę podczas ceremonii ważenia. Czyżewska, z imponującym rekordem 6 zwycięstw w 7 walkach, ma szansę zostać najmłodszą mistrzynią w historii organizacji. Luzar-Smalić, z doświadczeniem zdobytym w różnych krajach, również jest gotowa na ten wyjątkowy pojedynek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej po dramatycznym wypadku na torze. Po serii skomplikowanych operacji jego stan zdrowia się poprawia, a życie nie jest już zagrożone. Żużlowe środowisko zorganizowało zbiórkę, która przyniosła już ponad 420 tysięcy złotych na jego leczenie i rehabilitację. Patryka czeka teraz długi proces powrotu do zdrowia. Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
0: Tymoteusz Puchacz, świeżo upieczony mistrz Azerbejdżanu z Sabah FK, rozważa możliwość występu w Freak Fightach po zakończeniu kariery piłkarskiej. Podczas wywiadu dla kanału sportowego przyznał, że choć nie śledzi już gal na bieżąco, nie wyklucza jednorazowego startu w oktagonie. Puchacz, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ma na stole propozycję 3-letniego kontraktu z klubem z Baku. Jeśli zdecyduje się na walkę, dołączy do grona byłych reprezentantów Polski, którzy spróbowali swoich sił w mieszanych sztukach walki.
2: Radio
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1003 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 10 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 11 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w odcinku 3381, który zostanie wyemitowany dziś o 25, zapowiadają emocjonujące wydarzenia. Ewa obchodzi swoje 18 urodziny, a jej bliscy przygotowali dla niej niezapomniane niespodzianki. Babcia Elżbieta wręczy jej cenną pamiątkę po zmarłej matce, co wzruszy jubilatkę. Jednak nie wszystko pójdzie gładko, bo Ewa nie doceni słodkiego gestu babci, co wywoła napiętą atmosferę. Romeo, chcąc być pierwszy, obudzi Ewę telefonem z życzeniami, ale jego nastrój popsuje romantyczny filmik od byłego chłopaka Aleksa. To będzie dzień pełen wzruszeń, niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Barwy szczęścia w 3385 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Sebastian naciska na Dominikę, by zerwała współpracę z uzależnioną Renatą. Kowalski nie wierzy w jej wyjście z nałogu i obawia się o przyszłość ich lokalu. Dominika staje przed trudnym wyborem, gdyż Sebastian sugeruje działanie za plecami Renaty. Mimo że Renata rozpoczyna terapię, Sebastian nie zmienia zdania i przekonuje żonę do podjęcia decyzji biznesowej. Ostatecznie Dominika decyduje się na licytację lokalu, co zaskakuje Renatę po jej wyjściu z ośrodka. Jednak przyjaciółki nie rozstaną się na długo, bo w nowym sezonie znów będą działać razem. Odcinek zostanie wyemitowany 21 maja o 25 w TVP2.
0: W nadchodzącym 928 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Sinan, zmagający się z zazdrością, będzie musiał zmierzyć się z uczuciami, które żywi do Ainur. Burkan, nie zamierzając dłużej czekać, postanowi wyznać jej miłość, co może zmienić wszystko. Sinan stanie przed trudnym wyborem, czy w końcu wyznać swoje prawdziwe uczucia. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się w niedzielę, 24 maja, o godzinie 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinnych więzach i trudnych wyborach, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Hania postawi Natalkę w trudnej sytuacji. Córka nie kryje swojego niezadowolenia, gdy Natalka po raz trzeci przekłada ślub z Adamem. Hania otwarcie staje po stronie Adama, co wywołuje napiętą atmosferę. Konflikt między matką a córką narasta, gdy Hania zarzuca Natalii, że jej niezdecydowanie może mieć związek z dyrektorem szkoły. Czy Natalka przyzna się do swoich prawdziwych uczuć. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają, co tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. M jak miłość szykuje dla widzów emocjonujące chwile. W 1934 odcinku, który zbliża się wielkimi krokami, Anita i Kamil podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Gryc, po intensywnych doświadczeniach z dziećmi Kingi i Piotrka, poczuje się gotowy na ojcostwo. Jesienią 2026 roku w nowych odcinkach widzowie będą mogli śledzić, czy marzenie tej pary się spełni. Melania Grzesiewicz, grająca Anitę, zapowiada wiele wzruszeń i przełomowych wydarzeń. Wątek Anity i Kamila będzie jednym z głównych tematów nadchodzącego sezonu. Czy nowy członek rodziny wypełni pustkę po Poli? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
0: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Casildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18.35.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: najlepsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reklama.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje i wasza

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Reklama.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki, zachęcając do profilaktyki zdrowotnej. W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mimo to 77% wyborców PiS wierzy w jedność partii i wyklucza jej rozpad. Wśród ogółu Polaków opinie są podzielone. 41% przewiduje rozpad ugrupowania, a 38% uważa inaczej. Sondaż przeprowadzono na początku maja na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, znany polityk, adwokat i scenarzysta w wieku 80 lat. Był współtwórcą scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog i Trzy kolory. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także minister kultury Marta Cienkowska. Piesiewicz odszedł po długiej chorobie w szpitalu w obecności córki. Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W cieśninie Ormus doszło do porwania statku handlowego przez nieupoważnione osoby. Jednostka, stojąca na kotwicy około 70 km od wybrzeży Emiratu Fujairah, skierowała się w stronę irańskich wód terytorialnych. Sytuacja jest szczególnie napięta z uwagi na trwający konflikt między Iranem a USA i Izraelem, co wpływa na bezpieczeństwo żeglugi w regionie. Brytyjskie służby monitorują sytuację, a w rejonie działają okręty wojenne państw zachodnich.
1: Stany Zjednoczone złagodziły przepisy wizowe przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej 2026. Kibice z Algierii, Senegalu, Tunezji, Wybrzeża Kości Słoniowej i Republiki Zielonego Przylądka, którzy mają bilety na mecze, nie muszą płacić kaucji wizowej. Decyzja ta jest wynikiem nacisków FIFA i ma ułatwić fanom z tych krajów udział w turnieju. Nowe zasady obowiązują od 15 kwietnia i obejmują przyspieszone terminy wizyt wizowych.
0: Szeryf z Teksasu, Bobby Vicary, odwiedził Polskę, uczestnicząc w Polish-Hungarian American Leadership Summit w Krakowie. Był pod wrażeniem polskiej gościnności, bezpieczeństwa i organizacji wydarzenia. Podczas wizyty odwiedził także Opatów i Warszawę, gdzie zachwycił się odbudową miasta po zniszczeniach wojennych. Vicary planuje rozwijać współpracę między Polską a Teksasem, podkreślając podobieństwa i wspólne wyzwania obu regionów. Dorota Sumińska, znana lekarka weterynarii, potwierdza, że niektóre psy potrafią oglądać telewizję. Choć nie każdy czworonóg ma tę zdolność, coraz więcej z nich jest w stanie rejestrować obraz na ekranie telewizora, tabletu czy komputera. To tłumaczy, dlaczego niektóre psy z zaangażowaniem wpatrują się w ekran, gdy ich opiekunowie oglądają filmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła. Najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo

0: nowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności.
1: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
0: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Izabela Janachowska opowiedziała o wyzwaniach związanych z przygotowywaniem stylizacji dla pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Podkreśliła, że ubieranie reprezentantki kraju wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, a każdy detal musi być perfekcyjnie dopracowany. Janachowska zaznaczyła, że moda w tym przypadku staje się kluczowym elementem wizerunku państwowego, a presja miesza się z dumą z powodu wyboru jej projektów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 7 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gillian Anderson, niegdyś rudowłosa ikona z Archiwum X, dziś zaskakuje jako blondynka na festiwalu w Cannes. Choć ma 57 lat, wygląda lepiej niż kiedykolwiek, a jej styl ewoluował od młodzieżowych stylizacji do eleganckich kreacji. Fani porównują jej zdjęcia z przeszłości i obecne, twierdząc, że czas działa na jej korzyść. Anderson podkreśla, że nie walczy z upływem czasu, a jej naturalność i akceptacja siebie są kluczem do jej niesłabnącej charyzmy.
2: Iwona Pawlowicz, znana z ostrych ocen w Tańcu z Gwiazdami, ujawnia kulisy swojego życia prywatnego. Po 19 latach małżeństwa, które wydawało się nie do ruszenia, miłość do innego mężczyzny przewróciła jej świat do góry nogami. Pawlowicz przyznaje, że dopiero nowe uczucie otworzyło jej oczy na potrzebę zmian. Zaskakujące, jak silne emocje mogą przełamać wieloletnie przyzwyczajenia i zmienić bieg życia.
1: Wielki finał Tańca z Gwiazdami za nami, ale emocje wcale nie opadają. Plotki o zmianach w jury rozgrzewają internet, a Edward Miszczak, jak zwykle, nie owija w bawełnę. Zamiast pełnej klasyfikacji miejsc, widzowie usłyszeli tylko nazwisko zwycięzców, co podzieliło fanów. Miszczak z przymrużeniem oka odpowiedział na sugestie Kuby Wojewódzkiego o ustawianiu wyników, twierdząc, że takie scenariusze to raczej w programach samego Wojewódzkiego.
2: Daniel Martyniuk, syn Zenona, znów zaskakuje. Po dłuższej ciszy w sieci wrzucił emocjonalne nagranie, które wywołało burzę komentarzy. W swoim utworze opowiada o samotności i codziennych zmaganiach, co wielu odebrało jako szczere wyznanie. Czy to początek nowego rozdziału w jego życiu, czy jednorazowy powrót do mediów społecznościowych? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wiktoria Swarowski, 32-letnia prezenterka i modelka, błyszczy na Eurowizji 2026, przyciągając uwagę nie tylko swoim nazwiskiem, ale i oszałamiającymi kreacjami. Austriacka gwiazda, dziedziczka jubilerskiego imperium, z dumą prowadzi konkurs, przyćmiewając nawet najjaśniejsze światła sceniczne. Jej stylizacje, od ognistej czerwieni po elegancką czerń z beżem, są szeroko komentowane, a fani żartują, że jej suknie mogłyby zastąpić reflektory. Wydaje się, że Swarowski nie tylko spełnia swoje marzenia, ale i staje się prawdziwą wizytówką Austrii na jubileuszowej 70. Eurowizji. Filmowa biografia Ozziego Osborna, o której mówi się od lat, wciąż pozostaje w sferze marzeń. Choć po śmierci Księcia Ciemności w lipcu zeszłego roku wydawało się, że prace nabrały tempa, to jednak Jack Osborne rozwiewa nadzieje fanów. Premiera? Może w 2028 roku, ale kto wie, co jeszcze się wydarzy. Scenariusz jest gotowy, wszyscy są zadowoleni, ale nazwiska reżysera i aktora wciąż pozostają tajemnicą. Cóż, pozostaje nam czekać na ten porywający film.
2: Elton John, mimo że prawie nic nie widzi, nie przestaje zadziwiać. Legendarny muzyk, który stracił wzrok na jedno oko, a na drugie widzi tylko trochę, właśnie nagrał nowy album. Zamiast się poddać, zmienił sposób tworzenia muzyki i teraz najpierw komponuje melodie, a dopiero potem pisze teksty. A jakby tego było mało, zdobył prestiżową nagrodę i całą finansową część przekazał na cele charytatywne. Kto by pomyślał, że problemy zdrowotne mogą być inspiracją do takiej twórczej rewolucji?
1: Zespół BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor, znowu zaskakuje. Ich nowy utwór Porąbani to prawdziwa petarda rockowa, która zapowiada nadchodzącą płytę Vintage. Piosenka opowiada o szalonych przygodach i spontanicznych decyzjach, które mogą przydarzyć się każdemu, kto ma odrobinę odwagi i grupę równie porąbanych przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że BNDK wie, jak wprowadzić trochę chaosu do naszego życia, a my nie możemy się doczekać, co jeszcze dla nas przygotują.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Metallica wraca na Stadion Śląski po 18 latach przerwy. Kto by pomyślał, że po tylu latach muzycy przypomną sobie o Kotle Czarownic? Ostatni raz zagrali tam w 2008 roku, rozpoczynając letnią trasę po Europie. Teraz, 19 maja, znów usłyszymy ich na żywo w Chorzowie. Ciekawe, czy tym razem wiatr znowu pokrzyżuje plany dźwiękowe.
1: Sir Paul McCartney znów w centrum uwagi. Nie dość, że szykuje nowy album The Boys of Dungeon Lane, który pojawi się 29 maja, to jeszcze podzielił się listą utworów, które go ukształtowały. W zestawieniu znalazły się takie legendy jak Prince, Bob Dylan czy The Kinks. A jakby tego było mało, dokument o jego zespole Wings już dostępny na Prime Video. Cóż, Paul wie, jak przypomnieć światu, kto tu rządzi.
2: Druga prezydentura Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a świat nie przestaje się dziwić. Paul McCartney, dawny Beatles, w swoim stylu skomentował sytuację, mówiąc, że Amerykanie skaczą sobie do gardeł. Ale nie ma co się martwić, bo wystarczy zagrać Hey Jude, a republikanie i demokraci nagle zapominają o swoich sporach i śpiewają razem. Cóż, może to właśnie muzyka jest kluczem do światowego pokoju.
1: The All American Rejects wracają z hukiem po 14 latach ciszy. Ich nowy album Sandbox to mieszanka rockowego brzmienia i refleksji nad dorosłością. Jakby ktoś w końcu odkrył, że życie to nie tylko imprezy. Zespół promuje płytę trasą House Party Tour, grając w miejscach, które bardziej przypominają szalone pomysły niż koncertowe sceny. Dziś finał w Nowym Jorku, a już w czerwcu zawitają do Europy, w tym do Warszawy. Ciekawe, czy polska publiczność jest gotowa na tę rockową terapię dorosłości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 7 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1005 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W warszawskim centrum handlowym Fort Wola doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Pracownik ochrony w wulgarny sposób zaatakował słownie obywateli Ukrainy, co zostało uwiecznione na nagraniu. Zarząd centrum handlowego potępił to zachowanie i odsunął pracownika od obowiązków, podkreślając, że Fort Wola pozostaje miejscem otwartym i bezpiecznym dla wszystkich. Podjęto również dodatkowe działania, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Alicja Szemplińska z Ciechanowa wystąpi w finale Eurowizji 2026, próbując zdobyć dla Polski długo oczekiwane zwycięstwo. Polska uczestniczy w konkursie od 1994 roku, a największym sukcesem było drugie miejsce Edyty Górniak. Mimo kilku jasnych momentów, jak siódme miejsce Ich Troje w 2003 roku, polskim artystom nie udało się jeszcze wygrać. Czy Szemplińska przełamie tę passę, dowiemy się już jutro podczas finału.
2: Warszawska Szybka Kolej Miejska uniknęła strajku dzięki porozumieniu między zarządem a pracownikami. Maszyniści otrzymają podwyżki wynagrodzeń, co oddaliło groźbę wstrzymania ruchu pociągów. Ustalono, że pensje wzrosną o 800 zł brutto z wyrównaniem od kwietnia, a od września o kolejne 100 zł brutto. Dzięki temu pasażerowie mogą być spokojni o swoje codzienne podróże. Podczas trwającej Eurowizji uwagę przyciąga imię naszej polskiej reprezentantki Alicji. To imię zostało uznane za najpiękniejsze na świecie w rankingu stworzonym przez brytyjskich specjalistów w 2025 roku. Choć w Polsce nosi je ponad 254 tysiące kobiet, jego popularność nieco spada. Mimo to Alicja wciąż kojarzy się z klasą i ponadczasowym urokiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków życia i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Powstałe w latach 90. jako eksperyment społeczny, od lat stoi opuszczone. Władze dzielnicy planują uporządkowanie terenu jeszcze w tym roku, a w przyszłości działka ma zostać przeznaczona na inne cele. Szczegóły dotyczące nowego zagospodarowania nie są jeszcze znane.
2: W Otwocku urodzinowe przyjęcie zakończyło się brutalnym pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała trzech sprawców, w tym 15-latka. Dwóch dorosłych mężczyzn trafiło do aresztu na 3 miesiące, a nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Raper Mata wystąpi na PGE Narodowym w piątek i sobotę, 15 i 16 maja, co spowoduje zmiany w organizacji ruchu wokół stadionu. W godzinach popołudniowych wprowadzone zostaną ograniczenia wjazdu na teren Saskiej Kępy, a niektóre ulice mogą być zamknięte. Najlepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, zwłaszcza drugiej linii metra, która będzie kursować częściej. Koncerty rozpoczną się o godzinie 20, ale godziny mogą ulec zmianie.
0: Warszawa szykuje się na zmiany w centrum miasta. Charakterystyczne półkoliste zadaszenia stacji metra Centrum, które służyły mieszkańcom od 1998 roku, zostaną zdemontowane. W ich miejsce powstaną nowe konstrukcje, które mają nawiązywać do nowoczesnych stacji drugiej linii metra. Prace rozpoczną się od północnych wejść przy placu Defilad, a przetarg na realizację projektu zostanie ogłoszony wkrótce.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Helen Swindells z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro. Dzięki charytatywnej zdrabce zakupionej na pokładzie samolotu Ryanair. Szczęśliwy los nabyła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana została ogłoszona podczas finału Win a Million w Irlandii. Inicjatywa zdrapek wspiera organizacje charytatywne w całej Europie. Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 958 między Witowem a Chochołowem doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął 31-letni motocyklista. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Dziś o godzinie 9 rozpoczęła się matura z geografii, jeden z najpopularniejszych egzaminów rozszerzonych w tym roku. Uczniowie mają 180 minut na rozwiązanie zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin ten jest szczególnie ważny dla osób planujących studia związane z geografią, ochroną środowiska czy turystyką. Po zakończeniu matury w sieci pojawią się nieoficjalne odpowiedzi i rozwiązania, które pomogą maturzystom ocenić swoje wyniki.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, mimo że jeszcze nie otwarty, już wzbudza wiele emocji. Obiekt, który ma być jednym z największych nad Bałtykiem, zebrał już blisko 400 opinii w internecie, uzyskując średnią ocenę 3,7 gwiazdki. Krytyka dotyczy głównie wpływu na krajobraz i przedłużających się prac budowlanych. Zwolennicy inwestycji podkreślają jednak jej potencjalny pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę. Otwarcie hotelu planowane jest wkrótce.
4: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jeden z najbardziej oczekiwanych projektów nad polskim morzem, otworzy się 26 czerwca. System rezerwacyjny ruszył już dziś, oferując różnorodne opcje zakwaterowania. Od klasycznych pokoi po luksusowe apartamenty z widokiem na morze. Obiekt jest częścią znanej sieci hoteli i wyróżnia się nowoczesnym designem oraz rozbudowaną infrastrukturą.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 11 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, Ostrygi i Trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jagiellonia Białystok odniosła ważne zwycięstwo 2-0 nad Rakowem Częstochowa w zaległym meczu Ekstraklasy. Pierwszą bramkę zdobył Yuki Kobayashi, a wynik przypieczętował Kajetan Szmyt. Dzięki temu zwycięstwu Jagiellonia wciąż liczy się w walce o tytuł mistrza Polski. Przed drużyną jeszcze 2 mecze, które mogą zapewnić jej wicemistrzostwo. Korona Kielce i Widzew Łódź stają przed kluczowym starciem o utrzymanie w Ekstraklasie. Trener Korony, Jacek Zieliński, zapowiada, że jego drużyna jest gotowa na wojnę na boisku, podkreślając ich determinację i przygotowanie mentalne. Widzew, pod wodzą Aleksandra Wukowicza, również liczy na sukces po ostatnich pozytywnych wynikach. Mecz zapowiada się emocjonująco, a jego wynik może zadecydować o przyszłości obu zespołów w lidze.
2: Robert Lewandowski, mimo zdobycia kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, może opuścić Barcelonę. Jan Tomaszewski, były bramkarz, twierdzi, że Lewandowski jest w klubie niechciany i sugeruje mu transfer poza Europę. Tomaszewski wskazuje na Ligę Arabską lub Amerykańską jako najlepsze kierunki dla Polaka, podkreślając wysoki poziom sportowy na Bliskim Wschodzie. Dodaje, że kariera Lewandowskiego w Europie jest już w pełni zrealizowana. Barcelona, świeżo po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, niespodziewanie przegrała 1-0 z Alaves w 36. kolejce La Liga. Mimo pełnego zaangażowania Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, drużyna nie zdołała przełamać obrony rywali. Alaves, walczące o utrzymanie, wykorzystało swoją szansę i awansowało na 15. miejsce w tabeli. Porażka Barcelony przekreśliła jej szansę na zdobycie 100 punktów w sezonie.
1: Robert Lewandowski świętował kolejne mistrzostwo Hiszpanii z FC Barceloną po wygranej nad Realem Madryt. Przyszłość kapitana polskiej reprezentacji w katalońskim klubie wciąż jest niepewna, a do dyskusji włączył się Thierry Henry. Były francuski napastnik podkreślił, że Lewandowski zasługiwał na złotą piłkę w 2020 roku. Tymczasem Lewandowski i Wojciech Szczęsny zaskoczyli fanów oryginalnym nagraniem z mistrzowskiej fety. Za 4 tygodnie, 11 czerwca, rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, a w przerwie meczu wystąpią Madonna, Shakira i BTS. Shakira, oprócz występu, wykona także oficjalny hymn turnieju Die Die. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski.
2: Polskie kluby siatkarskie Aluron, CMC, Warta, Zawiercie i Projekt Warszawa awansowały do Final Four Ligi Mistrzów, które odbędzie się w Turynie. W rywalizacji o złoto zmierzą się również zespoły z Włoch i Turcji, w których grają polscy zawodnicy Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Zwycięzca turnieju otrzyma 500 tysięcy euro. Czy to będzie polski finał? Odpowiedź poznamy już w ten weekend.
1: Patryk Budniak, młody żużlowiec z Gniezna, uległ poważnemu wypadkowi podczas zawodów Krajowej Ligi Żużlowej. Po operacji kręgosłupa jego stan jest ciężki, ale stabilny. Dlatego wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. W środę przeszedł kolejną operację nóg i pozostaje pod opieką lekarzy. Kibice i środowisko sportowe zjednoczyli się, organizując zbiórkę na jego leczenie, która już przyniosła 350 tysięcy złotych. Tomasz Adamek, znany polski bokser, planuje kolejną pożegnalną walkę, tym razem z Marcinem Najmanem. Adamek, który zarobił fortunę w ringu, wciąż nie rezygnuje z emocji związanych ze sportami walki. Jego najbardziej dochodowym pojedynkiem była walka o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej z Witalijem Kliczko, która odbyła się we Wrocławiu w 2011 roku. Mimo że przegrał, zarobił wtedy ogromne pieniądze, które zapewniły mu finansową stabilność.
2: Igor Grobelny i Daria Syta przyciągają uwagę mediów zarówno dzięki sukcesom sportowym, jak i tanecznym. Para pojawiła się na pokazie mody Macieja Zienia, gdzie Daria zachwyciła odważną kreacją, przyćmiewając inne gwiazdy. Tancerka znana z programu Taniec z Gwiazdami i siatkarz planują wkrótce ślub, a zaproszenia już trafiły do gości. Ich romantyczne zaręczyny były tematem rozmowy w programie Halo, tu Polsat.
1: Michał Niewiński, polski olimpijczyk w short tracku, wziął udział w charytatywnym biegu Wings for Life w Poznaniu, gdzie przebiegł 14 kilometrów. Wydarzenie miało na celu wsparcie badań nad leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego. Uczestnicy, w tym Niewiński, byli ścigani przez samochód prowadzony przez Adama Małysza. Cała impreza zgromadziła ponad 9 milionów euro na cele charytatywne.
2: Wizyta Zbigniewa Ziobry w USA wywołała niespodziewane zamieszanie wokół Tomasza Adamka. Detektyw Krzysztof Rutkowski opublikował nagranie, na którym legendarny pięściarz robi zakupy w sklepie monopolowym. Adamek skomentował sytuację, tłumacząc, że kupił wino dla siebie i nie rozumie całego zamieszania. Dodatkowo pięściarz zaprzeczył plotkom o rzekomych związkach z Ziobrą, podkreślając, że grafiki z politykiem udostępnia jedynie dla żartu.
1: Iga Świątek nie awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie, przegrywając w półfinale z Eliną Świtoliną. Mimo że Polka zdobyła więcej punktów w całym meczu, to Ukrainka wygrała 6-4, 2-6, 6-2. Świątek zmaga się z trudnościami w meczach przeciwko zawodniczkom z czołowej dziesiątki rankingu WTA, co potwierdzają jej ostatnie wyniki. Świtolina awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Coco Gauff.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 8 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 12 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: na to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3384 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa niespodzianka. Hubert, który wcześniej zdecydowanie sprzeciwiał się zakupowi mieszkania od Wilka przez Agatę i Ignacego, nagle zmienia zdanie. Jego decyzja zaskoczy wszystkich, zwłaszcza, że wcześniej oskarżał siostrę o zdradę. Ostatecznie Pyrka uzna, że to wyjątkowa okazja dla Agaty i Ignacego na nowe życie. Emocje opadną, a w domu Pyrków zapanuje spokój. Lucyna również będzie świętować tę zmianę, bo to ona wcześniej namówiła Agatę do tego pomysłu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 20 maja o godzinie 20:05 w TVP 2.
1: Barwy Szczęścia w 3386 odcinku zaskoczą widzów emocjonującymi wydarzeniami. Ewa i Romeo po upojnej nocy w hotelu Stańskich zapomną poinformować bliskich o swoich planach. Elżbieta i Aldona zasypią ich SMS-ami, próbując dowiedzieć się, co się dzieje. Młodzi narzeczeni, zamiast się przyjmować, postanowią się zemścić, co tylko zaogni sytuację. Ewa z uśmiechem zapowiada, że nie wraca do domu, co jeszcze bardziej zaniepokoi rodzinę. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o 20:05 na TVP 2. Czy młodzi zakochani znajdą sposób, by wyjść z tej sytuacji? Odpowiedzi przyniesie kolejny odcinek.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 927 odcinek, który zostanie wyemitowany 23 maja o 16:05 na TVP 1. W najnowszym epizodzie relacje między bohaterami stają się coraz bardziej napięte. Semich ujawnia na nie mroczny sekret z przeszłości Poiraza, co prowadzi do burzliwej kłótni między zakochanymi. Nana czuje się oszukana, a Poiraz jest zraniony jej brakiem zaufania. Tymczasem Sinan zmaga się z zazdrością, gdy Gurkan wyznaje swoje uczucia do Ainur. Intrygi Derry komplikują życie Aise i Ferita, prowadząc do kolejnych konfliktów. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W ostatnim, 1936 odcinku, który zostanie wyemitowany 25 maja o 20:55 na TVP 2, Joanna postanawia odejść z pracy w przychodni Rogowskich. Zakochana w Arturze, nie potrafi dłużej znieść presji otoczenia i obecności Marysi. Mimo wcześniejszych prób unikania się, Joanna i Artur wciąż się spotykają, co tylko pogłębia jej rozterki. W dramatycznym momencie Joanna wręcza Arturowi swoje wypowiedzenie, co wprawia go w osłupienie. Jednak Artur nie zamierza się poddać i wyznaje Joannie miłość, próbując zatrzymać ją przy sobie. Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału obecnego sezonu, który zostanie wyemitowany 25 maja 2026 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie zagadki dotyczącej relacji Jakuba i Martyny. W 1935 odcinku, emitowanym tydzień przed finałem, Martyna odkryje, że Jakub wciąż kocha swoją byłą żonę, Kasię. To dramatyczne odkrycie sprawi, że ich przyszłość stanie pod znakiem zapytania. Jednak kulisy serialu M jak miłość sugerują, że po wakacyjnej przerwie ich przyjaźń może przerodzić się w prawdziwą miłość. Jakub musi podjąć decyzję, czy zamknąć rozdział z Kasią, aby otworzyć nowy z Martyną. Zdjęcia zza kulis pokazują, że ten wątek jeszcze nie raz zaskoczy widzów i dostarczy wielu wzruszeń.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonujący odcinek 4216, który zostanie wyemitowany 21 maja o godzinie 20:15 na antenie TVN. Kalina świętuje swój wielki sukces zawodowy, zdając egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Jednak radość przerywa niespodziewana wizyta Darka, Kasi i aktorki Kamy, która ujawnia nagrania kompromitujące Kalinę. W tle rozgrywają się także dramaty innych bohaterów. Bogdan próbuje przekonać Jarka do powrotu do Elizy, a Bergowa staje w obliczu problemów zdrowotnych Bartka. Milena odkrywa kłamstwo Jolanty dotyczące choroby Bożydara, co komplikuje sytuację rodzinną. Serial, który od lat przyciąga widzów, znów zaskakuje i trzyma w napięciu.
2: W najnowszym, 103. odcinku serialu Panna Młoda emocje sięgają zenitu. Po dramatycznych wydarzeniach związanych ze zdrowiem Cichana, atmosfera w rezydencji jest wyjątkowo napięta. Mukader, pełna wściekłości, obwinia Hanser za całą sytuację, co prowadzi do ostrej konfrontacji między kobietami. Tymczasem Bejza odkrywa, że zniknął dowód jej długotrwałej mistyfikacji, co może ujawnić jej sekrety. Relacje między domownikami są coraz bardziej skomplikowane, a Cemil postanawia całkowicie ignorować Derię. Melich natomiast decyduje się na radykalną zmianę swojego życia, porzucając zawód marynarza. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Złoty Chłopak wkracza w nowy etap pełen emocji i napięcia. W 295. odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja, Ferit wraca do rezydencji z pustymi rękami, co wywołuje lawinę nieoczekiwanych wydarzeń. Seyran ujawnia tajemnicę o zastawieniu domu, co prowadzi do wybuchu gniewu Halisa. Abidin czuje się zdradzony przez żonę, a Seyran przejmuje kontrolę nad rodzinnym holdingiem, by ratować majątek. Ferit, mimo izolacji, nie poddaje się i wciąż szuka Naciego, wierząc, że odzyskanie diamentów przywróci mu honor. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14. Codzienna emisja pozwala śledzić losy bohaterów na bieżąco.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 8 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 8 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja 15 października wprowadziła rotację na stanowisku marszałka Sejmu. Szymon Hołownia pełnił tę funkcję przez 2 lata, a teraz zastąpił go Włodzimierz Czarzasty. Według sondażu 30% Polaków uważa Hołownię za lepszego marszałka, podczas gdy Czarzasty zdobył 21% głosów. Hołownia zyskał popularność dzięki zwiększeniu zainteresowania parlamentem, natomiast Czarzasty wzbudził kontrowersje swoimi decyzjami i publicznymi polemikami.
2: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ujawniła swoje oświadczenie majątkowe za 2024 rok. Dokument pokazuje, że posiada znaczne oszczędności, fundusze inwestycyjne oraz udział w nieruchomości, ale jednocześnie spłaca kredyt i korzysta z leasingu samochodowego. Wśród ciekawostek znalazła się jedna akcja Górnika Zabrze o wartości 100 zł, która ma głównie wartość kolekcjonerską. Kidawa-Błońska nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie zasiada w zarządach spółek.
0: Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej jako jedyny kraj, gdzie większość obywateli popiera obecność amerykańskich baz wojskowych. Według Democracy Perception Index 51% Polaków jest za stacjonowaniem wojsk USA, co kontrastuje ze sceptycyzmem w innych krajach Europy. Historyczne doświadczenia i obawy przed Rosją kształtują proamerykańskie nastawienie Polaków. Mimo to rośnie poparcie dla budowy europejskiej autonomii strategicznej, co wskazuje na potrzebę przygotowania się na ewentualne ograniczenie zaangażowania USA w Europie.
2: W Bydgoszczy rozpoczęło działalność Dowództwo Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych. Nowa struktura w Wojsku Polskim. Jej celem jest koordynacja zmian i rozwój systemu szkolenia armii w odpowiedzi na współczesne wyzwania bezpieczeństwa. Na czele jednostki stanęli generał dywizji Jarosław Górowski i generał brygady dr Andrzej Lis. Nowe dowództwo ma wspierać modernizację polskiej armii, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i adaptując doświadczenia z konfliktów zbrojnych. W krajach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea i Chiny, popularnym napojem jest mugiha, czyli napar z prażonych ziaren jęczmienia. Ceniony za orzechowy smak i brak kofeiny, wspiera trawienie i jest bogaty w przeciwutleniacze. Można go pić na ciepło i na zimno, a jego delikatny smak sprawia, że jest zdrową alternatywą dla słodzonych napojów. Coraz więcej osób na świecie odkrywa ten napój jako element zdrowego stylu życia. Nagie ślimaki stanowią poważne zagrożenie dla przydomowych ogrodów, szybko niszcząc rośliny, takie jak truskawki czy ogórki. Aby skutecznie je zwalczać, warto sięgnąć po naturalne metody, takie jak rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin. Innym sposobem jest stosowanie pułapek piwnych, które przyciągają ślimaki zapachem fermentacji. Kluczowa jest także profilaktyka, czyli utrzymywanie porządku w ogrodzie i regularne spulchnianie gleby. Serum to kluczowy element pielęgnacji skóry, dostarczający jej niezbędnych substancji aktywnych, takich jak peptydy, witaminy i kwas hialuronowy. Dzięki swojej żelowej lub wodnistej formule szybko się wchłania, skutecznie zwalczając konkretne problemy skórne. Nowa generacja Double Serum marki Clarins, oparta na innowacyjnej technologii Epi-Aging Defense, wykorzystuje unikalny ekstrakt z lasecznicy trzcinowatej, co zwiększa ochronę skóry przed zanieczyszczeniami i oznakami starzenia. Produkt ten redefiniuje podejście do zachowania młodego wyglądu, czerpiąc inspiracje z odkryć epigenetyki.
0: Psychologowie odkryli, że ulubione kolory mogą zdradzać cechy osobowości i poziom inteligencji. Osoby o wysokim IQ najczęściej wybierają niebieski, zielony i szary, które symbolizują spokój, harmonię i analityczne myślenie. Czerwony, jako kolor stymulujący, rzadko jest preferowany przez osoby ceniące koncentrację i spokój. Wybór koloru to jednak sprawa indywidualna, na którą wpływa wiele czynników. Maj to czas, kiedy warto przynieść do domu konwalie, które według dawnych wierzeń przyciągają szczęście, miłość i obfitość. Te delikatne kwiaty symbolizują czystość i harmonię, a ich obecność w domu może poprawić atmosferę i wzmocnić relacje rodzinne. Konwalie są również uważane za ochronę przed negatywną energią, wprowadzając spokój i optymizm. Warto więc postawić je w wazonie, by cieszyć się ich pozytywnym wpływem. Cukinia to popularne warzywo w przydomowych ogródkach, które

0: może dawać obfite plony przez całe lato. Aby zapewnić zdrowy wzrost i duże owoce, warto stosować domowy nawóz z łupin cebuli i skórek czosnku. Wystarczy zalać je ciepłą wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać rośliny raz w tygodniu. Taki naturalny preparat wzmacnia cukinię, poprawia smak owoców i odstrasza szkodniki.
1: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego, wspierani przez Straż Graniczną, zatrzymali 43-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna spowodował groźny wypadek drogowy pod wpływem alkoholu, a następnie ukrywał się poza granicami Polski. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. W wypadku, który spowodował, ucierpiało 5 osób, w tym 2 dzieci.
0: W Synkocinie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego PiS, które zakończyło się późnym wieczorem. Spotkanie miało burzliwy przebieg, a jednym z głównych tematów była krytyka Zbigniewa Ziobry przez Mateusza Morawieckiego. W obronie Ziobry stanął Michał Wójcik, który ostro skrytykował Morawieckiego. Po zakończeniu obrad Antoni Macierewicz zwrócił uwagę szarmanckim gestem wobec Joanny Lichockiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 11 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znowu zaskakuje. W wywiadzie u żurnalisty stwierdził, że jego zdjęcia z mężczyzną to tylko żart, choć jego były partner opublikował nagranie z ich ślubu na plaży. Gojdź, który chwali się znajomościami z gwiazdami i drogimi zabiegami, nie szczędził też rasistowskich i antysemickich komentarzy, twierdząc, że został źle zrozumiany. Cóż, może to tylko kolejny sposób na promocję. Alicja Szemplińska, nasza muzyczna nadzieja, już jutro stanie do walki o eurowizyjne laury z piosenką Pray. Polska reprezentantka pojawi się na scenie jako 18, czyli w sam raz, by rozgrzać widzów przed północą, około 22:40. Jej występ cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a wsparcie polskich gwiazd estrady dodaje jej skrzydeł. Czy Alicja podbije serca Europy? Przekonamy się już w sobotę. Wielki finał polskiej edycji Love is Blind już za chwilę, a emocje sięgają zenitu. Cztery pary, które przetrwały zdrady i dramaty, staną przed ostatecznym wyborem. Marta i Damian, Julia i Kamil, Julita z Jackiem oraz Daria i Filip. Czy miłość okaże się ślepa, czy może jednak wzrok będzie miał coś do powiedzenia? Odpowiedzi poznamy 20 maja na Netflixie, a tymczasem można typować, kto z obrączką na palcu opuści program. Po finale Twoja twarz brzmi znajomo, gwiazdy postanowiły zaszaleć na imprezie w środku tygodnia. Justyna Steczkowska, jak zawsze w swoim stylu, kusiła w sukience przypominającej futro ocelota, a Rafał Brzozowski rozdawał bukiety, jakby to była gala rozdania Oscarów. Marcin Miller z Boys, nie czekając na świt, odjechał w swoim czerwonym Mercedesie, a Maria Sadowska z mężem postanowili zamienić chodnik w romantyczną scenę z filmu. Balanga zakończyła się po drugiej w nocy, ale emocje pewnie jeszcze długo nie opadną.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat polskiej kultury pogrążony w smutku po śmierci Stanisławy Celińskiej. Aktorka i pieśniarka odeszła 12 maja, zaledwie 2 tygodnie po swoich 79. urodzinach. Wzruszające pożegnanie od Michała Kwiecińskiego, który przypomniał, że byli umówieni na koncert, wywołało lawinę wspomnień i komentarzy w sieci. Pogrzeb odbędzie się 21 maja w Warszawie, gdzie tłumy fanów i przyjaciół pożegnają naszą Stasię. Metallica po raz 15 odwiedza Polskę, a tym razem zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Fani z niecierpliwością czekają na kolejną muzyczną niespodziankę, pamiętając, jak w 2019 roku zaskoczyli Snem o Warszawie, Czesława Niemena. Czy tym razem zespół sięgnie po kolejny polski klasyk? Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie. Metallica wraca do Polski, a fani już zacierają ręce na koncert w Chorzowie. Sztuczna inteligencja wytypowała 10 kawałków, które muszą zabrzmieć, by koncert był kompletny. Od Enter Sandman po The Unforgiven. Każdy z tych utworów to gwarancja churalnego śpiewu i szaleństwa pod sceną. Ale jak to bywa z fanami, każdy ma swoją listę hitów, więc emocje i dyskusje będą trwały jeszcze długo po koncercie. Krakowski zespół Manam, który zrewolucjonizował polski rock, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Charyzmatyczne wokalistki i muzycy z pomysłami, które zapierały dech w piersiach, stworzyli coś, czego wcześniej nie było i pewnie już nie będzie. Zaczynali od etnicznych inspiracji, by potem szturmem zdobyć popkulturę z nową falą rocka. Rozpadali się i schodzili, a ich muzyczne zawirowania szły w parze z burzliwymi relacjami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fani Pink Floyd mogą teraz cieszyć się nie tylko muzyką, ale i monetą. Brytyjska mennica królewska wydała okolicznościową monetę z legendarnym pryzmatem z okładki The Dark Side of the Moon. Dla tych, którzy chcą wydać więcej niż na koncert, dostępna jest złota wersja za jedyne 5320 funtów. A jeśli to za mało, Pink Floyd przygotowali nową składankę Ultimate Tracks z unikalną wersją Pigs on the Wing, która zadebiutuje już 5 czerwca. Czyżby to nowy sposób na inwestowanie w muzykę?
2: Jonathan Davis, głos pokolenia wyobcowanych nastolatków lat 90., zdobył wszystko, co rockowy Bóg mógł sobie wymarzyć. Ale cóż z tego, skoro w jego głowie wciąż rozbrzmiewały wyzwiska z licealnych korytarzy. Korn, zespół, który wstrząsnął rockową sceną, stał się ruchem dla tych, którzy czuli się odrzuceni. Jednak sukces okazał się paradoksem. Davis musiał ciągle rozdrapywać swoje rany, by zadowolić publiczność. A krytycy wciąż widzieli w nim dziwaka. Wygląda na to, że szkoła średnia nigdy się nie kończy, nawet dla rockowych gwiazd.
1: Margo znowu zaskakuje. Jej 4. singiel Historia Ognia to prawdziwa emocjonalna petarda, która spala słuchacza od środka. Artystka, znana z melancholijnego stylu, łączy alternatywę z elektroniką, tworząc duszny, nocny świat pełen napięcia i niepokoju. Czy to muzyka, czy już emocjonalna terapia? Jedno jest pewne. Margo nie pozwala o sobie zapomnieć.
2: Coles i Kasia Linz zaserwowali nam nowy singiel Fanga, który jest jak ciastko z niespodzianką. Niby słodki, ale z gorzkim nadzieniem. Dream pop i oniryczna elektronika spotykają się tu z dynamiczną energią, tworząc słodko-gorzką aurę, która wciąga jak magnes. Inspiracje latami 90. i 2000. mieszają się z nowoczesnym eksperymentem, a wokal Kasi Linz dodaje całości głębi, jakby ktoś posypał to wszystko szczyptą magii. To muzyczna opowieść o relacjach pełnych napięcia i rywalizacji, gdzie bliskość zamienia się w emocjonalną grę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 9 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Boże Ciało w tym roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co daje możliwość przedłużenia weekendu do 4 dni, jeśli wziąć wolne w piątek. Prognozy pogody dla Warszawy na ten okres są optymistyczne, z przewidywanymi temperaturami od 19 do 24 stopni Celsjusza i dużą ilością słońca. Warto jednak regularnie sprawdzać prognozy, ponieważ sytuacja pogodowa może się zmieniać.
2: Podczas urodzinowej imprezy w Otwocku doszło do awantury, która zakończyła się pobiciem solenizanta. Policja zatrzymała dwóch dorosłych mężczyzn i nastolatka, a poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Dorosłym postawiono zarzuty i aresztowano ich na 3 miesiące. Natomiast 15-latek odpowie przed sądem rodzinnym. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Osiedle socjalne przy ulicy Dudziarskiej na warszawskiej Pradze Południe, znane z trudnych warunków i złej sławy, zostanie wkrótce całkowicie wyburzone. Po latach zaniedbań i pustostanu teren ma zostać oczyszczony do końca roku. Decyzja o wyburzeniu była odkładana w nadziei na znalezienie dzierżawcy, jednak ostatecznie postanowiono zrównanie bloków z ziemią. Przyszłe przeznaczenie działki nie zostało jeszcze ustalone. Dziś i jutro na PEG E-Narodowym wystąpi raper Mata, co może spowodować utrudnienia w ruchu wokół stadionu. W godzinach od 17 do 20 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę, a policja może zamknąć wybrane ulice. Najlepiej dojechać komunikacją miejską, zwłaszcza metrem linii M2. Po koncertach dostępne będą dodatkowe autobusy i częstsze kursy metra oraz tramwajów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W czwartek odbył się pogrzeb 18-letniego Igora Tycela, młodego mistrza Polski, który zginął w tragicznym wypadku podczas zawodów w Płocku. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły tłumy, które przyszły oddać hołd młodemu sportowcowi. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zderzenia dwóch skuterów wodnych, które doprowadziło do tej tragedii. Igor pozostanie w pamięci jako pełen pasji i odwagi zawodnik. W centrum handlowym Fort Walla doszło do incydentu z udziałem ochroniarza, który w wulgarny sposób zaatakował grupę osób narodowości ukraińskiej. Nagranie z zajścia wywołało burzę w internecie. Dyrekcja Fortu Walla potępiła zachowanie pracownika, uznając je za niedopuszczalne i sprzeczne ze standardami centrum. Ochroniarz został odsunięty od pracy, a centrum podjęło kroki, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Pracownicy warszawskiej szybkiej kolei miejskiej osiągnęli porozumienie z władzami spółki, unikając tym samym strajku. Maszyniści otrzymają podwyżkę 800 zł brutto z wyrównaniem od 1 kwietnia, a od września pensje wzrosną o kolejne 100 zł. Negocjacje były trudne, ale udało się znaleźć kompromis, co zapobiegło paraliżowi komunikacji kolejowej w stolicy. Książulo, znany twórca internetowy, odwiedził nowy targ, by przetestować lokalne obiady domowe. W barze Room Size zaskoczył go ogromny kotlet mielony, który ważył 330 gramów, ale jego smak nie zachwycił influencera. Żaden z odwiedzonych barów nie zdobył jego pełnego uznania, choć w każdym znalazł coś godnego uwagi. Książulo poleca żurek w Room Size, schabowego urąka oraz kwaśnice i naleśniki w zajezdni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś maturzyści w całej Polsce zmagają się z egzaminem z geografii na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o 9 i potrwa 180 minut. W sieci pojawiły się już pierwsze niepotwierdzone przecieki dotyczące zadań, które mogą obejmować pracę z mapą, procesy demograficzne oraz gospodarkę Polski i świata. Oficjalne arkusze CKE zostaną opublikowane po południu. Helen Swindles z Liverpoolu wygrała 500 tysięcy euro w charytatywnej loterii Ryanair Win a Million. Szczęśliwy los kupiła za 2 euro podczas lotu z Krakowa do Liverpoolu w maju zeszłego roku. Wygrana całkowicie odmieniła jej życie, a sama Helen przyznała, że początkowo chciała jedynie wesprzeć organizację pomagającą chorym dzieciom. Program Zdrapek Ryanair wspiera wiele organizacji charytatywnych w Europie. Dziś w wielu regionach Polski, w tym w Małopolsce, spodziewane są burze z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia, ostrzegając przed możliwymi zniszczeniami i przerwami w dostawach prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami. Szczególnie zagrożone są województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, jedna z największych inwestycji nad polskim morzem, wkrótce otworzy swoje podwoje. Kompleks oferuje przestronne i nowoczesne wnętrza, które wyróżniają się na tle innych obiektów wypoczynkowych. Goście mogą wybierać spośród tradycyjnych pokoi, dwuosobowych, przestronnych studiów oraz luksusowych apartamentów. Hotel wpisuje się w trend dużych, nowoczesnych resortów nadmorskich, oferując rozbudowaną bazę rekreacyjną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Szklarska Poręba staje się nowym hitem wakacyjnym w Polsce. Miasto u podnóża Karkonoszy przyciąga turystów malowniczymi widokami, spokojem oraz doskonałą bazą noclegową. W przeciwieństwie do zatłoczonego Zakopanego oferuje intymną atmosferę i łatwy dostęp do atrakcji, takich jak wodospad Kamieńczyka. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku Szklarska Poręba będzie jednym z najchętniej wybieranych miejsc na urlop.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 10 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 10 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2026 roku emeryci i renciści kolejowi oraz część górników otrzymują wyższe ekwiwalenty za deputat węglowy. Emeryci kolejowi dostają teraz ponad 2978 zł brutto rocznie, a niektórzy górnicy nawet ponad 4805 zł. Świadczenia wypłacane są w dwóch ratach. Pierwsza już w marcu, a druga we wrześniu. ZUS automatycznie przelewa pieniądze emerytom kolejowym, natomiast górnicy otrzymują je bezpośrednio od spółek węglowych. Wysokość świadczeń zależy od ceny tony węgla, która w tym roku wynosi niecałe 1602 zł. Kwoty brutto są pomniejszane o składki zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy.
2: Projekt Godna Emerytura zakłada podwyżkę minimalnej emerytury o 150 zł brutto, co może podnieść świadczenie do około 2030 zł. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego ma poprawić sytuację najuboższych seniorów, zwłaszcza kobiet i osób z krótszym stażem pracy. Zmiany obejmują również 13. i 14. emeryturę. Mimo obaw o koszty i potencjalne spłaszczenie systemu emerytalnego, projekt jest analizowany w parlamencie. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady mogą wejść w życie w marcu przyszłego roku. Obecnie minimalna emerytura wynosi 1978 zł 49 groszy brutto.
1: Urząd Skarbowy intensyfikuje kontrolę sprzedawców online, szczególnie tych działających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro. To efekt unijnej dyrektywy DAC 7, która umożliwia fiskusowi dostęp do raportów transakcji. Kontrole dotyczą głównie osób, które przeprowadziły ponad 30 transakcji lub sprzedały towary za więcej niż 2000 euro. Problemy mogą mieć ci, którzy sprzedają rzeczy w sposób przypominający działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli kupują tanio i sprzedają drożej. Fiskus może naliczyć podatek, VAT, a nawet składki ZUS, co może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Eksperci radzą zbierać rachunki i dowody zakupu, by uniknąć kłopotów. W Polsce trwa gorąca debata na temat zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Najnowsze badania pokazują, że większość Polaków sprzeciwia się temu pomysłowi. Aż 46% ankietowanych uważa, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej niż mężczyźni. Tylko 33% badanych popiera ujednolicenie wieku emerytalnego. Kobiety są zdecydowanie przeciwne zmianom, natomiast mężczyźni częściej je popierają. Największy opór wobec zrównania wieku emerytalnego występuje wśród kobiet w wieku od 45 do 64 lat oraz emerytów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Szwedzka firma Saab Naval i polskie biuro projektowe MMC Ship Design and Marine Consulting podpisały strategiczną umowę o współpracy. To efekt 10-letniej kooperacji, która zaowocowała między innymi programem Delfin, w ramach którego powstają dwa okręty dla marynarki wojennej RP. Umowa ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego poprzez rozwój nowoczesnych technologii morskich. Podczas sympozjum NERDS w Gdyni eksperci podkreślali znaczenie zaufania i precyzji w projektowaniu jednostek morskich. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu stoczniowego z Polski i Szwecji.
2: Grupa WB podpisała strategiczne porozumienie z rumuńską firmą Romaero, koncentrując się na rozwijaniu bezzałogowych systemów powietrznych dla rumuńskiego Ministerstwa Obrony. Współpraca obejmuje montaż i produkcję amunicji krążącej Warmate w Rumunii, co ma wzmocnić lokalne zdolności produkcyjne i zaspokoić potrzeby europejskich rynków. Umowa została podpisana podczas targów BSDA w Bukareszcie. System Gladius, będący kluczowym elementem współpracy, już jest używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i teraz trafi do rumuńskiej armii. To partnerstwo wzmacnia bezpieczeństwo w regionie i podkreśla długofalową współpracę między Polską a Rumunią.
1: Francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS prowadzi rozmowy o przejęciu fabryki Mercedes-Benz w Ludwigsfelde, gdzie obecnie produkowane są furgonetki Sprinter. Planowane przejęcie ma na celu zwiększenie produkcji transporterów opancerzonych Boxer, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Bundeswehry. Mercedes-Benz planuje przenieść produkcję Sprinterów do Jawora w Polsce około 2030 roku, co otwiera możliwość wykorzystania fabryki przez KNDS. Niemiecki przemysł motoryzacyjny zmaga się z kryzysem, podczas gdy sektor obronny dynamicznie się rozwija. Przejęcie fabryki przez KNDS może symbolizować szerszą transformację gospodarczą, gdzie produkcja zbrojeniowa zastępuje motoryzacyjną. Zakończyła się piąta edycja Huawei Startup Challenge, gdzie polskie startupy Agritech rywalizowały o nagrody o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Główna nagroda, 150 tysięcy złotych, trafiła do startupu Nirby, który opracował system zarządzania gospodarstwem rolnym z wykorzystaniem satelitów, dronów i sztucznej inteligencji. Drugie miejsce i 100 tysięcy złotych zdobył Biostra za technologię przetwarzania bioodpadów w nawozy organiczno-mineralne. Trzecie miejsce przypadło Peptech Lab, który tworzy biotechnologiczne rozwiązania eliminujące antybiotyki i pestycydy z produkcji żywności. Konkurs podkreśla dynamiczny rozwój polskiego sektora agritech, który dzięki innowacjom przekształca tradycyjne rolnictwo. Wydarzenie wspierały kluczowe instytucje publiczne i biznesowe, co pokazuje rosnące znaczenie współpracy w tej dziedzinie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 8 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. W 1935 odcinku przyniesie prawdziwą burzę emocji. Oleg zacznie podejrzewać, że jego żona Aneta go zdradza. Dziwne telefony i tajemnicze spotkania z Kasią wzbudzą jego niepokój. W końcu zdecyduje się ją śledzić, co doprowadzi go do kawiarni, gdzie Aneta spotyka się z przyjaciółką. Po powrocie do domu Oleg zażąda wyjaśnień, nie dając się zwieść kolejnym kłamstwom. Aneta, przyparta do muru, wyzna, że nie chodzi o romans, ale nie zdradzi tajemnicy Kasi. Odcinek pełen napięcia i tajemnic już we wtorek, 19 maja. O 20:55 na TVP2. M jak miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 maja o 20:55 na TVP2, przyjaźń Martyny i Jakuba zostanie wystawiona na ciężką próbę. Martyna zaczyna dostrzegać w Jakubie coś więcej niż tylko przyjaciela, choć on wciąż nie może zapomnieć o swojej byłej żonie Kasi. Podczas wspólnej podróży na urodziny Zuzi, Martyna zrozumie, że jej uczucia do Jakuba są głębsze niż myślała. Jednak niepewność i obawy sprawią, że zdecyduje się na chwilową przerwę w ich relacji. Czy ta decyzja okaże się słuszna? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero jesienią, kiedy serial powróci z nowymi odcinkami.
2: M jak miłość wkracza na nowe tory emocji w 1935 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 19 maja 2026 roku o 20:55 na TVP2. Kasia i Mariusz wraz z córką Zosią uciekli do Stanów Zjednoczonych, by zyskać na czasie i uniknąć konfrontacji z prawdą o ojcostwie Zosi. Po powrocie do Polski Kasia będzie musiała zmierzyć się z dwoma wrogami, a jej tajemnica stanie się bronią w rękach dyrektora kliniki Aleksandra Sowińskiego. Aneta, przyjaciółka Kasi, naciska na nią, by wyznać prawdę Jakubowi i Mariuszowi, ale Kasia boi się, że to zniszczy jej małżeństwo. Sowiński, znając sekret, szantażuje Kasię, zmuszając ją do uległości. Czy Kasia znajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła prawdzie? Emocje sięgają zenitu, a widzowie nie mogą przegapić tego odcinka. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący 4021 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja. Marta podejmuje desperacką próbę odzyskania Szymona, ale jego brutalna reakcja pozbawia ją wszelkich złudzeń. Tymczasem Lucynka próbuje ukryć swoją ciążę podczas urodzin, angażując znajomych w skomplikowaną intrygę, która szybko wymyka się spod kontroli. Seweryn otrzymuje niespodziewaną pocztówkę od Kazanowej, co skłania go do refleksji nad jej zniknięciem. Szymon, zmęczony uporem Marty, decyduje się na bolesną rozmowę, która ma ostatecznie zakończyć ich związek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:00 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go.
1: W nadchodzącym 874 odcinku serialu Akacjowa 38 mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula zaczyna zachowywać się dziwnie, co wzbudza niepokój wśród jej bliskich. Servando ma ambitny plan, by zostać stróżem nocnym, a Zavala wywiera presję na Sylwii, zmuszając ją do przyjmowania tajemniczego lekarstwa. Przeszłość Ursuli powraca w formie bolesnych wspomnień, co wpływa na jej codzienne życie. Blanka i Carmen zauważają, że coś jest nie tak. Ariera obiecuje pomóc Carmen uwolnić się od strachu przed Ursulą. Lolita stara się pomóc Kasildzie, która wciąż nie pamięta nic o Martinie. Odcinek zostanie wyemitowany 22 maja na kanale TVP 1 o godzinie 18:35.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4222 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 22 maja, o godzinie 18:00 na Polsacie. Szymon traci dach nad głową, a Marta oferuje mu pomoc, co może przynieść obojgu sporo trudności. W Wadlewie trwają poszukiwania zaginionej Kazanowej, a Bartek angażuje młodzież w kampanię plakatową. Jadzia staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy jej córeczka zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Jurek musi szybko działać i zabiera dziewczynkę do szpitala. Serial Pierwsza miłość od lat dostarcza widzom ogromnych emocji, łącząc wątki miłosne, kryminalne i społeczne. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne w serwisie Polsat Box Go. W nadchodzących odcinkach serialu Barwy Szczęścia widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Lucyna i Wilk po wakacyjnej przerwie zbliżają się do triumfu nad rodziną Pyrków. Ich intrygi skutecznie dzielą rodzinę, a Agata i Ignacy opuszczają rodzinne gniazdo. Hubert, mimo początkowych oporów, akceptuje ich decyzję, co Wilk próbuje wykorzystać. Jednak Pyrkowie nie poddają się łatwo, a Hubert stanowczo odmawia sprzedaży majątku. Lucyna ma jednak plan, który może przynieść im ostateczne zwycięstwo. Czy uda im się przejąć dom Pyrków i zrealizować swoje plany? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki.
1: M jak miłość zbliża się do emocjonującego finału przed wakacyjną przerwą. W najnowszym odcinku Joanna, zmagająca się z uczuciami do Artura, podejmie dramatyczną decyzję o rezygnacji z pracy w przychodni Rogowskich. Presja otoczenia i obecność Marysi okażą się dla niej zbyt przytłaczające. Joanna, nie mogąc dłużej znieść tej sytuacji, złoży wypowiedzenie, co wprawi jej szefa w osłupienie. Artur, zaskoczony i zrozpaczony, postanowi walczyć o uczucia Joanny. Wkrótce wyzna jej swoje prawdziwe emocje, próbując zatrzymać ją w swoim życiu. Ten odcinek pełen będzie napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emisja już wkrótce. Nie przegapcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 8 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 8 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Posłanka KO Katarzyna Piekarska otrzymała dobre wiadomości dotyczące jej zdrowia. Wyniki biopsji guza tarczycy wykazały, że zmiany są łagodne, co przyniosło jej ogromną ulgę po miesiącach niepokoju. Piekarska, która wcześniej zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej, podkreśla znaczenie regularnych badań i szybkiej diagnostyki, zachęcając do profilaktyki zdrowotnej. W Prawie i Sprawiedliwości narastają konflikty między frakcjami, co prowadzi do paraliżu decyzyjnego. Mimo to 77% wyborców PiS wierzy w jedność partii i wyklucza jej rozpad. Wśród ogółu Polaków opinie są podzielone. 41% przewiduje rozpad ugrupowania, a 38% uważa inaczej. Sondaż przeprowadzono na początku maja na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków.
0: Poseł Janusz Kowalski, który niedawno opuścił PiS, zaskoczył Sejm swoim wystąpieniem, wzywając do jedności prawicy i zapowiadając protesty przeciwko rządowi. Kowalski zaapelował do polityków PiS o zaprzestanie wewnętrznych sporów i skupienie się na walce z rządem. Zapowiedział utworzenie miasteczka gniewu przed Sejmem, które ma rozpocząć się w poniedziałek i gromadzić niezadowolonych obywateli. Jego słowa spotkały się z mieszanymi reakcjami, a premier Donald Tusk i minister Barbara Nowacka wyrazili poparcie. W Polsce trwa zacięty spór wokół powołania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS planują złożyć zawiadomienie do prokuratury, twierdząc, że osoby trzecie wywierają nielegalne naciski na prezesa TK, by dopuścił 4 sędziów do orzekania. Europejski Trybunał Praw Człowieka interweniował, nakazując Polsce zaprzestanie utrudniania pracy wybranym sędziom. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis o obowiązkowym ślubowaniu przed prezydentem jest niezgodny z konstytucją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry na ich terytorium. Były minister sprawiedliwości, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa w USA, co potwierdził, twierdząc, że jego wyjazd nie jest ucieczką. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do ambasady USA z prośbą o szczegóły dotyczące jego wjazdu. Rozważana jest możliwość wystąpienia o pomoc prawną w jego ściganiu. Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa utrzymał decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. Rodzina zmarłej złożyła zażalenie, ale sąd uznał je za niezasadne, podkreślając brak uchybień proceduralnych i udziału osób trzecich. Decyzja ta zamyka postępowanie prawne, choć sprawa nadal budzi emocje w środowisku politycznym.
1: Świeżość pościeli można zachować na dłużej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy umieścić między kompletami pościeli kostkę pachnącego mydła, najlepiej w materiałowym woreczku. Mydło stopniowo oddaje swój zapach, sprawiając, że pościel pachnie jak po użyciu drogich perfum. Ważne jest także, aby pościel była dobrze wysuszona i przechowywana w przewiewnym miejscu. Dziś odbyła się matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Po godzinie 14 opublikowano arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Maturzyści mogą już sprawdzić, jakie pytania pojawiły się na egzaminie i jakie były prawidłowe odpowiedzi. Wśród zadań znalazły się te, które mogły sprawić uczniom najwięcej trudności. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wiosna przynosi nie tylko piękno przyrody, ale i problem z chwastami, które szybko opanowują przestrzeń, w tym szczeliny w kostce brukowej. Eksperci polecają prosty sposób na ich usunięcie przy użyciu proszku do prania. Zawarty w nim boraks skutecznie wysusza chwasty. Wystarczy posypać chwasty proszkiem i polać gorącą wodą, a następnie pozostawić na noc. Należy jednak unikać stosowania tej metody na trawnikach i rabatach kwiatowych.
1: Poseł Bartosz Kownacki złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej, wyrażając obawy o przyszłość żołnierzy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mimo istniejących wakatów w armii, dobrze wyszkoleni ochotnicy mogą nie znaleźć zatrudnienia w wojsku. Kownacki domaga się wyjaśnień dotyczących barier uniemożliwiających płynne przejście do zawodowej służby oraz pyta o ewentualne zmiany systemowe, które mogłyby temu zaradzić. Podkreśla, że utrata takiego potencjału ludzkiego może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo kraju.
0: W Komenciskach Małych na drodze krajowej numer 17 doszło do groźnego wypadku. Kierowca Toyoty, prawdopodobnie zasnąwszy za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem, który dachował. Na miejscu zdarzenia pomocy udzielili policjanci będący świadkami wypadku. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia. Policjanci z Kłodzka zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o handel narkotykami na dużą skalę. W jego domu i garażu znaleziono blisko 4 kg różnych substancji, w tym amfetaminy.